0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. We wtorek odpowie na pytania szczecińskich śledczych. Zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy ulicy Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi, specjalistyczny sprzęt.
1: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywa pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych, zostały one zaplanowane na jutro.
0: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Niewykluczone, że 75-latek usłyszy też we wtorek zarzuty. Tymczasem władze szpitala przy ulicy przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z wyprzałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze, mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
2: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożone procedury medyczne.
0: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu ma prawo upłynąć do 6 godzin. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegnych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
0: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronnicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią. O ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
0: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go prowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku. Mężczyzna zastrzelony w Białej Podlaskiej to znany rosyjski karykaturzysta i krytyk Władimira Putina. Takie informacje podaje m.in. portal Nowaja Gazeta Europa i telegramowy kanał SOTA. Okoliczności śmierci badają śledczy. Według medialnych doniesień sprawa może mieć podłoże polityczne. A więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według rosyjskich mediów niezależnych ofiara to Siemion Skrypiecki, rosyjski karykaturzysta, który zasłynął publikowaniem satyrycznych rysunków uderzających w rosyjskie władze. W swoich pracach wyśmiewał m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina oraz przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W ostatnim czasie Skrypiecki podróżował po Europie i organizował happeningi bezpośrednio uderzające w prezydenta Rosji. Jeszcze w miniony weekend przeprowadził jedną ze swoich akcji w Berlinie. Na razie śledczy nie przesądzają o przyczynach zdarzenia i prowadzą dalsze czynności w sprawie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. I jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w poniedziałek w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w kraju. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do Krośnieńskiego Szpitala zgłosiła się 15-latka. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
6: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
5: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
0: Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o dalszych

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Cyprian Kamil Norwid, Bema Pamięci Żałobny Rapsod. Bema Pamięci Żałobny Rapsod, jak to u romantyków bywa, został poświęcony pamięci jednego z bohaterów Powstania Listopadowego z przełomu 1830 i 1831 roku. To powstanie, w którym niebagatelną rolę odgrywało tajne stowarzyszenie podchorążych, czyli młodych polskich wojskowych, wcielonych do armii rosyjskiej dowodzonej przez wielkiego księcia Konstantego. To podczas tego powstania doszło do ataku na Belweder i ucieczki wielkiego księcia w przebraniu kobiety. Powstanie to było kluczowe dla romantyków. Z jednej strony uwieczniali je jako popis poświęcenia, jak choćby Mickiewicz w Reducie Ordona, czy Słowacki w Sowińskim w Okopach Woli, a z drugiej bardzo mocno krytykowali jego przywódców za nieudolność, co robił ten sam Słowacki, tylko że w Kordianie. Jak jest w przypadku Bema Pamięci Żałobnego Rapsodu? Z pewnością równie patetycznie. Jest to przede wszystkim utwór wzywający do walki, a może raczej ją zapowiadający. Tutaj nie chodzi o tyrtejskie wezwanie „chodź i walcz”, tylko o wizję przyszłego pokolenia, które głos z przeszłości pchnie do walki o niepodległość. Wysłuchaj naszego opracowania do końca, a dowiesz się, co łączy romantyków i Sokratesa, a także z jakimi innymi utworami koresponduje Bema Pamięci Żałobny Rapsod. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji, które są potrzebne do dalszej analizy. Poznaj niezbędne minimum. Bema Pamięci Żałobny Rapsod jest poświęcony pamięci Józefa Bema, polskiego generała, działacza polskiej emigracji, dowódcy Powstania Węgierskiego i uczestnika Wiosny Ludów, czyli serii powstań narodowych w latach 1848-49. Jak się pewnie zorientowałeś, Bem nie zginął podczas Powstania Listopadowego. Bił się jeszcze w obronie Wiednia i na Węgrzech. Warto pamiętać, że przyczynił się też do pojednania Węgrów z południowymi Słowianami i Rumunami. Był jednym z najważniejszych dowódców walczących w Powstaniu Listopadowym. Dla wielu Polaków, w tym artystów, był symbolem najwyższych wartości moralnych, cnoty i oddania. Józef Bem był jednym z tych największych i najważniejszych dowódców walczących w Powstaniu Listopadowym, co do którego większość romantyków chciała wierzyć, że ich poświęcenie nie poszło na marne. Większość polskich twórców w swoich utworach podkreśla, że siła i poświęcenie, które Polacy pokazali podczas walk w 1830 i 1831 roku, są nie do zatrzymania i będą inspirować kolejne pokolenia do walki o wolność i niepodległość ojczyzny. Wiersz Norwida powstał w 1851 roku, kilka miesięcy po śmierci generała Bema w Syrii. Jednak utwór nie jest opisem rzeczywistego pogrzebu, nie ma z nim właściwie nic wspólnego. Obraz korowodu pogrzebowego jest w pełni autorską wizją Norwida, który w ten sposób starał się przekazać określone treści ideowe. Ze świat

świadectw historycznych wynika, że rzeczywisty pogrzeb wyglądał zupełnie inaczej. W południe gromada internowanych Węgrów zaniosła trumnę z ciałem Bema na mahometański cmentarz. Ciało wyjęto z trumny, złożono w grobie głową ku Mekce wedle obrządku mahometańskiego. Nie oddano nawet salwy honorowej. Wiersz wprost nawiązuje do wydarzeń z roku 1850, czyli do faktycznej daty śmierci generała Józefa Bema. Nie ma jednak żadnych konkretnych odsyłaczy do czasu i miejsca akcji. Utwór z założenia ma bowiem wymiar uniwersalny. Natomiast warto pamiętać, że generał zmarł poza granicami kraju, w Aleppo. Pytanie o bohaterów w kontekście tego wiersza jest dość podchwytliwe. Z pozoru wydawałoby się, że jedyną logiczną odpowiedzią jest stwierdzenie, że to Józef Bem, polski generał i dowódca, uczestnik powstania listopadowego i walk na Węgrzech, jest głównym bohaterem. Jednak prawda jest taka, że poeta przede wszystkim opisuje sam kondukt i jego uczestników. To oni i ich tak zwany marsz w przyszłość są najważniejsze. Bohaterowie są anonimowi, nie można się doszukiwać żadnych analogii i odniesień do konkretnych historycznych postaci. Oczywiście poza osobą samego generała. A teraz właściwe streszczenie utworu. Bema pamięci żałobny rapsod składa się z dwóch części, z których każda ma po trzy zwrotki. Pierwsza stanowi opis pogrzebu generała. Jest to bardzo plastyczne, artystyczne przedstawienie, tym bardziej, że cały wiersz dzięki rytmowi heksametru daje wrażenie marszu konduktu pogrzebowego, który jest opisany w utworze. Druga część, tak samo rytmiczna, stanowi ogólnofilozoficzny zapis refleksji nad życiem. Część pierwsza. Opis pogrzebu odwołuje się do typowych słowiańskich pogrzebów wielkich wodzów. To nie jest pochówek zwykłego człowieka i od samego początku jest to bardzo mocno podkreślane. Norwid cofnął czas pogrzebu w daleką przeszłość. Opisane przez niego widowisko przypomina czasy średniowiecza i etos słynnego średniowiecznego rycerza Rolanda. Nie bez znaczenia jest również to, że generała na miejsce pochówku odprowadzają właśnie rycerze. Pojawiają się typowo rycerskie rekwizyty. Miecz, pancerz, koń, sokół. Za trumną podąża cień samego generała. To osoba na koniu przypominająca zmarłego. Żegna go dźwięk trąb, a polska chorągiew dumnie powiewa na wietrze. Jest to tylko pewna wizja, ale przedstawiona w plastyczny sposób. Opis jest bardzo bogaty, koncentruje się na przejściu do starych, tradycyjnych słowiańskich obyczajów. Najwięcej uwagi podmiot liryczny poświęca samemu konduktowi, jednocześnie opisując jego wygląd w taki sposób, że czytelnik ma wrażenie, jakby uczestniczył w tym pogrzebie i razem z pozostałymi szedł w kondukcie. Obok idą panny żałobne, tak zwane płaczki. Ręce mają podniesione, lamentują nieustannie. Chłopcy zaś uderzają w tarcze. Płoną pochodnie, a na wietrze powiewa chorągiew. Obraz proporców, jak namioty ruchome wojsk koczujących po niebie, pozwala na odwołanie do polskiej historii. Poeta przypomina w ten sposób słynne zwycięstwa Polaków nad armią turecką. Pojawiają się jaszczury, smoki i ptaki jako symbole tradycji średniowiecznej, obrazu rycerza doskonałego. W pewnym momencie kondukt wchodzi w wąwóz. Tutaj rozpoczynają się nieco mniej realistyczne obrazy. Część druga. Podmiot liryczny mówi, że grób nie zatrzymuje pochodu, a jedynie otwiera bramy przyszłości. Kondukt przekracza granicę grobu, ale nie każdy może ją przejść. Nie przekroczą jej nigdy ci, którzy niczym się nie wsławili i nie okazali się bohaterami. Na szczęście ten pochód będzie dążył aż do ujętych snem grodów. Jego celem jest bowiem zdjąć z oczu uśpionego i omdlałego narodu pleśń. Siłą konduktu są urny z prochami bohaterów i topory zniszczone od walki. To wszystko świadectwa poświęcenia, których nie da się zignorować. To ich siła ma pomóc budzić sumienia aż do skończenia świata, na co wskazuje słynne zakończenie dalej, dalej. Refleksją tym towarzyszy subtelna zmiana sposobu narracji. Pierwsza część została napisana w trzeciej osobie. Opowiadający jakby jedynie przyglądał się konduktowi.
Z kolei druga część napisana została w pierwszej osobie, co sprawia, że snute przez podmiot liryczny refleksje nabierają charakteru uniwersalnego. Dochodzi do specyficznego połączenia przeszłości z przyszłością. Mamy również do czynienia z pewnym utożsamieniem się narratora z opisywaną sytuacją, z pełnym wejściem w nią. Norwid stara się w ten sposób pokazać wszechobejmującą siłę przeszłości splatającej się z przyszłością. Pierwsza część była poświęcona przeszłości. Kondukt zamykał bowiem w pewien sposób dokonania generała Bema, stanowił podsumowanie jego ziemskiego życia. Norwid starał się oddać wielkość generała, należycie go uhonorować. To jednak nie sam Bem jest w tym wierszu najważniejszy. Chodzi o to, że jego czyny w pewien sposób warunkują przyszłość. Podmiot liryczny zdaje się mówić o jakimś rodzaju dziedzictwa po tym bohaterze, które dzięki pamięci tkwiącej w narodzie jeszcze raz pobudzi go do czynu. Doskonałym obrazem tego przekonania jest wizja Rumaka, który zostaje zmuszony do skoku starą ostrogą, a miasta budzą się pod wpływem hałasu i stukotu urn grobowych. Bem jest więc ważny jako siła przeszłości, element zbiorowej pamięci o bohaterskich czynach i wspólnej, pełnej poświęcenia walce o wolność kraju. Nie jest istotny tak bardzo jak ten konkretny wódz, który zrobił to lub tamto. Tak jest na przykład w utworach Mickiewicza o Ordonie albo Słowackiego o Sowińskim. U Norwida Bem jest znakiem narodowej pamięci, gotowości do walki, oddania życia za ojczyznę, bezkompromisowego poświęcenia. Jest znakiem krwi przelanej podczas powstania listopadowego i po nim. Zwróć uwagę, że nie mówi się w tym wierszu o żadnej bitwie, starciu, obronie, którą dowodził Bem. Tutaj bowiem nie o konkretne jednostkowe czyny chodzi, a o siłę, jaką mają przyszłe czyny i pamięć o nich do inspirowania przyszłych pokoleń. Bema pamięci żałobny rapsod nie jest więc jedynie poetyckim opisem pochodu pogrzebowego. To pewna wizja przyszłości uwarunkowanej, zainicjowanej przez generała. Norwid wyobraża sobie marsz bojowników walczących o wolność ojczyzny dzięki wizji, którą zaraził ich generał. Idea nie umiera wraz ze śmiercią człowieka. Trwa tak długo, jak się o niej pamięta i żyje zgodnie z wizją, jaką ona reprezentuje. Miejscem wędrówki Bema jest więc grób, a przyszłość, cnota, moralność czy walka o naród to idee, które zaszczepił w narodzie. Śmierć ich nie pokona. Bema pamięci żałobny rapsod to nie tylko hołd dla żołnierza poświęcającego się za ojczyznę. To także wizja przyszłości zainicjowanej przez przeszłe poświęcenia tak wielkich postaci jak generał Józef Bem. No dobrze, czas na podsumowanie. Bema pamięci żałobny rapsod jest napisany polskim heksametrem, a więc bardzo skomplikowanym układem sylab wywodzącym się z antyku. Heksametr był miarą wiersza, którą pisano utwory o ważnych dla danej społeczności wydarzeniach, wielkich walkach i bohaterach. Heksametr natychmiast wprowadzał podniosły i poważny nastrój utworu i taki jest też w przypadku wiersza Norwida. Bema pamięci żałobny rapsod, jak sam tytuł wskazuje, jest rapsodem, a więc utworem poetyckim, w którym opiewano i chwalono wielkich bohaterów i opisywano ważne wydarzenia historyczne. Ten typ utworu ściśle wiąże się z heksametrem, ponieważ rapsody w taki właśnie sposób były pisane. Rapsodem w pewnym sensie była na przykład Iliada. Tradycja rapsodu wiąże się z ustnym przekazywaniem utworu. W Grecji wykonywali je tak zwani rapsodzi. Specjalni recytatorzy, którzy nigdzie nie mieli zapisu tego, co śpiewali, wszystko mieli tylko w swoich głowach. W okresie romantyzmu i później odwołanie do formy rapsodu było już swego rodzaju stylizacją. Wykorzystanie danego gatunku miało nadać utworowi odpowiedniej rangi, doniosłości i powagi. Tutaj wszystko było na serio. Żadnego mrugania okiem, dystansu, ironii. Rapsod to rapsod i kropka. Warto zwrócić uwagę na muzyczne walory tekstu, które jeszcze bardziej podkreślają uroczysty charakter wiersza. Muzyczność Bema pamięci żałobnego rapsodu wynika przede wszystkim z zastosowanego przez autora rytmu. Jest to rytm trocheiczno-daktyliczny, a więc taki, który składa się z dwóch cząstek, dwóch sylab, z których pierwsza jest akcentowana i trzech sylab, w których również pierwsza jest akcentowana.
Taka struktura pozwala stworzyć stały rytm marszu, który potęguje wrażenie powagi, doniosłości i wielkiej chwili, która ma właśnie miejsce. Wiersz Norwida nie ma nic wspólnego z rzeczywistym pogrzebem generała, który zmarł w Syrii, a dokładnie w Aleppo w 1850 roku. Jest to jedynie poetycka wizja przeniesiona w czas słowiańskich pochówków, które w XIX wieku również wyglądały inaczej niż w wizji Norwida. Jednak doskonale już wiesz, że nasi romantycy mieli skłonność do koloryzowania rzeczywistości, jeśli było im to do czegoś potrzebne, a tutaj ewidentnie było. Bema pamięci Żałobny Rapsod trzeba czytać razem z takimi utworami jak Reduta Ordona czy Śmierć pułkownika Adama Mickiewicza, a także Cowiński w Okopach Woli Juliusza Słowackiego. Tam z kolei koloryzowano dramatyzm samych wydarzeń, w których ginęli za ojczyznę wielcy bohaterowie. Ale myśl towarzysząca tym wierszom była podobna. Pamięć o wielkich bohaterach nie może zginąć. Blisko rozważań Norwida są także dwa wiersze o pogrzebach, czyli Sprowadzenie prochów na Meona oraz Pogrzeb kapitana Meitznera Juliusza Słowackiego. Ten niekończący się pochód w przyszłość, który jest u Norwida, nie pojawia się jednak w żadnym innym utworze, mimo że myśl o trwaniu pamięci wielkich bohaterów i inspirowania się ich czynami towarzyszyła większości polskich romantyków. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Warto pamiętać, że Bema pamięci Żałobny Rapsod poprzedza cytat: Przysięgę złożoną ojcu aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem. Słowa te przypisane są Hannibalowi, a więc słynnemu antycznemu wojownikowi. Mają wyrażać podziw Norwida dla postawy prezentowanej przez generała Józefa Bema, któremu poświęcony jest wiersz. Zwróć uwagę na układ słów w tytule wiersza. Są w innej kolejności niż to normalnie powinno wyglądać. To zabieg inwersji, czyli zmiany szyku, który obok samej formy rapsodu i heksametru polskiego jest kolejnym sygnałem podniosłego stylu zapowiedzianego już w samym tytule. Wiersz jest silnie nasycony kolorystyką, bogatymi odniesieniami muzycznymi. Sporo tutaj także trudnych do jednoznacznego wytłumaczenia metafor. Zwróć też uwagę na początkową apostrofę. Czemu, cieniu, odjeżdżasz? Romantycy uwielbiali odwoływać się do postaci wielkich wojowników, wodzów, myślicieli. Sięgali po wizerunki Dantego, Kościuszki czy Chopina. O fortepianie Chopina Norwida na pewno słyszałeś. Uwielbiali Napoleona i bardzo często się do niego odwoływali. W ich utworach pojawiali się także starożytni myśliciele, m.in. Sokrates. Wszystkie te postaci łączyły cechy tak ważne dla romantyków – oddanie sprawie, poświęcenie za wyznawane idee, bezkompromisowość. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Liczba mieszkańców Polski spadła już do 37 milionów 300 tysięcy, podał GUS. No, spełniają się te najczarniejsze scenariusze. Depopulacja najmocniej uderza w małe i średnie miasta, z których młodzi ludzie wyjeżdżają, dzieci rodzi się coraz mniej.
2: Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
3: Ile można zarobić?
2: Najniższą, nawet nie.
4: Ja 3 razy wyjeżdżałem i znów tu trafiłem i tu po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
5: Nie ma tu nic co robić, tak nudno. Ja to wolę takie miasta, co jest rozrywkowo, bar za barem.
6: Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
7: Mało kiedy się coś zdarza, że ktoś turysta czy ktoś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś...
1: Czyli nie bać się.
7: Nie bać się, nie.
8: Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi.
9: Po co wyjeżdżać, po co rodziny mają się dzielić, tęsknić i tak dalej, jak też mamy dobrze tutaj.
10: Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. Ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie?
1: Ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Byłem już w Bytomiu, w Wałbrzychu, Częstochowie, w Radomiu, w Włocławku czy w Bydgoszczy. No teraz znowu Śląsk. Zabrze jest jednym z tych miast, które tracą mieszkańców gwałtownie. Jeszcze w 2000 roku mieszkało tam niemal 200 tysięcy osób, dziś to już niewiele, ponad 150 tysięcy. Posłuchajcie, co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek kilku taksówkarzy się wypowie, bo oni stali przed dworcem PKP w Zabrzu. No, taki taksówkarz to najlepiej wie, co się dzieje w mieście.
11: Jak to tutaj w Zabrzu jest? Jak tak panowie obserwujecie?
4: Zrobiła się wieś. Ludzie uciekają. Młodzież tu nie ma co robić.
12: Mamy Politechnikę, mamy Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedrę Stomatologii, czyli Zabrze ma studentów. To dlaczego oni co tydzień, co piątek wyjeżdżają Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry? Tutaj dla nich nie ma nic. Ani kręgielni, ani pubu, ani gdziekolwiek się zatrzymać.
4: To było kiedyś, to huczało, miasto huczało, a teraz nie ma gdzie kawy się napić nawet, albo w centrum nic nie ma. To drugi lokal jest zamknięty.
11: Sklep z firankami jest.
12: Ile można firanki wymieniać?
11: Jest ten kebab podolskiego Lukasa.
12: Ale
11: właśnie to jest przykład, że wyjechał za granicę, rodzice wyjechali do pracy do Niemiec, a on wrócił.
4: Ale to są jednostki. Ja 3 razy wyjeżdżałem. I znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
12: 20 lat temu to Zabrze do 3-4 w nocy żyło. Teraz godzina 19, trochę się ściemni. Jak pan zobaczy kogoś...
13: Wymarłe miasto. No.
12: Dokładnie, wymarłe miasto. Jak pan zobaczy kogoś, kto chodzi, to są ludzie, którzy mają psy. Poza tym nie ma nikogo.
1: Teraz młodzi ludzie, niech się wypowiedzą, dlaczego chcą wyjeżdżać z miasta, dlaczego nie widzą w Zabrzu przyszłości.
11: Fajne miasto do życia?
5: Do życia nie, bo jest takie... Nie ma nic tu ciekawego.
11: No jak nie ma ciekawego? Tam galeria, zobacz, jaka ładna.
14: Galeria jest wszędzie.
5: Galeria, no na Gliwicach jest lepsza galeria. Mhm. Albo w Rybniku. Jedynie co, to stadion fajny, bo my za Górnikiem akurat. Jak dla mnie to nie ma tu co robić. Takie zabytkowe to bardziej jest miasto. Dużo nastolatków to jeździ do takiego miasta, gdzie idzie się wybawić, kluby albo takie Energy, Katowice. Miasto no nie jest zbyt fajne, ale...
14: Kibicowskie.
5: Bardziej kibicowskie.
11: Czyli jak się jest kibicem, to dobre miejsce.
5: Klub kocham, ale tutaj nie lubię jakoś za bardzo. Nie ma co tu robić po prostu. To jest takie miasto, co jest rozrywkowo. Bar za barem.
2: No dla mnie, jeśli chodzi o Zabrze, no nie ukrywam, jest to raczej miejsce do wyjechania. Raczej nie zostawałabym w Zabrzu. Mam bardzo duży problem ze znalezieniem pracy.
11: Jakiejkolwiek?
2: Jakiejkolwiek. No ja szukam osobiście już chyba 2 miesięcy i cały czas nie umiem czego znaleźć. Jedyną taką sensowną rzeczą, która jest na Zabrzu, no to jest strefa ekonomiczna na Rokitnicy. To jest faktycznie takie miejsce do pracy. No to wiadomo, głównie wszystko związane z ekonomią, logistyką, raczej magazynierem. Nie mam tu tak naprawdę raczej zbytnio przyszłości. Okej, niby mamy Politechnikę Śląską, to są naprawdę fajne studia, aczkolwiek uważam, że miasto, patrząc na całokształt, nie jest fajne do życia, bo raczej no i ceny mieszkań są dość wysokie, jak na to, co mamy tutaj.
11: Tak.
2: No jak widać, ogólnie tak wygląda Półzabrze. Niektóre dzielnice są naprawdę straszne do w ogóle przejścia tamtędy. okej, są nowo wybudowane osiedla, ale ceny tam są horrendalnie wysokie, a młodych osób no, po prostu na to nie stać. Więc raczej osoby decydują się na wyjazd do Gliwic albo do Katowic, a ja ogólnie decyduję się jeszcze dalszy wyjazd, pierwotnie na studia, a potem do Australii na studia.
1: Jak najdalej. Jak najdalej od Zabrze.
2: Nie, od Zabrze i od Polski. Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
1: Są dzieci, rodzą się.
3: Dzieci się rodzą.
1: Czy nie jest tak źle? Da się tutaj zarobić jakieś takie pieniądze lepsze niż minimalna, czy jak to jest?
5: Nie, raczej nie, raczej się nie da.
1: Czyli co, minimalna i
5: tak,
1: tyle?
5: Tak.
3: Dwie wypłaty i ciężko jest utrzymać mieszkanie i rachunki i to wszystko, jeszcze żyć trzeba. A gdzie jeszcze tam dzieci?
1: No ale wydajecie radę. No,
3: teraz my dajemy. Tak. My zostajemy tu, my dopiero mieszkanie dostaliśmy, także ja mam wszystkie dzieci.
1: Wszystkie?
3: Tak.
1: No to rodzą się dzieci w Zabrzu.
3: Także my mamy na razie jakby to ręce związane, ale... planujemy jak najbardziej, jak dzieci podorastają, wyjeżdżać stąd.
1: Nie pięknieje tu nic w środku, w centrum?
3: Na razie no nie.
1: Tu jest takie centrum, tak? Teraz wchodzimy, to jest taki główny plac w Zabrzu.
5: To jest niby rynek.
3: To jest plac wolności.
5: Niby rynek, nie?
3: Główne centrum.
5: Kopyto na to gadamy, nie?
1: Jak?
5: Kopyto.
1: Kopyto?
5: No.
1: A dlaczego kopyto?
5: No tak, bo to deptak, nie? No to kopyto.
3: Deptak, tak o. Takie no zobaczymy coś tam. Nasz prezydent wspomina o rynku, żeby zaistniał. Zobaczymy, co z tego będzie. Może.
1: Może. Nadzieję trzeba mieć.
3: Nadzieja jest. Zobaczymy. Teraz tylko trzymać kciuki.
13: Tutaj nie ma co robić. Ja bym też najchętniej stąd wyjechała. Tutaj jest strasznie nudno, brudno. Nie ma gdzie nawet z dzieckiem, nie ma gdzie wyjść, jak jest fajna pogoda. Tylko my zawsze jeździmy do Katowic albo do Chorzowa, bo tutaj nie ma co robić.
1: Na spacer?
13: Tutaj nawet nie ma gdzie iść na spacer, bo w parkach jest tak brzydko. Wszędzie jakieś ino siedzą i piją.
1: Nie jest tak źle. Ładne parki w Zabrzu też są. No ale barów rzeczywiście nie ma, prawie w ogóle. No to gdzie ludzie mają pić? Piją w parku, na ławce. No, tak to wygląda. A jak jest z pracą? Czy można w Zabrzu dobrze zarobić? Tu zdania są podzielone.
14: Młodzi głównie wyjeżdżają za pracą gdzie indziej, nie? Bo tutaj na Śląsku to generalnie już kopalnie w sumie pozamykane, huty pozamykane. Nic się generalnie nie dzieje, tak? No to gdzie mają tej pracy szukać? Kto lepiej się uczy, to studiuje, prawda? Jakiegoś lekarza czy coś tam ma.
1: Można zarobić jakieś pieniądze takie rozsądne, czy...
13: Tutaj raczej nie. Tylko ten, kto się uczy na jakiegoś lekarza albo coś, bo tak to nie.
1: To zarobi, a tak to ile można zarobić?
13: Najniższą? Nawet nie.
1: Nawet mniej niż najniższą?
13: Tak.
14: Jak się robi na czarno na przykład, nie?
7: O. Ile można zarobić? To jest najniższa krajowa, tak jak każdy ma, nie? Odradzałbym ten system pracowania w Zabrze, mieszkania w Zabrze. Młodzi uciekają gdzie indziej, Katowice, Gliwice, takie sprawy. To ich interesuje, gdzie się w ogóle coś się dzieje w ogóle, nie? A tutaj nic. Po prostu to jest takie zamknięte miasto.
1: Ale co, podnosi się coś, zmienia na lepsze?
15: Tutaj?
1: No.
15: W tym zawsze był gnój, będzie i tak myślę.
1: Nie pięknieje nic tam?
15: Nie. Oprócz tych fontan to postawili, to nie.
1: Ale fontanny jakieś postawili, mówi pan.
15: No tak.
1: A z pracą można jakąś taką znaleźć pracę za trochę lepiej niż minimalną, czy?
15: No idzie znaleźć. Tylko trzeba szukać, nie? Kto nie szuka, ten nie będzie pracował. Strefę otworzyli, to jest dużo pracy. Tylko trzeba chcieć pracować.
1: Co, i nie tylko za minimalną, tak?
15: Nie tylko za minimalną, tak.
1: Mediana zarobków w Zabrzu to prawie 5300 zł netto. Oznacza to tyle, że połowa tych legalnie zatrudnionych, no bo głównie tych tylko na etatach, liczy GUS, zarabia mniej niż 5300 zł na rękę, a połowa więcej. W całym województwie śląskim ta mediana jest o 700 zł wyższa, ponad 6 tysięcy na rękę. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo na ulicach Zabrza. Tu też są pewne zastrzeżenia.
0: Co ludzie powiedzą?
1: Chcesz tu zostać, żyć? To jest dobre mi...
6: Ja mieszkałam w Zabrzu 2 lata i szybko się wyprowadziłam.
1: Dlaczego?
6: Nic nie ma ciekawego. Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
1: Gdzie się wyprowadziłaś?
6: Do Gliwic.
1: Ale studiujesz tutaj?
6: W Zabrzu.
1: A bezpiecznie tu jest?
7: Tylko mu się krzywda staje, nie.
1: Każdy tak wygląda, że wieczorem to by tak tutaj człowiek zastanowił, czy tu wchodzić, ale...
7: Jak nie jest stąd, to na pewno by się zastanowił. Też bym się zastanowił, jakby wchodził w inne miasto wieczorem.
1: Mhm. Nie ma tak, że ktoś tu, jakiś turysta będzie szedł i że tu
7: nie,
1: można...
7: No, nie ma. Mało kiedy się coś zdarza. Że ktoś turysta czy coś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, coś, no to wtedy mu...
11: Czyli nie bać się.
7: Nie bać się.
1: Pochodziłem trochę po tych podwórkach między kamienicami, no i może wygląda to z daleka niezbyt ciekawie, ale przy bliższym poznaniu zyskuje. Ludzie mili, pomocni, sympatyczni. Złego słowa nie mogę powiedzieć. W ogóle teraz będą już same tylko pozytywne wypowiedzi. Ludzie, którzy mają nadzieję, że jakoś ten niekorzystny, depopulacyjny trend w Zabrzu uda się zatrzymać albo nawet odwrócić.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
11: Tu jesteśmy u Lukasa Podolskiego w kebab.
16: Podolski, nasz Podolski, kurde.
11: A akurat Lukas Podolski wrócił, bo to on wyjechał, jego rodzice.
16: Obiecał babci i nam, wszystkim kibicom, że kiedyś wróci do Zabrza, wrócił.
11: To jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, którzy stąd wyjechali, żeby wracać, nie?
16: Wrócą. My wróciliśmy. Ja wróciłem z Niemiec do Polski, do Zabrza.
11: A co tam robiłeś?
16: Na budowa. I wróciłem tutaj.
11: No jak? Jak długo jesteś?
16: No już ile tutaj jestem? 3 lata, 4.
11: No i co, da radę jakoś się tu, wiesz,
16: no idzie zarobić? Się, idzie zarobić, normalnie można mieszkać i jakoś. Tylko że narzekam, bo wieczorami nie ma co robić. Sobota, piątek to pusto. Przydałoby się jeszcze więcej miasto, tutaj no, w nocy na przykład, nie? Wieczorami. Jakieś imprezy, puby otwarte.
17: No, bo tu...
16: Tu jest bardzo pusto. Nic się nie dzieje. Wszyscy jadą do Katowic, do Krakowa, tam się bawić, a tu nie ma żadnych dyskotek fajnych.
11: What are you doing here?
17: Football.
11: Football player. Yeah. In Górnik Zabrze, second team, tak. Czyli ty grasz w druga drużyna.
17: Very good place, very nice place.
11: Very good place, dobre miejsce do życia.
17: Yeah, yeah, very good, very cool, you know.
11: Cool.
17: Yeah, cool, like everybody is good, you know.
11: A wszyscy są okej, okay, w porządku.
17: Very good city, yeah. Zabrze, very good city. Very good for people like Africans want to come. Very good place.
11: A że dla ludzi z Afryki, którzy chcieliby przyjechać.
17: Yeah, yeah, yeah.
11: And play football.
17: Yeah. And Górnik, very good team, you know. Big team in Zabrze, so very good.
11: Zabrze podoba ci się.
17: Yeah, good, dobrze.
11: Dobrze.
17: Dobrze, wszystko dobrze.
1: Ludzie w Zabrzu żyją piłką, Górnikiem, to widać na ścianach kamienic. Na każdym kroku jest tak kibicowsko. W centralnym punkcie miasta stoi kebab Lukasa Podolskiego, który przejął właśnie klub. No i ludzie wiążą z tym duże nadzieje, wierzą, że właśnie Lukas Podolski będzie jednym z tych impulsów, które pomogą się miastu odbudować. A co jeszcze poza tą piłką dzieje się w Zabrzu? No, to wracamy przed dworzec PKP do taksówkarzy. Teraz oni w tej sprawie.
0: Co ludzie powiedzą?
11: Na klienta czekacie i co? I nie ma klientów na razie.

0: to widzi pan to dobrze, że ja tu przyjechałem. Pokażemy i teraz się Polska dowie właśnie.
1: No tak, oby tak było.
2: Kopalnia Guido czy sztolnia Królowa Luiza, no znów stają się takim miejscem, gdzie można zarobić, tym razem na turystyce. No, są takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pracy. Już w setki milionów złotych idą pieniądze, które tam wpompowano tylko z samych unijnych funduszy, około 160 milionów złotych na różne projekty, między innymi najdłuższy podziemny spływ łodzią w Europie. No to teraz wypowie się Roman Chytry, który jest przewodnikiem kopalni Guido.
3: My jesteśmy w strefie Karnal. Nazwa od tego szybu, który gdzieś tam jest za nami. Cała strefa została zrewitalizowana. To wszystko, co tutaj widzimy wokół, to są budynki z nieczynnej, zamkniętej kopalni. Jest to miejsce spotkań, zabrząd. Chcemy, żeby to tętniło życiem. Chcemy, żeby tutaj też było takie centrum kulturalne trochę Zabrze. Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi, i starych mieszkańców Zabrza, i da temu nowe życie. Skoro już w tej chwili mamy ponad 300 tysięcy turystów
0: rocznie,
3: to już są miejsca pracy. Mamy ponad 100 przewodników, a do tego muszą wykonywać te roboty wykwalifikowani górniczy. Im więcej tych turystów to będzie przyciągało, tym więcej miejsc pracy to wygeneruje. Naszym celem jest 1 000 000 turystów. Zjeżdżamy na dół, 40 metrów pod ziemię. Znajdziemy się w miejscu, gdzie właściwie w Zabrzu się wszystko zaczęło. Sztolnia ma swój urok, no bo patrząc na to, to w sumie nie wiemy, czy jesteśmy w jakichś sklepieniach na wybocznej kościoła gotyckiego. Nie, to po prostu są łuki wzmacniające, które no, robią nam taki piękny, fotogeniczny urok.
2: Na koniec zostawiłem wam wypowiedź człowieka, który jeździ po śląskich miastach, no i maluje te ulice, kamienice.
0: Z Katowic tu przyjechałeś turystycznie, czy?
4: No, turystycznie, typowo. Ostatnio sobie zwiedzam śląskie miasta, w których jeszcze nie byłem.
0: Piękne to miasteczko, no, nie?
4: Mi się podoba.
0: Śląskie. Czy ty jesteś takim, można powiedzieć, specjalistą?
4: Ja richtig Ślązok.
0: Ślązok i tu zwiedzasz, odwiedzasz, obserwujesz.
4: Lubię się posunąć po mieście czasami, no. Maluję sobie. No, jakieś ostatnio w Tychach byłem. To jest Katowic.
0: To są Katowice.
4: No, przed chwilą tutaj skończyłem ten corner właśnie. No.
0: Gdzie cię można znaleźć? Na jakimś Instagramie, na czym?
4: Węgiel JPG na Instagramie.
0: Węgiel JPG.
4: Węgiel JPG.
0: Dobrze.
4: Pozostawię wam lepy. Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. W sensie, ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie? Jakby te śląskie serce chyba bije zawsze. To każdy Ślązok chyba tak może powiedzieć.
2: Tak, pozytywnie kończymy. Z nadzieją, że miasto się odbuduje, znajdzie na siebie pomysł, że to wszystko zacznie w końcu procentować. Młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać, a niektórzy być może nawet wrócą i będzie dobrze. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
5: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilawska, zapraszam. We wtorek odpowie na pytania szczecińskich śledczych. Zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy ulicy Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt.
1: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywa pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych, zostały one zaplanowane na jutro.
0: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Niewykluczone, że 75-latek usłyszy też we wtorek zarzuty. Tymczasem władze szpitala przy ulicy przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z opieszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze, mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
2: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożony procedury medyczne.
0: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu ma prawo upłynąć do 6 godzin. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegnych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
0: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronnicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią. O ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
0: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go prowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku. Mężczyzna zastrzelony w Białej Podlaskiej to znany rosyjski karykaturzysta i krytyk Władimira Putina. Takie informacje podaje m.in. portal Nowaja Gazeta Europa i telegramowy kanał SOTA. Okoliczności śmierci badają śledczy. Według medialnych doniesień sprawa może mieć podłoże polityczne. A więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według rosyjskich mediów niezależnych ofiara to Siemion Skrypiecki. Rosyjski karykaturzysta, który zasłynął publikowaniem satyrycznych rysunków uderzających w rosyjskie władze. W swoich pracach wyśmiewał m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina oraz przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W ostatnim czasie Skrypiecki podróżował po Europie i organizował happeningi bezpośrednio uderzające w prezydenta Rosji. Jeszcze w miniony weekend przeprowadził jedną ze swoich akcji w Berlinie. Na razie śledczy nie przesądzają o przyczynach zdarzenia i prowadzą dalsze czynności w sprawie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. I jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w poniedziałek w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w kraju. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do Krośnieńskiego Szpitala zgłosiła się 15-latka. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
6: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
5: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
0: Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o dalszych działaniach. Nie wszystkie pary mogą doczekać się tej uroczystości. 160 tysięcy seniorów czeka na decyzję w sprawie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Zdaniem szefa kancelarii premiera przewlekanie procedur jest ryzykowne. Jan Grabiec apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o szybsze rozpatrywanie wniosków.
7: Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu. Uzasadnienie ze strony kancelarii prezydenta mówi, że po prostu spłynęło wiele wniosków i nie są w stanie tego obrobić, a poza tym sam prezydent decyduje o tym, komu chce, a komu nie chce przyznawać medal. No tak aroganckiej odpowiedzi ze strony administracji publicznej. Myślę, że ci ludzie się nie spodziewali.
0: Takiej opieszałości nigdy wcześniej nie było, uważa pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: Od sierpnia ubiegłego roku tych wniosków pan prezydent rozpatrzył zaledwie 1%. To niewyobrażalne. Tymczasem 30 kwietnia, wetując jedną z ustaw, sam powiedział, że małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego. Tymczasem sam nie honoruje tych, którzy są najlepszym przykładem stałości małżeńskiej.
0: Kancelaria prezydenta zapewniła nas, że pracuje nad usprawnieniem procedur i skróceniem czasu oczekiwania. Tłumaczy, że opóźnienia są efektem rosnącej liczby wniosków oraz wieloetapowej weryfikacji, w którą zaangażowane są także samorządy. Medal przysługuje małżonkom z co najmniej 50-letnim stażem, którzy obchodzą tak zwane złote gody. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bronisław Wildstein, pisarz, członek kapituły Orła Białego, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry, witam.
9: Co rekomendowałeś prezydentowi w sprawie cofnięcia Orła Białego dla prezydenta Ukrainy?
10: Nie będę mówił, co rekomendowałem, nie będę mówił, jak wyglądały te rokowania. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby relacjonować kulisy rozmów kapituły, to możemy na tym skończyć naszą rozmowę.
9: Nie, nie, mamy bogaty plan tej rozmowy, natomiast problem jest taki akurat idealny dla pisarza. Nawet gdybyś nie był członkiem kapituły Orła Białego, to jako człowiek o zacięciu filozoficznym, no i głęboki, przyznam to, od lat cię przecież znam i śledzę twoją twórczość, to stanąłbyś przed tym ciekawym zagadnieniem. Czy dobrze zrobi polskiej racji stanu, polskiej sprawie politycznej, ewentualne hipotetyczne odebranie przez prezydentowi orderu Orła Białego?
10: Ja napisałem duży tekst w dzisiejszym, wyszedł dzisiaj numer tygodnika Sieci, jest mój duży tekst, nazywa się Polsko-Ukraiński splot, i którym analizuję te sprawy. Mogę oczywiście o tym mówić i problem polega na tym, że my ciągle mówimy o odebraniu orderu, a problem polega na całości relacji polsko-ukraińskich, które nie sprowadzają się, wiem, że teraz wywołam oburzenie, nie sprowadzają się do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Ta zbrodnia jest istotnym elementem pamięci polskiej historycznej, jest naszym obowiązkiem przypominanie o tym i doprowadzenie do rozliczenia, do uznania prawdy o umownie Wołyniu, bo tu przecież nie tylko o Wołyń chodzi, przez stronę ukraińską, ale to nie jest jedyny czynnik naszej relacji z Ukrainą i w ogóle można powiedzieć, że to jest polityka historyczna, to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego, ponieważ przegrana Ukraina to jest na naszej granicy imperialna Rosja, która bezpośrednio ustami Putina powiedziała, że w ogóle nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o powrót do pozycji rosyjskiej, Rosji z czasów Związku Sowieckiego. Przypominam, Polska była niezależna od Sowietów.
9: Tak, tak. Część z nas chyba o tym zapomina łatwo, a w końcu ta tradycja, by tak rzec elegancko, zależności od Rosji, to sięga XVIII wieku, czyli to jest coś do pamiętania. Ale mam takie subpytanie, na które już odpowiemy sobie w tej internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM. Czy to wszystko, co powiedziałeś, jest, tak wydaje się, bardzo rozsądne, ale czemu strona ukraińska robi takie gesty, które wskazują na to, że ma to rozumowanie w nosie? To znaczy, tak samo Ukraina, by nie rzec bardziej Ukraina, powinna dbać o dobre relacje z Polską, jak Polska o dobre relacje i dobrobyt Ukrainy. I z tym prowokacyjnym, mam nadzieję, pytaniem przechodzimy do naszej internetowej kontynuacji. Bronisław Wilsztyn i Jan Wróbel zapraszają.
0: A dalszą część rozmowy możecie odsłuchać na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowce całkowicie zdemontują 3 kilometry najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk ze śląskiego oddziału GDDKiA.
11: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
12: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
13: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
14: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
15: Po autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić. Przypominają specjaliści. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
16: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
17: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
16: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
18: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
16: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy krwi w różnych regionach kraju. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć. Analiza i nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu na

XFM. Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita serdecznie Łukasza. Cześć Łukaszu.
2: Cześć Paweł.
1: Wybrałem twoje zgłoszenie, wiem, trochę czekałeś, ale byli inni potrzebujący. Dobrze, że wyczekałeś. O kim będziemy mówić?
2: O Annie, o mojej żonie. 13 lat jesteśmy po ślubie we wrześniu. 15 mamy akurat rocznicę 13. Dochodziło do wielu kłótni z mojej sytuacji.
1: Bo?
2: Podejrzewałem żonę, że kiedyś, że kogoś ma, pracuję za granicą, przyjeżdżałem do domu. Ludzie, sąsiedzi mi wmawiali.
1: Ale mieli jakieś dowody, coś ci chcieli podpowiedzieć, sugerowali, że...
2: Właśnie nie było żadnych dowodów, nic.
1: No
2: i do tej pory też nie ma.
1: Sąsiedzi. To pożegnać takich. To nie sąsiedzi, to wilki. Co ci mówili? Bo to jest ważne. Co ci opowiadali? Co pisali? Nie wiem, jak ci to przekazywali.
2: No jakby to uwiek. No tak przekazywali, że jak nie jestem w pracy, to żona z kimś się spotyka.
1: Nie wymyśliłeś sobie tego, Łukasz? Bo może ty jesteś chorym zazdrośnikiem, co?
2: Może i tak jest, ale ludzie też do tego się przyczynili.
1: Łukasz, ty mi mów prawdę.
2: Tak.
1: Jak mogłeś uwierzyć w coś, co nie miało żadnego przełożenia na dowody? W XXI wieku są telefony, można nagrać kogoś, kto wchodzi i wychodzi, jeśli tacy są kochani. Można mu zrobić zdjęcie. Czemu wierzyłeś w to? I kto ci to mówił? Ilu tych sąsiadów miałeś takich pomocnych, że spowodowali, że stałeś się potworem dla Bogu Ducha Winnej, jak rozumiem Anny?
2: Dwoje sąsiadów, a nie powiem czemu słuchałem, a żona mi cały czas powtarzała, że to jest nieprawda. Nie słuchając własnej żony, popełniłem wiele błędów.
1: To nie są twoi koledzy, to są jacyś tam sąsiedzi, tak?
2: Tak, tak.
1: I nie połączyłeś tego, że nigdy się nie lubiliście, że może są zazdrośni, że zarabiasz pieniądze za granicą, może jesteś majętny?
2: No nie, właśnie nie połączyłem tego.
1: To poznałeś tak zwaną polską gościnność po powrocie z zagranicy? Poznałeś taki typowy polski charakter? Panie Boże, żeby jemu było gorzej niż mi, pozwolisz, że się do tego troszeczkę dołożę. Łukasz, jak obraziłeś swoją żonę? Co żeś zrobił? Czas na konkret.
2: No wiele kłótni było. Powiedziałem, że nawet wyprowadzam.
1: No dobrze, ale przecież ona na pewno mówiła ci, że głupi jesteś, no.
2: Tak,
1: że wierzysz obcym ludziom, którzy chcieliby was skłócić, najchętniej popatrzeć na waszą tragedię, bo się chyba im nudzi w życiu.
2: Sprawdzać, usiłowałem sprawdzać, dochodziło do zabierania telefonu. Nic nie było właśnie. Sąsiedzi tak mówili. Może ja sobie też wmawiałem.
1: A mówili ci, kto to jest? Znają tego człowieka? Często
2: no właśnie, że nie.
1: Rozmawiałeś z tymi sąsiadami?
2: Rozmawiałem.
1: A spróbowałeś zrobić to w obecności żony, żeby zobaczyć, jak się czerwienieją przez kłamstwa?
2: Z sąsiadką rozmawiałem, ale wszystkiego się sąsiadka wyparła.
1: A no widzisz. Oj, kłuje w oczy szczęście ludzkie, kiedy samemu się jest nieszczęśliwym, bądź czegoś w życiu brakuje, to zamiast coś zbudować, łatwo komuś coś zepsuć. To jakaś taka marna przyjemność, ale widzę, że ludzie z tego korzystają. Co mówi Anna?
2: Czas pokaże. Dochodziło już do terapii, żeby wyjść, wybrnąć sytuację.
1: Okej, czyli spróbować przeprosić, zobaczyć, czy powie, że cię kocha, czy wierzy w tą miłość, czy to się ułoży, czy niech niestety w rozmowie ze mną doda coś, czego ty nie powiedziałeś. Anno, kochamy się, nie rzucamy. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: ¿eh? Al vosotros.
1: Hello?
2: Dzień dobry, do Anny. Czy dobrze się dodzwoniłam?
1: Tak.
2: Aniu, wiem, że jesteś w pracy. Dziękuję, że odbierasz. Dzwoni do ciebie w ramach niespodzianki Radio Vox FM i Paweł Pawelec, który cię wita serdecznie.
1: Witam.
2: Anula dzwoni, żeby bronić drania, który uwierzył obcym ludziom, dwóm sąsiadom, którzy być może mieli na ciebie chrapkę, mieli oko, albo razem to uknuli, albo z osobna, nieważne, i dostali być może od ciebie kosza, no bo nie zawsze się ma prawie 1,80 wzrostu, jest się bardzo atrakcyjną, szczupłą, zielonooką szatynką. Ty tak masz, więc jak mąż wyjeżdża do pracy, no to może i się chłopcy starali troszeczkę. Dostali kosza, więc uknął haniebny plan, żeby oskarżyć cię o zdrady. Pamiętasz sytuację? Bo to chyba świeża rzecz. Trudna sprawa.
1: Pamiętam.
2: Tak, trudna
1: sprawa. Tak, nie chciałabym rozmawiać na ten temat.
2: Wiem. Powiedział mi, że się bardzo nieelegancko zachował wobec ciebie, że uwierzył obcym ludziom zamiast twojej miłości życia, Aniu. Przepraszał za późno, bo wyzywał, obrażał, nazywał nieelegancko. Wiemy, o co chodzi. Kto wie, do czego jeszcze doszło, bo jak zapytałem, czy niczego nie ukrył w tej opowieści, bym był prawdziwy, przepraszając cię w jego imieniu, bo ja wiem, że możesz nie wybaczyć, ale chodzi o to, żebyś zobaczyła, że stara się zrobić wszystko, by cię za to przeprosić. To nie powiedział mi o pewnej rzeczy. Mówi, nie będę o tym mówić, Paweł, na antenie. Absolutnie. Źle się zachowałem. Nawet szantażowałem, że się wyprowadzę. Nie było powodu, jak się okazało, bo zostałem wpuszczony w maliny. Mówi, że za często to nie bywał zazdrosny. Natomiast no, ten atak tych kolesi, sąsiadów, myślę, że nie powinniście im mówić dzień dobry i nie kiwać głową, no był na tyle wiarygodny dla niego, że uwierzył, chłopek. Dzwonię, żeby cię przeprosić. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że to nie koniec jego starań. Że ta miłość z czasów Elo nie powinna się tak kończyć. Nie chce się przeprowadzać. Chce cię wspierać, przepraszać, kupować kwiaty i prosić o wybaczenie. O, to tyle. Czy jesteś w stanie przyjąć te przeprosiny już teraz i powiedzieć mi, że kochasz drania i nienawidzisz?
1: Nie chcę na ten temat rozmawiać.
2: Czyli porażka na razie. Na razie jesteśmy pogniewani, ale jeszcze może mieszkać.
1: Ale nie chcę na ten temat rozmawiać.
2: No to przyjmuję to jako porażkę, ja to rozumiem.
3: No nie!
2: Jest gorzej, Łukasz, niż myślałeś, a ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Nie jest w stanie mi powiedzieć, że ci wybacza i że chciałaby, żeby było dobrze. To jest zbyt świeże. Coś żeś ukrył, wiesz o tym, więc ty to teraz tak zrób. Masz szansę.
4: No niestety, no. Bardzo ją kocham. Kocham.
2: Rozłączyła się.
4: No nic, no. Trzeba się teraz starać, próbowanym. Zobaczymy, czas pokaże.
2: Poza anteną zadam ci pewne pytanie, bo chyba wiem, co
4: tak
2: zrobiłeś.
4: Straszny błąd zrobiłem.
2: Tak. Trzymamy
4: czasu,
2: za ciebie.
4: Czasu się nie cofnie.
2: Nie cofnie się, ale można próbować załagodzić każdą krzywdę, jaką się wykonało. Szczególnie osobie, którą się kocha. A to przecież 13 lat. Oby nie nieszczęśliwy 13 rok w waszym związku małżeńskim. To co, powodzenia, nie poddawaj się. Starałem się, ale widzisz, to ją strasznie boli. Nie chciała o tym rozmawiać.
4: Rozumiem. Cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Firma zaskoczona decyzją po alarmie ekologów. Elektrownia w Kozienicach musi wdrożyć działania naprawcze, bo w systemie chłodzenia bloków energetycznych giną ryby. Tak postanowiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Skala problemu jest ogromna, zaznacza Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzecz Ziemi.
1: Z badań naukowych wynika, że każdego roku w okresie od kwietnia do lipca elektrownia Kozienice zasysa i uśmierca w swoim otwartym systemie chłodzenia miliony młodocianych ryb. Tylko w 2022 roku zginęły tam 102 miliony osobników, z czego ponad 10% stanowiły gatunki chronione. Jeżeli uwzględnimy lata 2018 do 2022, mówimy już o ponad 400 milionach zabitych ryb. W okresach niskich przepływów rzeki nawet co drugi osobnik spływający Wisłą był zasysany i ginął w instalacji. Problem ten nie dotyczy wyłącznie elektrowni Kozienice, ale także pozostałych 11 elektrowni działających w Polsce, a wykorzystujących właśnie archaiczne, otwarte systemy chłodzenia. Oczywiście skalę śmiertelności można bez problemu ograniczyć, stosując zamknięte systemy chłodzenia, a w okresie przejściowym ograniczając moce bloków energetycznych, kiedy odbywa się dryf larw i narybku. Tymczasem wielo nowo budowanych elektrowni gazowych nadal planuje korzystać z otwartych systemów chłodzenia. Wezwanie na przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie do przygotowania działań naprawczych stanowi ważny precedens. Mamy nadzieję, że będzie to sygnał również dla pozostałych operatorów elektrowni, aby w końcu rozpoczęli wdrażanie rozwiązań skutecznie chroniących przyrodę.
0: Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest dla nas zaskoczeniem, odpowiada Berenika Ratajczak, rzecznik prasowa Enea Wytwarzanie, spółki, która zarządza elektrownią w Kozienicach.
2: Z zaskoczeniem przyjęliśmy stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Spółka konsekwentnie monitoruje wpływ swojej działalności na ekosystem rzeki. Ściśle współpracujemy z instytutami naukowymi, m.in. z zespołem Instytutu Rybactwa Śródlądowego pod przewodnictwem profesora Parasiewicza, który przeprowadził zaawansowane badania. Spółka dwukrotnie przedstawiła wyniki badań i informacje o braku wymiernego wpływu elektrowni na warunki środowiskowe Wisły. W każdym przypadku niezależni eksperci potwierdzili ich wiarygodność i tym samym brak zauważalnego wpływu dla ekosystemu rzeki. Tym niemniej Enea Wytwarzanie zastosowała rozwiązania techniczne minimalizujące oddziaływanie na organizmy wodne. Dodatkowo w ostatnich 3 latach ograniczyła pobór wody o około 25%. Spółka prowadzi szereg działań prośrodowiskowych. Obejmują one m.in. programy ochrony wielu gatunków ryb i ssaków wodnych. Szczegółowo analizujemy treść pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zawarte w nim informacje.
0: Według ekologów podobny problem dotyczy 11 elektrowni w całej Polsce. Po miesiącach walki pojawiła się realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
3: Należy przede wszystkim pamiętać, że w ostatnich tygodniach odbyła się rada ekspercka, która miała oszacować potrzeby Dominika i dopasować skrojone na miarę protezy dłoni, jak i nóg. No i właśnie okazało się, że należy to podzielić na kilka etapów i w pierwszym z tych etapów, takim teraz najważniejszym, jest zaprotezowanie dłoni, ponieważ jest bardzo istotny w tym procesie rehabilitacji uchwyt kul pionizacji Dominika, aby przejść do drugiego etapu i myśleć o zaprotezowaniu tej drugiej nogi. Tak więc zostały zamówione 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała właśnie w procesie rehabilitacji z postawieniem równoległym Dominika na tej jednej z nóg, bo protezowanie odbędzie się równolegle. Dominik jest bardzo waleczną osobą, bardzo zdeterminowaną Należy pamiętać cały czas, że to jest naprawdę bardzo poważny przypadek do zaprotezowania i tutaj eksperci się głowili, jakie najlepsze rozwiązanie z technologii światowej można ściągnąć. No, uchylę tutaj rąbka tajemnicy, że specjalnie eksperci z Irlandii przyjadą do takiego ostatecznego pomiaru, dlatego żeby właśnie dobrać idealnie tą protezę. A co do czasu, to nie chciałbym tutaj rzucać słów na wiatr, ale jakby wszystko dobrze poszło, to myślę 1,5-2 miesiące i moglibyśmy robić przymiarki tego pierwszego etapu. Należy pamiętać, że to nie są wszystkie protezy, bo ta główna noga, że tak powiem, najważniejszy element, klocek całości, który będzie później dopasowywany, to dopiero za kilka miesięcy, więc mówimy teraz o jednej nodze i o dwóch zaawansowanej dłoni i drugiej mechanicznej, to łączny koszt szacowany to jest około 700 tysięcy złotych. NFZ w ogóle NFZ szacuje, że taki okres przydatności protezy to jest około 3 lat, więc nie mówię, nie chcę przez to powiedzieć, że po 3 latach one nie będą do użytku, ale na pewno wymagają serwisu i sprawdzenia, ewentualnie zmodelowania, więc to jest koło 3 lat, myślę, że powinny dobrze służyć. Bardzo też intensywnie się rehabilituje, wzmacnia mięśnie. Należy pamiętać, że w ogóle przy takim przypadku najistotniejszą rzeczą jest bardzo mocno wzmocnić tułów, wzmocnić mięśnie czterogłowowe, przepraszam, wzmocnić po to, żeby móc później zaprotezować, więc no, Dominik jest zdeterminowany, tak jak powiedziałem, i chce, że tak powiem, jest fizjoterapeutą. No i my wszyscy robimy wszystko, żeby te klocki poskładać w taki skrojony na miarę potrzeb Dominika sposób. No i na pewno bardzo się cieszy, bardzo też cały czas skromnie dziękuję darczyńcom, no bo to dzięki nim możemy tak szybko działać i zamawiać zaawansowane technologie, nie patrząc, czy mamy pieniądze, czy nie. No i też wybraliśmy, myślę, taką najoptymalniejszą drogę też finansową zakupu tych protez na ten moment, więc no wszystko w ogóle idzie zgodnie z naszą myślą, założeniem fundacji. No to jest naprawdę bardzo poważny przypadek i naprawdę mało jest takich przypadków w Polsce, które wymagają ogromnego doświadczenia też protetyków. Akurat mamy najlepszych w Polsce do tej misji, bo to też jest wieloletni trener futbolu, fizjoterapeuta, niesamowita też osobowość i dobry człowiek po prostu. Także no wszyscy tutaj pracują, żeby Dominik naprawdę doszedł do tej sprawności. To będzie wieloetapowe i to naprawdę jest trudne zadanie i miejmy tylko nadzieję, że to się w ogóle wszystko uda, że ta technologia pomoże łącznie z rehabilitacją.
0: Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki czy zające czekają na swoją mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu. Ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo. Są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie. I możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć. Wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach. Może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. No dosyć łatwo to rozpoznać, natomiast nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne. i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki.
0: Połączyli przyjemne z pożytecznym. Ponad 80 biegaczy wzięło udział w akcji Bieg na 6 łap w Radomiu. To ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Jak mówi Maryla Rybińska, dyrektor radomskiego schroniska dla bezdomnych psów, celem inicjatywy jest promocja adopcji zwierząt.
5: Główny cel to jest dobro naszych zwierząt, nadzieja na adopcję, promowanie naszego schroniska i przede wszystkim zwierząt, które tu u nas przebywają i ciągle przybywają nowe, aby mamy nadzieję, że taka inicjatywa, pokazanie zwierząt, pokazanie ludziom, że można coś dobrego, chociażby spacer, czy raz w roku, tak jak my tu organizujemy ten bieg, a nas spacery zapraszamy każdego dnia. Soboty, niedziela jest bardzo dużo wolontariuszy. I co? Główny cel: przyjdź, wyprowadź, pokochaj, zaadoptuj. I nie kupuj. Do biegu zapisało się 90 osób. To jest bardzo dużo, bo wytypowanych zwierząt mamy chyba około 80, te, które mogą biegać, bo musimy mieć świadomość, że w naszym schronisku przebywa dużo też wiekowych psów, które absolutnie na bieg się nie kwalifikują, więc była robiona wcześniej wspólnie pracownicy, wolontariusze, cała akcja i typowanie zwierząt, te, które mogą biegać, które mają takie predyspozycje. My też nie, broń Boże, na siłę, żeby coś takiego się zdarzyło, bo adopcja to jest, ma być mądra, przemyślana decyzja. To cała rodzina ma taką decyzję podjąć i biorąc do siebie psa czy kota, zaakceptować go i traktować jak członka rodziny, więc takie w emocjach adopcje jesteśmy totalnie przeciwni. Choć w ubiegłym roku dwie adopcje nam się zdarzyły po biegu, nie, oczywiście nie tego dnia, tylko zaraz zakochał się pan jeden, więc przyjechał, adoptował. Pies ma szczęśliwy dom i pan też jest szczęśliwy, więc zawsze liczymy na to, że ktoś gdzieś wypatrzy któregoś naszego zwierzaka i być może przyjdzie i przygarnie go do swojego domu, zaadoptuje. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie i ilość adopcji w naszym schronisku jest i tak, nie powiem, że wystarczająca, bo absolutnie nigdy nie jest wystarczająca, bo chcielibyśmy, bo najlepsze schronisko to puste schronisko, a my niestety cały czas mamy, tak jak w całej Polsce, zwierzęta w schroniskach przebywają ponad miarę, więc my na naszej stronie ogłaszamy, we wszystkich mediach, wolontariusze ciężko pracują, wszystkie zwierzęta są ogłaszane i promowane do adopcji. Gdyby nie ta ilość adopcji, to schronisko już dawno by powiatowy lekarz zamknął, bo przytoczę tylko takie liczby. W skali roku przyjeżdża do schroniska około 600 psów, straż przywozi, a ten stan nam się nie zwiększa, więc wiadomo, że idzie do domów też porównywalnie albo i większa ilość psów. Dlatego ten ruch jest, ale wiadomo, że chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy więcej, więcej i więcej, także wszystkich zachęcamy, prosimy, nie kupuj, przyjdź i adoptuj.
0: Wielu uczestników przyznało, że takie inicjatywy przede wszystkim wspierają podopiecznych schroniska, ale dają im też szansę na dłuższy spacer.
6: Pierwszy raz bierzemy udział w takim biegu. Zawsze w niedzielę mamy nasze treningi biegowe, no a dziś postanowiliśmy pomóc i pobiegać z psiakami.
7: Trzeba pomagać. Dzięki takim akcjom wiele psów może znaleźć nowy dom. Nie ma obawów, jest cudowna atmosfera, jest cudownie.
8: Bo siostra mi namówiła. żeby pomagać tym psiakom i że może zostały adoptowane.
9: No dobra akcja charytatywna, my z Kielc przyjechaliśmy akurat. No pierwszy raz w sumie tu jesteśmy i myślę, że dobrze się ruszyć w niedzielę i przy okazji czworonogów też wziąć na spacer albo się przebiec, więc myślę, że dobra akcja ogólnie. No usłyszeliśmy od znajomych w sumie, że jest taki bieg, no i postanowiliśmy ruszyć do akcji i tyle.
10: Ten sam powód, tu z rodziną, żeby pobiegać po prostu, poruszać się i pomóc przede wszystkim psiakom, poprowadzać je, no i spędzić fajnie czas w dobrym towarzystwie. Forma jest, ważne, żeby psy miały formę, żeby jak pociągną, to lepszy czas będzie, także nie ma się co przejmować. A jeszcze 5 lat temu też tu biegłem pierwszy raz, więc zobaczymy, czy dostanę tego samego psiaka, czy jeszcze jest, czy już może udało się komuś zaadoptować go.
0: Obecnie w radomskim schronisku przebywa 320 psów i 100 kotów. 200 biegaczy stanęło na starcie 15. biegu szlakiem Króla Zygmunta Starego. Biegacze mieli do pokonania dystans 5 i 10 kilometrów. Trasa jest dość malownicza, mówi Marcin Zmitrowicz, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Kozienicach.
11: Bieg jest, składa się z dwóch dystansów, 5 kilometrów i 10 kilometrów. Na 10 kilometrów to jest pętla 2 razy 5 kilometrów. No idea tego biegu jest, jak nazwa wskazuje, bieg Królem Zygmunta. Zygmunt się urodził w Kozienicach, więc chcieliśmy pokazać biegaczom, gościom miejsca, w którym się urodził właśnie. I między innymi startujemy na Ośrodku Sportu i Rekreacji, potem biegniemy obok Stadniny Koni i biegamy na pałac, w okolice pałacu oraz parku, po którym właśnie no, urodził się nasz król. I wracamy tą samą trasą. Także to jest, myślę, taka pętelka bardzo urozmaicona, trochę po asfalcie, trochę w lesie i obok takich miejsc historycznych, które, myślę, są bardzo atrakcyjne. Właśnie takich naszych przeszkód specjalnie nie przygotowaliśmy, ale sama trasa jest już urozmaicona, tak jak mówię, po asfalcie, trochę po gruncie, po leśnym dukcie, uliczkami małymi, wąskimi, parkowymi, trochę podbiegów. Także myślę, że to jest już jest atrakcją dla biegacza i jakąś tam trudnością powodującą taką arytmię biegu. Prawie 200 biegaczy, tyle zakładaliśmy. Jest to taka fajna frekwencja, myślę, imprezy kameralnej, którą chcemy tutaj preferować. I też jest to idea, żeby zachęcać ludzi do biegania, żeby tu zaczynali u nas. Wiadomo, że w Polsce biegów jest bardzo dużo i bardzo pięknych i bardzo dobrze zorganizowanych. Myślę, że nasz nie odbiega od tego, ale wykorzystujemy naszą aurę, nasz klimat, nasze miejsce. I chcemy zachęcić tutaj i mieszkańców, i gości naszych do biegania, do właśnie aktywnego trybu życia i fajnego tutaj jakby spędzania czasu. Myślę, że będziemy powiększać, obserwujemy. Są różne lata, jest czasami 160, 180 uczestników, teraz mamy 200, już musieliśmy wcześniej zamknąć listę, bo było bardzo dużo chętnych, więc myślę, że wychodząc naprzeciw uczestnikom chętnym, będziemy zwiększać liczbę tutaj uczestników, tak żeby no, każdy mógł spróbować swoich sił.
0: Na dystansie 5 kilometrów wśród mężczyzn zwyciężył Damian Krzywodajcz. Drugie miejsce zajął Grzegorz Sobczyk z klubu Kozienicki Biegacz.
12: Trasa szybka, pogoda sprzyjała, nie było słońca, deszczu, więc jest złamane 17 minut. Asfaltowa, szybka trasa, trochę z górki, trochę pod górkę.
13: Grzegorz Sobczyk, Kozienicki Biegacz. Bardzo pozytywne wrażenia, nie sądziłem, że aż tak dobrze mi się uda pobiec. Jak trasa dobrze mi znana, ponieważ co roku tutaj biegam, na co dzień tu trenuję, także nic mnie nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o trasę. Pogoda do tego idealna.

0: i jednak troszeczkę trzeba się spiąć na tym, ale... Ale jak widać, da się. Czy wielu, wielu lat nie było tak chłodno jak dzisiaj. Zawsze jest 30 stopni, pełne słońce, więc no, ale dzisiaj udało się. Sprzyja pogoda dzisiaj, naprawdę.
1: Oliwia Uzdowska, miło mi. Powiem tak, na 5 kilometrów był to mój najlepszy wynik, bo tak to biegam generalnie na siłowni, a w plenerze raczej nie. Dlatego jestem miło zaskoczona w ogóle, że cieszę się, że nie padał deszcz, bo to by były gorsze warunki, tak? Jest generalnie parno. Ale myślę, że w przyszłym roku też wystartuję, bo myślę, że się gdzieś tam zaszczepiłam. Biegałam generalnie na siłowni, ale w plenerze też mi się właśnie teraz podoba.
2: Przypomnijmy, bieg szlakiem Króla Zygmunta Starego odbył się w ramach Dni Puszczy Kozienickiej 2026. Była to 15. edycja biegu.
3: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
2: Trochę słońca, trochę chmur, ale raczej bez deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Także parasole można zostawić w domu. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 20 stopni, a obecnie w Grójcu, Białobrzegach i Radomiu jest około 12. A jutro na termometrach 22 stopnie i wierząc prognozom, przez cały dzień będzie słonecznie, bez żadnych opadów.
3: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Najlepsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
6: Jest godzina 6:30, czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
7: Policyjna obława w Mszanie Górnej w Małopolskiej okolicach. Poszukiwany jest Kacper Wójtowicz. Mężczyzna miał zaatakować swoją byłą 19-letnią partnerkę. Jej życia nie udało się uratować. W akcji oprócz policjantów biorą udział ratownicy GoPru, a także specjalizująca się w akcjach poszukiwawczych grupa. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa bombowca B-52. Maszyna rozbiła się w bazie Edwards Air Base w południowej Kalifornii tuż po starcie. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga. B-52 to jeden z najstarszych samolotów amerykańskich sił powietrznych. Wszedł do służby ponad 70 lat temu. Program ceny paliw niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort wskazał, że obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dzisiaj. To przełoży się na wzrost ceny paliwa mniej więcej 30 groszy za litr. Latem trudniej o krew, punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą w sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu.
8: Zawsze sezon wakacyjny jest sezonem trudniejszym dla nas, ale staramy się organizować dość dużo ekip wyjazdowych, staramy się mobilizować naszych stałych dawców. Jest trudniej na pewno.
7: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy proszeni są o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa.
9: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
10: Dzień dobry.
11: To już wtorek.

0: minuty do godziny 7. To jest ta godzina i ten czas, gdzie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetów, żeby sprawdzić, co się wydarzyło. Moim zdaniem powinniśmy dzisiaj do jakiegoś Hiszpana zadzwonić.
1: I zapytać.
0: Żeby odniósł się do sytuacji na mundialu.
1: No, jak mu z tym meczem?
2: Myślę, że byśmy musieli dużo pikać. Przekleństwa, tak. A chociaż po hiszpańsku, nie wiem, czy my moglibyśmy na antenie przekleństwa hiszpańskie.
1: No gdzie co ty, to drugi język po angielskim na świecie chyba nie wypada.
0: Paweł, jak wiele ci się podobał zda. Ten mecz, bo ten wiemy, że oglądałeś.
1: Mecz był niesamowity.
2: Jaki był wynik?
1: Hiszpań 0-0.
2: To super, nie, rzeczywiście niesamowity mecz.
0: No, ale wow. Niesamowity, słuchaj, gol za golem.
2: Ja tam widziałem, że było 4 mecze wczoraj, wszystkie remis chyba, tak mi się wydaje, ale nie wiem. Nie,
1: dajcie powiedzieć, nie tam było tyle meczu. Sytuacji bramkowych i tyle sytuacji, w których Hiszpania mogła wystrzelić, gdyby nie to, że tam ci postawili mur berliński.
2: Babcia broniła. Nie mur berliński, tylko babcia broniła.
0: Babcia, a jaka
2: broniła?
0: Babcia?
2: Wozinia. To jest pseudonim bramkarza jak się nazywa, Republiki
0: Zielonego Przylądka.
1: Tak. A, bo on starszy trochę jest, tak?
2: Nie, no jest starszy, chyba 40 lat, rzeczywiście, ale, ale Wozinia to jest po portugalsku babcia, babunia, albo babunia nawet.
0: A co on ma takie nazwisko? Po prostu?
2: Nie, to jest jego pseudonim.
1: Wszystkie piłki, które szły.
2: Za dzieciaka skarżył się babci na wszystko i dlatego babcia do niego zaczęli wołać.
0: Ale słodkie, to bardzo słodkie.
1: Taka w połowie sześciona.
0: Przenosimy się aktualnie do Grecji. No. Ponieważ wy, kochani, jesteście w pracy albo jedziecie do pracy, ale pani Jules Wieniawa, pani Julia Wieniawa,
1: Jules Wieniawa jest
0: na wakacjach w Grecji. I uwaga, gwiazda podczas urlopu nie robiła makijażu.
1: Nie, jest zdjęcie.
2: Co za poświęcenie, wow.
1: Daj, poczekaj, bo sprawdzę, super, Akataj. I naprawdę jest zdjęcie. To,
0: jest.
1: Kto to jest, przypomnij?
0: Julia Wieniawa.
1: A, taka różnica.
2: Znamy z reklam.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Ja tego nie popieram, jak mam być szczera.
4: Ale właśnie...
3: Nie możemy dzwonić do Kamila, bo my wręczamy nagrodę, a jemu się nagroda nie należy.
5: No ale to właśnie tutaj w ten sposób napisała Ewelina, że to jemu się kara należy.
4: A, czyli że zapomniał.
5: Tak, zapomniał o rocznicy ślubu wczoraj.
3: Minuta ciszy.
5: Dlatego proszę o powódkę, która postawi go od razu na nogi.
3: Aha, czyli w ten sposób Ewelina chce się zemścić.
4: Tak. Raz, dwa, przypomnieć o tym, że jest już coś winny.
5: No myślę, że już przypomniała mu nie raz, bo dnia kilka razy pewnie już mu wypomniała to.
4: Ale tak kto się wie?
3: No i bardzo słusznie.
4: Może wcale nic mu nie
5: Dobra.
4: Powiedziała.
5: Dzwonimy do Kamila. Kamil ostatnio, 2 miesiące temu miał stłuczkę z twojego dostawczaka z wózkiem widłowym.
4: Okay.
5: I od 2 miesięcy u mechanika
4: no,
5: ten dostawczak.
4: To.
3: O, to znamy chyba twój to. Mechanik.
4: A może jego brat.
3: Dobra, dzwonimy.
6: Halo.
7: Dzień dobry, Andrzej Goliński. Ja dzwonię, bo ten Ford Transit jest do odbioru już. Przygotowaliśmy go.
6: A, tutaj z Łodzi, tak?
7: Tak, no u nas, na Zgierskiej.
6: Dobra, okej.
7: Kiedy pan będzie mógł się pojawić?
6: Myślę, że w dniu dzisiejszym.
7: Super, wie pan, bo tylko pan by godziny podał, bo ja muszę jeszcze kogoś z Urzędu Dozoru Technicznego do odbioru umówić, tak żeby pan był przy tym i żeby ta osoba z Urzędu Dozoru Technicznego była.
6: Kurczę, to... dobrze, mogę się określić za jakąś godzinę, dwie?
7: No dobra, niech będzie, wie pan, bo tam musimy, po prostu on musi dopuścić do jazdy, no bo przerabialiśmy ten samochód na wózek widłowy, wie pan, no to nie jest prosta sprawa, żeby to jeszcze do rejestracji wszystko
6: weszło. Ale no, to jest, myślę, że jakaś wkrętka, bo jak może być... Co? Dozoru technicznego.
7: No Urząd Dozoru Technicznego musi dopuścić. Przecież no jeżeli pojazdy wszystkie wózki widłowe, to UDT się tym zajmuje.
6: No dobrze, ale to ja zgłaszałem Ford Transit, a nie wózek widłowy.
7: No tak, no tylko że mam tu napisane, no samochód po wypadku przerobić na wózek widłowy. No wie pan, myśli pan, że dlaczego tyle czasu to nam zajęło? Przecież ten podnośnik, żeby zamontować, trzeba było przyspawać to wszystko, no proszę pana.
6: Cieszę się.
7: No, to co godzinę pan w takim razie da znać, tak? O której pan
6: tak,
7: mógłby mówić?
6: Tak,
7: super.
6: Tak.
7: Super, bo wie pan, bo pan ma podobno tendencję do zapominania.
6: No, oczywiście.
7: Tak Ewelina napisała, że zapomniała się rocznicy ślubu.
6: Dokładnie tak.
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Voxa.
6: Dzięki, poprawiliście dzień.
3: No Kamil, ja ci radzę jednak się jakoś zrekompensować Ewelinie.
4: Róże.
6: No, to jest coś mało. Się wymyśli.
7: Ale przypomniałeś sobie, bo ona to zgłaszała ciebie rano, to tak sobie liczyłem, że po cichu, że udało ci się przypomnieć. Udało się czy nie?
6: No nie udało się.
7: Ojejku, biedaku.
3: Kamil, ty się tak naprawdę nie ciesz, bo to wiesz.
4: To kończmy tę rozmowę, ty dzwoń do niej, ty sobie przypomnij.
7: Chłopie, mamy 500 zł na prezent marzeń, one nie idą dla ciebie, tylko od razu do Eweliny.
4: Powiedz jej, że dla niej, tak.
3: No i w razie czego to pamiętaj, że jest Pawelec i kochaj albo rzucaj.
4: Jakby co, ale to służy, no.
3: Miłego dnia, papa.
4: Dzięki, miłego.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 7 to Radio Vox FM i pierwsza zmiana. Przypominamy, że do waszej dyspozycji numer telefonu 609-86-9869.
1: Ja trochę boję się o tym przypominać, bo różne dziwne telefony do nas przylatują.
0: A jakie, to przekonacie się po 7.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Reklama.
18: Wyruszanie Górnej i okolicznych. Policyjna obława po śmierci 19-latki. Poszukiwany jest jej były chłopak Kasper Wójtowicz. Obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Tego ma dotyczyć spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Mecz drużyny Iranu na mundialu z podtekstami. Naprzeciw siebie stanęły dwie grupy irańskich kibiców.
0: Jest 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
18: W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej niedaleko Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją dziewczynę, byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o tej sprawie Michał Rejduch.
19: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
18: Michał Rejduch, dziękuję za relację. Jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem będzie obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
20: Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem i w trakcie tej rozmowy amerykański prezydent miał ponowić zapowiedź przesłania do Polski 5 000 amerykańskich żołnierzy.
21: A finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu.
20: mówi Marcin Przydarz i podkreśla konieczność konsultacji z MON w tym zakresie.
10: To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedna, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu, to jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
20: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej.
18: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Poseł PiS Jacek Sasin będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Były wicepremier i minister aktywów państwowych usłyszy pytanie m.in. o to, dlaczego założył konkurencyjne wobec środowiska Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Posłów Prawa i Sprawiedliwości. Władze szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Fala negatywnych komentarzy dotycząca pracy SOR-u wylała się po piątkowym zdarzeniu. W tym dniu 75-letni mężczyzna w przypływie agresji zdemolował oddział ratunkowy. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z opieszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze, mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
21: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożone procedury medyczne.
18: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu z pacjentem ma prawo upłynąć do 6 godzin. Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Przed pierwszym gwizdkiem tego spotkania doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco. Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Będzie dzisiaj trochę deszczu, ale to głównie na północy Polski. Gdańsk, Olsztyn, tam może popadać. Temperatury, no.
23: To, co nas czeka, to przede wszystkim zimny poranek. Temperatury w ciągu dnia rzeczywiście będą wyższe, do 22 stopni na południu dzisiaj, od 18 mniej więcej to te maksymalne dzisiaj temperatury.
24: Dziś jest najchłodniejszym dniem w tym tygodniu, słuchajcie, bo już od środy 22-3 stopnie, a już o weekendzie nie wspomnę, ponad 30.
22: Sponsorem programu była firma Jaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Julia Chlen,
23: Konrad Piłowarski,
24: Paweł Pawelec i ciśnienie 1012.
1: Dzień dobry.
25: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
26: Sponsorem programu jest firma Jaja.

0: dźwięki, nie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, mm-hmm. to mamy takiego słuchacza, który do nas codziennie dzwoni na 609-86-9869 i różne dźwięki wydaje.
1: Zaczynamy się martwić.
0: Tak, zdecydowanie dzisiaj trzy telefony się pojawiły, połączyłem je w jeden, no i posłuchajcie tego.
2: Dzień dobry, witam. A
0: to jeszcze okej. Okay.
2: Tak.
0: To
2: już miał, może. Miał. Pozdrawiam.
1: Okej. Okay. To duch. Wiesz, co chcę powiedzieć? Dobrze, daj. Ja no. myślę, że to jest mieszkaniec twoich regionów i on jest blisko, i on jest na ty z duchem puszczy i on nie odpuszczy.
3: Ja myślę, że on może być na ty z duchem puszczy, bo zna tyle zwierząt.
0: Tak, właśnie. No. Czy któryś z tych dźwięków, które no. wydawał słuchacz, to był lis? Bo nikt przecież nie wie, jak lis robi.
1: Lis podobno bardzo wysoko skrzeczy jakoś tak. Tak, poczekaj, spróbuję.
0: Dobra, dobra, no.
1: Coś takiego, takie wiesz, no takie bardzo wysoko. Ja za niskie
3: głosy. Ale ty kiedyś widziałeś, słyszałeś?
1: Widziałem lisa, przynajmniej tak? widziałem rudą no kitę, tak. jak ty włosy.
0: Ostatnio przecież jest masa zwierząt, które z lasów wychodzą do miast. Dziki to przede wszystkim.
1: Bo ludzie nie sprzątają i karmią, dokarmiają no. dzikie zwierzęta.
3: No i właśnie, w Gdańsku też ludzie zauważyli lisa. O. Zadzwonili na Straż Miejską. On się nie, ten lis, taki, on się nie ruszał z krzaków, więc była obawa, że
0: Pani
3: jest
0: była,
3: jakoś ranny.
0: Tak, bardzo zaniepokojona tym lisem, że on w krzakach Oho. Leży, nie rusza się i strażnicy no miejsce w Gdańsku popędzili,
1: pewnie
0: uratować, zrobić usta.
1: No cokolwiek, no wiesz, EKG na miejscu, nie wiem, przyświetlenie, RTG, ale, czaszki, czegokolwiek.
0: Słuchaj, Paweł,
1: no.
0: okazało się, że pani się pomyliła i pomyliła lisa z misiem.
1: A to jest niemożliwe, to po prostu jest, niemożliwe jest pomylić lisa z niedźwiedziem,
3: ale
1: kurde.
3: Z misiem pluszowym.
1: To wyjaśnia sprawę. Dlaczego się nie rusza?
3: Od rana z Boxe FM.
0: Mam nadzieję, że uratowali to.

0: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
1: Do czego by mi się przydał?
0: Pod pomidorki.
1: Pod pomidorki?
2: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
0: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą. Ale no Agnieszka, ale, no, nie oceniamy.
1: Agnieszka, nie należałoby zacząć pierw od zasadzenia pomidorów? Po co mi twój obornik, jak jeszcze pomidorów nie zasadziłem?
0: No bo jesteś podobno taki ogrodniczek, tak napisała.
1: No mam. Mam szczypiorek, mam rzodkiewkę, mam... Co ja jeszcze mam?
2: Masz czereśnie.
1: Mam czereśnie, mam jeszcze koperek i oprócz koperka jest jeszcze...
0: Czosnek.
1: Nie, czosnek kupuję w sklepie, niesadzony. Nie, no co ty, nie będę się w to bawił. To, co mogę na tarasie zostawić, rozumiesz? W takich specjalnych pojemnikach z przykryciem, ale...
2: No ale może jakbyś nawozem oborniczym to podlał, to może by lepiej rosło.
0: A wiaderko masz?
1: Mam wiaderko.
0: A do tego wiaderka czasem paliwo lejesz?
1: W życiu, no jak, gdzie to paliwo? Przecież to można zapalić.
2: I ja się, Paweł, z tobą zgadzam, bo naprawdę do wiaderka, no, to je trzeba zostawić, te wiaderko, które tam stoi na tej stacji benzynowej.
1: Jak to
0: zostawić? Pijany na dożywotnim zakazie. Aha. Zostawił auto na skrzyżowaniu w Lublinie.
1: Rozumiem
0: i
1: go.
0: I boso poszedł kraść paliwo w wiaderko.
2: Ja jak czytam czasami...
0: Informację?
1: Zostawił na skrzyżowaniu, wziął wiaderko i poszedł niezauważony.
0: Tak.
1: Poszedł na stację benzynową tankować w wiaderko.
0: Tak.
1: Okej. To znaczy, że miał lejek. No bo jak?
3: Pierwsza zmiana.
2: Jak czasami to czytam, to mi się wydaje, że żyjemy w grze.
1: Że ludzie... ja myślałem, że takie rzeczy to tylko w Rosji.
0: Przypominamy, że u nas za darmo paliwo. Ściągacie naszą aplikację i się zgłaszacie.

0: Temperatura jest
1: 22 stopnie, to najwyższa
2: ale
1: dzisiaj.
2: Ale będzie cieplej. Od jutra idzie wszystko w górę. Wszystko.
1: No w tym tygodniu mają się pojawić 30-stopniowe upały.
2: No, do niedzieli, już. Nawet poniedziałku, no tam zacznie spadać, we wtorek znowu kicha.
3: A my tak ładnie zaśpiewaliśmy na początku. Przypominamy, że w tym tygodniu...
1: Ładnie zaśpiewaliśmy?
3: No, tak, cicho. Bądź.
2: Temperatura, tak. Cicho. Zanucił.
3: Planujemy w tym tygodniu poranne wyjście. Jeżeli macie jakieś propozycje,
2: jaką
3: piosenkę mamy przerobić, to dawajcie znać na 609-86-9869.
2: Tylko prosimy, wybierajcie spośród tych wymyślonych przez żywego człowieka. Dobra, żeby się Kondzio nie obrażał, bo my lubimy te piosenki wygwizdane przez komputer, ale wolimy żywe piosenki.
1: No dobrze, mamy dwie minutki do godziny 7.30. O tej porze zazwyczaj pojawia się gość specjalny, Rysiek Piwek.
3: I zadaje pytanie.
4: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
2: O, jak
1: ale znalazł. Czemu znowu będziemy się śmiać z piłkarzy?
2: Czemu?
1: Jeszcze? 609-869-869.
2: Przepraszam, mógłby pan powtórzyć?
4: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
2: Okej.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana. Z Vox FM.
7: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont.

0: ślubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. 7.30, Dawid Osysko już w naszym studiu, a to oznacza, że czas na wiadomości Vox FM.
2: Punkty blokadowe na drogach i kontrole pojazdów. Małopolska policja poszukuje 19-letniego Kacpra Wójtowicza. Jest podejrzewano zabójstwo byłej partnerki, także 19-latki. Kobieta zginęła w poniedziałek na terenie gminy Mszana Dolna. Policja opublikowała wizerunek oraz dane poszukiwanego. Do tego tematu wrócimy o 8.00. Katastrofa, złe porozumienie i umowa, która rzuca koło ratunkowe morderczemu reżimowi w Teheranie. Tak izraelscy politycy mówią o amerykańsko-irańskiej umowie pokojowej. Ich opinię przytacza dziennik Washington Post. Ugoda ma otworzyć negocjacje dotyczące m.in. cieśniny Ormuz, irańskiego programu nuklearnego, a także zniesienia części sankcji wobec Teheranu. Poseł PiS Jacek Sasin będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Początek minutę po 8.00 w Vox FM, na voxfm.pl i na naszym kanale Super Ring na YouTubie.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, zaledwie zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł remis 1-1. W nocy Arabia Saudyjska także 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. A mistrzostwa za oceanem już zbierają żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamouchiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej 1-5 porażce ze Szwecją. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercie przed sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Voxfm.
1: Przypomnijmy pytanie od Rysia.
6: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
1: 609 869 869.
7: SMS-em prosimy.

0: 20 minut i będzie godzina 8, tymczasem przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
2: Peszko będzie tankował.
3: No ja wam powiem, że ja nie wiem na przykład.
0: Bo Szczęsny musiał kupić fajki.
2: Po paliwom, następnym razem trudniejsze poproszę.
0: Bo tam będą zdobywać punkty.
3: W sprawie jedynki bądź dwójki.
2: Na przerwę hydracyjną też się pojawiła ta propozycja.
3: A no właśnie, hydracyjną.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw? Bo miał rezerwę. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Wakacyjna melodia, już coraz bliżej wakacje. My zaczęliśmy Babilon tankować właśnie na wyjazdy wasze wszystkie.
1: Zapraszamy na naszą aplikację Vox FM. Tam możecie się zgłaszać i wygrać kaskę na paliwo.
0: A skoro już wyjeżdżacie,
2: No to życzymy wam dużo słońca
0: i dużo szczęścia na drogach, bo wiadomo, że kierowcy jacy są, tacy są.
2: No bywają różni, to ja
1: nie. To są wiadomo, bałwany, jelenie, barany.
0: Tak, nie, to co ja. Osły. Ja jeszcze najlepiej zawsze, tak? To
2: kapeluszniki jest... bym powiedział, lalunie malujące.
1: Ale,
2: usta.
1: Rozejrzyjcie się aktualnie, jak jesteście w samochodach dookoła, kto tam siedzi, kto tam jest, no i przede wszystkim skąd jest.
0: No właśnie, bo każdy region ma swoją taką najbardziej znienawidzoną rejestrację, zauważyłem.
2: Staram się to zrozumieć, skąd biorą się te liczby, cyfry, numery, ale no nie kumam, oni mi to tłumaczą.
1: No liczby są losowe.
2: Liczby są losowe, a literki?
0: No literki od województw, od miast,
2: różnie. Ale to różnie.
1: Skąd auto pochodzi, tak.
2: No właśnie. No i właśnie. Przykład Łodzi jest absolutnie antyprzykładem.
0: Tak, to jest Łódź.
2: No EL. E jak Łódź. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: To zrozumiałem. No bo E wygląda trochę jak EU.
1: Takie... Dobra, chodzi o to, że my będziemy szukać teraz najgorszego kierowcy w Polsce.
2: Prosimy o przykład.
1: Z najgorszą rejestracją, więc 609-869-869 bardzo poprosimy. Możecie zgłaszać na przykład tego, który jedzie aktualnie przed wami, który was denerwuje.
2: Można zrobić mu zdjęcie.
3: Pierwsza zmiana.
0: Prosimy też o uzasadnienie, dlaczego akurat ci kierowcy są najgorsi. I pamiętajcie, kulturalnie. Ty pod

0: Widzieliście zdjęcie od Justyny?
1: Tak, jest super. Ktoś ma rejestrację taką wybieraną, Milka.
0: I ten kierowca ma beznadziejną rejestrację, ponieważ ja jestem na diecie, napisała Justyna.
1: To jest straszne. Szukamy najgorszego kierowcy z najgorszą rejestracją. 609-869-869. Piszcie do nas i dzwońcie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
4: Na wyjazd na Mazury,
5: w góry,
3: a może nad morze.
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
4: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
4: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Tak już jest. Niskie ceny

0: środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Reklama.
7: W Małopolsce poszukiwania domniemanego mordercy z Mszan. Chodzi o 19-letniego Kacpra Wójtowicza. Tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce obraduje Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Za chwilę poranna rozmowa w Vox FM. Gościem będzie poseł PiS Jacek Sasin.
8: Na zegarach godzina 8 to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
7: Psy policyjne, drony policji i topr w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzanego o morderstwo. Kacper Wójtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
9: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
7: Mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej. Dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. Na drogach ustawione są punkty blokadowe. Policja prosi wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu pobytu poszukiwanego, o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 albo najbliższą jednostką policji. Pół godziny temu rozpoczęło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie z ministrem obrony rozmawiać będzie także prezydent. Spotkanie Karola Nawrockiego z szefem MON zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Minuta po 8:00, rozpoczynamy poranną rozmowę w Vox FM. Jej gospodarzem jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
10: Dzień dobry i bardzo dziękuję. Jacek Sasin, były wicepremier, a przyszły to kto wie? Prawo i Sprawiedliwość cały czas.
11: Kto wie? Dzień dobry państwu.
10: Czwartych urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Dowcipkują, wie pan, na mieście, że w pana stowarzyszenie przyniesie piękną miniaturkę Mateusza Morawieckiego na klęczkach i to wręczy na tacy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale to pewno taki tylko ponury dowcip konkurentów.
11: Tak, to ponury dowcip rzeczywiście. Na pewno to nie jest prezent, z którego akurat pan prezes Jarosław Kaczyński by się jakoś szczególnie miał ucieszyć. Rzeczywiście 77 urodziny. Człowieka, który, no, można powiedzieć, jest taką ikoną III Rzeczpospolitej, w sensie tej Polski po 89 roku. Nie ma polskiej polityki w tym czasie bez Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym warto ten fakt odnotować i dziękuję, że pan redaktor o tym pamiętał.
10: Widzi pan, dobre wychowanie i taka dobroć po prostu cechują poranną rozmowę Radia Vox FM. I na tej fali chcę pana zapytać, czy może by Mateusza Morawieckiego nie warto było poprosić o to, żeby tak z mniejszą energią przystępował do rozbudowy jakby swojego mikrostronnictwa. No bo to jest dla was kłopot. Po to współzakładał pan po pierwsze Polska Stowarzyszenie, żeby tak po drugie Mateusza Morawieckiego trochę zebrać.
11: Ja od samego początku stoję na stanowisku i to zabrzmi paradoksalnie w świetle tego, że zostałem właśnie wybrany szefem nowego stowarzyszenia, które powstało kilka dni temu, czy kilkanaście już dni temu. Ale jestem przeciwnikiem jakichkolwiek stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że ich po prostu nie powinno być. To jest moje zdanie.
10: Musimy to rozwinąć ten myśl. Nie powinno być, więc pan założył.
11: Tak. Właśnie niestety czasami tak paradoksalnie to się w życiu układa, że jesteśmy zmuszani okolicznościami do pewnych działań, których byśmy w normalnej sytuacji nie podejmowali. Tak jest i w tym przypadku. Ja uważam, że nie powinno być żadnych stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Powinna być jedna, jednolita partia, gdzie wszyscy pracujemy i idziemy w jednym kierunku. A ten kierunek jest dzisiaj bardzo jasno nakreślony. Jest kandydat na przyszłego premiera, profesor Przemysław Czarnek, który już od 100 dni prowadzi swoją kampanię, wyłączą się prekampanię, bo do kampanii to jeszcze trochę czasu, ale ona w ostatnią niedzielę weszła w zupełnie nowy etap prezentacji punktów programowych, z którymi chcemy do tych wyborów pójść. 21 punktów programowych, które zapowiedział Przemysław Czarnek i ujawnił 3 z nich. Myślę, że niezwykle ważne dla Polaków, oczekiwane, takie jak podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 na 180 tysięcy, program aktywizacji zawodowej emerytów, seniorów poprzez zachętę w postaci pierwszych 2,5 tysiąca każdego miesiąca zarobionych bez podatków i bez składek i wreszcie to, o czym już Przemysław Czarnek mówił wcześniej, czyli ETS, odrzucenie ETS-u i tym...
10: Z całą pewnością opinia publiczna...
11: Tani prąd dla Polaków i dla polskiej gospodarki. Bez... I to są dzisiaj ważne rzeczy, o których powinniśmy mówić, a nie skupiać się właśnie na jakichś stowarzyszeniach, wewnętrznych przegrupowaniach. Ale, pan, ale stało się, co się stało.
10: Wie pan, jest z dziennikarzami. Nie dowierzają wielkie programy prekampanijne, nie dowierzają też wielkie programy kampanijne i też te realizowane po zwycięstwie.
11: Ja powiem tak, ja się w ogóle nie dziwię, no bo mamy doświadczenia z ostatnich 2,5 roku, gdzie okazało się, że można obiecać wszystko, a potem niewiele albo nic właściwie nie zrealizować. Tak to zrobił Donald Tusk i przez ten pryzmat pewnie wiele osób będzie patrzeć, tylko my jesteśmy inni, bo pokazaliśmy, kiedy rządziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych programów i je realizujemy po prostu, a nawet więcej niż obiecaliśmy.
10: Czy tylko Donald Tusk potrafi tak robić, że co innego mówi, co innego
11: nie
10: robi?
11: Tylko, nie
10: moglibyśmy
11: tylko.
10: Moglibyśmy seminarium na ten temat zrobić,
11: tak
10: ale
11: jest,
10: musimy już przejść do internetu.
11: Jest, nie tylko, rzeczywiście to są doświadczenia Polaków smutne, ale nie z Prawem i Sprawiedliwością.
10: Internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Między innymi porozmawiamy o lekarzu, o którym mówią teraz wszyscy. Lekarzu milionerze.
7: Dalsza część rozmowy do wysłuchania na vox.fm.pl i na naszym kanale Supering na YouTubie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Jeżeli chodzi o barwy dzisiejszego dnia, to są raczej odcienie szarości. Od najjaśniejszych po najciemniejsze, bo raczej dzisiaj
8: mało
6: będzie...
8: Mało to pozytywnie zabrzmiało.
6: No bo będzie trochę też czoło.
8: Dobra, to łączymy się w takim razie z naszymi prezenterami pogody, bo nowych mamy.
12: Nie ma widzowie, coś bardzo złego się dzieje. Chyba tornado się tam robi.
13: Ja pierdolę.
12: Chowajcie się do bunkrów. O kurde, no widzicie, tornado się tam tworzy. Uważajcie na siebie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Mam nadzieję, że jednak się tornado nie zrobi.
6: Oj, na Mazurach może być. Julia Hren.
8: Konrad Piwowarski.
6: Dzień dobry.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: to co, zaczynamy wojnę?
1: Ja się boję.
0: Słuchajcie, poprosiliśmy was o to, żebyście wybrali najgorszych kierowców w Polsce. Najgorsze numery rejestracyjne, żeby być precyzyjnym. Tak. No i jest bardzo, bardzo dużo propozycji od was.
1: Jeżeli chodzi o najgorszych kierowców w Polsce, ja jestem. Rozwaliłem auto o drzewo przy 10 km na godzinę koło domu. Ojejku. Szkoda całkowita. I jeszcze zdjęcie dostaliśmy.
2: Ajajaj. Myślę, że ja też nie jestem najlepszym kierowcą, bo ja zawsze poganiam, bo uważam, że lewy pas jest zawsze do wyprzedzania i denerwuję mnie ci, którzy korzystają z niego, dlatego,
1: że jest
2: wolny.
1: Ale to nie jest miejsce, żeby siebie oczernić. Tak, to jest miejsce, żeby oczernić kogoś innego.
0: Każdy region ma swoich ulubionych kierowców. Posłuchajmy.
3: Marek z Wrocławia. Nie polecam spotkać na drodze kierowców z Detroit, czyli DTR. Trzebnica.
2: Detroit DTR.
0: Tak.
1: No tak, rejestracja BGR. Boże, gdzie rozum? Dużo akcji niebezpiecznych z tymi kierowcami miałem, tak ten słuchacz napisał.
0: Kolejny telefon.
4: Cześć, Karolina z tej strony. Ja z Jaworzna. U nas nienawidzone są dwie rejestracje. Standardowo Sosnowiec i KCH, czyli Krzanów, bo jeżdżą jak łajzy. Pozdrawiam.
2: Jak łajza jeżdżą?
0: Pozdrawiamy całych Krzanów i przepraszamy, to nie my jakby,
2: tak
0: co.
2: Jest. No ale co, na Golasa jeżdżą łajzy? Jak jeżdżą łajzy?
1: Pozdrawiamy też z Gierz, EZG, egzamin za gotówkę. Mam z tym doświadczenie.
0: Emiraty zgierskie też się pojawiają, że to jako rozwinięcie tego skrótu.
1: A no wiadomo. WL, wybieram lewy, a potem 50 km na godzinę.
0: Ajajajajajaj.
5: Z tej strony Kamil. Najgorszymi kierowcami są kierowcy z Gorlic. Mają rejestrację KGR i to w skrócie oznacza gumowe ryje.
0: Pierwsza. Bardzo mi się podoba też SMS od Dominika. To będzie ryzykowne z mojej strony, ale muszę, w związku z tym, że jestem z Trójmiasta. Wszystkie rejestracje zaczynające się na W, jadące w stronę Półwyspu, są przekleństwem.
1: Bardzo dobrze, Dominik, że to napisałeś. Trzeba w życiu ryzykować.
0: 609 869 869. Możecie do nas pisać i dzwonić. No właśnie.

0: Vita, și te rog de să să cuchi pe ca
1: Balshoi, Sokulski, Kaskadera. Wybieramy najgorsze numery rejestracyjne, najgorsze tablice.
2: Tak, na razie tylko skrótami jedziecie, ale ja bym też prosił o jakieś wyjaśnienia,
1: tak,
2: dlaczego.
1: Tak, to jest
2: z życia
1: ważne.
2: Wzięte, tak, z ulicy, coś, co
3: nie
2: miało miejsce.
3: Nie polecam spotkać kierowcy z rejestracją SKL, czyli skolonizowany kawałek lasu, lub jak kto woli, słoneczna Kalifornia. Pod marketem zajmują dwa miejsca w dodatku po skosie. Masakra!
2: A to właśnie, pewnie jakiś nieprzygotowany.
1: A propos tej Kalifornii, jest bardzo dużo takich regionalnych nazw, które stają się nagle globalne. Na przykład...
0: Hej, tu Piotrek z Krzykowa. Dzwonię, bo najlepsi kierowcy to są o numerach rejestracyjnych, które się zaczyna DWR.
2: Co?
0: Dolna Virginia.
4: Witam, Ania z tej strony, z Jaworzna. Nie lubimy rejestracji SO, czyli Somalia. Pozdrawiam wszystkich.
2: Somalia.
1: Ale to nie koniec naszych podróży po świecie.
3: Gdzie jeszcze wędrujemy?
5: Gdańska. Najgorsi kierowcy u nas to tak zwani z Gwatemali, GWE. Nie polecam. Na drodze.
2: Najgorsi kierowcy z tablicami LLU. Ludzie lekko upośledzeni.
1: Ojejku.
3: Ale proszę, tak nieładnie.
2: Ale poczekaj, spójrz, grzecznie, nie?
3: WE. Ta warszawska lipa jeździ jak chce. Im się wszystko należy.
1: Potwierdzam.
6: Pierwsza zmiana.
1: 609-8-6-9-8-6-9. A, właśnie, taki apel do Sosnowca, bo tutaj trochę was obrażają.
2: Tak,
1: proszę się odgryźć.
2: Proszę się odpisać,
1: śmiało.
2: Tak.
1: Zadzwońcie, powiedzcie, co wam leży tam na sercu.
2: Witam serdecznie. FWS, czyli w Schowa, województwo lubulskie, a skrót to frajer w samochodzie, uciekaj.

0: na temat najgorszych kierowców strach spotkać BSK. Bardzo słaby kierowca, albo buraki są taka pusta.
1: Ania jeszcze dopisała, nawiasem mówiąc, w Sokółce jeździ więcej BMW niż zostało wyprodukowanych w Bawarii.
2: Każdy chce mieć taki znaczek.
3: Najgorsi kierowcy są SKL. Kłobuck, stłuczka, kolizja, laweta.
1: Piękne, piękne kombo. Na południu Kalifornia, no. KLI, zawsze coś odwali. Jeszcze jedni mistrzowie to Proszowice, KPR. Obu rejestracji należy unikać. Tak poleca nam słuchacz. CBR, Brodnica, całkowity brak rozumu.
2: Ja, tak, tak, CBR.
1: DGR, Dolnośląska Grupa Rabunkowa.
2: A PSZ, Poznań sobie zwiedzam.
4: Pierwsza zmiana.
3: 698-698-69, ten numer do waszej dyspozycji.
2: Dziękujemy. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Marian?
13: Mm?
12: A o dniu ojca to Ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No, sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama.
17: Minęła 8.30, Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
18: Rozpoczynam od najnowszych informacji z Małopolski.

0: Polski w gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kasprem po zabójstwie 19-letniej kobiety. Miała być jego byłą dziewczyną. Policja przekazała właśnie, że w przeszukiwanym lesie znaleziono ciało. Prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje. Do sprawy będziemy wracać. Zablokowana jest droga krajowa nr 92 w Pniewach. Wyciągana jest ciężarówka, która wjechała do przydrożnego rowu. Utrudnienia mogą potrwać kilkadziesiąt minut. Cieśnina Ormus zostanie całkowicie otwarta w piątek, zapowiedział to amerykański prezydent Donald Trump tuż po przybyciu do francuskiego Evian-le-Bain na szczyt G7. Dodał, że tekst wstępnego porozumienia zawartego przez USA z Iranem zostanie opublikowany do piątku. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw spadają kolejny dzień z rzędu. Baryłka WTI wyceniana jest na nieco powyżej $80, a Brent kosztuje niecałe 83. Jak informują maklerzy, wpływ na to ma amerykańskie i irańskie porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny Ormus.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Voxem.
3: Dwadzieścia 8 minut pozostało do godziny 9.

0: witam, a ja nie polecam nikomu jechać za rejestracjami. CMG, całe miasto głupi. Oni totalnie.
1: No wiecie co.
2: Podobnie tutaj słuchacz nie poleca jeździć za WGS, to Gostynin. Wymuszam gwałtowny skręt. Tak, rejestracja informuje.
3: Gdy jadę za rejestracją CWL, to sami wiecie.
2: No wiadomo, CWL.
4: Normalni ludzie, czyli NOL na przykład się też pojawiło.
3: Normalni ludzie.
2: Jeszcze możemy wrócić do krajów poza Polską. LSW to Las Vegas. LPA Las Palmas.
4: Ładne. Kolejny telefon.
5: Na temat najgorszych kierowców strach spotkać BSK. Bardzo słaby kierowca. Albo buraki są, a taka pusta.
4: I jeszcze jeden.
6: WWL. Wychowani w luksusie. Oni zawsze wybierają lewy pas i później jadą z 90 na trasie na Białystok.
3: Tak.
2: Podobna opinia jest o FKR i FZG. Na ograniczeniu do 50 jeżdżą 30. Wszyscy tak jeżdżą, bo u nich we wsi tak się jeździ.
3: We wsi.
4: Wydaje mi się, że mogliśmy tutaj wywołać niemałą wojnę dzisiaj.
2: Mam nadzieję, że będziecie i tak sympatycznie się pozdrawiać w czasie drogi do pracy innych kierowców.
4: Nie środkowym, tylko tym mniejszym trochę palcem, dobrze?
7: Zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Ale że palcem u stopy?
4: Kciukiem.
3: Tyle tych wariatów teraz jeździ po drogach. Powiem szczerze, ledwo ich doganiam.

0: Proszę, rejestrację to Kłodzko, DKL, prawdziwe dekle.
1: Daj się spokój.
2: Grubo jedziecie.
1: Bawicie się.
3: Siema, tu Rafał. GWE, główna wieś Europy. Pozdrowienie dla wszystkich z Wychrowa.
1: Okej.
0: O-N-Y, okolice Nowego Jorku.
1: Okolice Nowego Jorku.
2: Ładnie mnie nazwaliśmy Nowym Jorkiem Polskim.
1: U nas uważa się na rejestrację RBR. Mówią, jadą rabarbary.
0: Albo ratuj Boże, ratuj.
2: Jest jeszcze Boże, ratuj. Jeden telefon.
4: Cześć, z tej strony Wojtek z Kimian. U nas jest Limanowa, czy Księstwo Liechtenstein, KLI. Jest
1: piękne.
4: KTT, to jest Zakopane Kierowca Teoretycznie Trzeźwy. I jeszcze Sucha Beskidzka, czyli KSU, Kraina Samych Ułomnych.
1: Kraina Samych Ułomnych, okej.
0: Okay, to mamy jeszcze WBR, Wielka Brytania. To jakby ktoś nie wiedział.
2: WSK, czyli Wiejskie Sprzęty Kaskaderskie się pojawiły też.
1: Cudowne.
0: KPR, Małopolski Powiat Proszowicki. Wydaje im się, że wiejskie drogi są wszędzie. To napisał Piotr.
2: Ale nie oszukujmy się. Przyleciało, myślę, że kilkaset, jak nie tysiąc SMS-ów i telefonów w sumie dotyczących tych najgorszych rejestracji. Jest jedna rejestracja, której nikt nie chciałby spotkać na drodze.
0: Moim zdaniem najgorsi kierowcy to HPU. Łamią przepisy, przyjeżdżają na czerwonym i nikt im nic nie zrobi, ani nic nie powie.
5: Pierwsza zmiana.
1: Pozdrawiamy.
2: Co złego to nie my.

0: niedzielę.
1: Ale co w niedzielę? Lato
0: się zaczyna.
2: To ja korzystam właśnie w niedzielę, polecę gdzieś.
1: Ale na niedzielę nikt nie czeka akurat, bo w niedzielę nie ma kochaj albo rzucaj.
0: No,
2: no tak, nie ma, ale w poniedziałek już zazwyczaj bywa. Tylko że no niestety przyjdzie wam poczekać, bo w niedzielę rozpoczynam urlop.
0: Także apel, jeżeli macie jakąś pilną, miłosną sprawę do rozwiązania, to macie tylko 3 dni, więc szybko się zgłaszać proszę na Vox.fm.pl.
1: A jeżeli bardzo tęsknicie za kochaj albo rzucaj, to tym bardziej zapraszajcie wszystkich znajomych, ludzi z pracy i siadajcie przed radioodbiornikiem, bo będziecie tęsknić.
0: Kto dzisiaj po 9?
2: Dzisiaj jest Klaudia, która pisze do mnie: zagubiłam się we własnych problemach, przez to zamknęłam się totalnie na swojego partnera Rafała i, co gorsze, na jego potrzeby. Musisz mi pomóc go odzyskać. Powiedział któregoś dnia, że wychodzi, bo czuje się tu niechciany. No, brzydko odniosłam się do niego, do jego przyjaciół, znajomych i osoby mu bardzo bliskiej.
1: Także, i wyszedł i nie wrócił.
2: Tak, kontaktuje się ze mną tylko pytając o dziecko, czyli jest jeszcze dziecko.
1: Ich wspólne,
2: mam nadzieję.
0: W jaki sposób się odniosła? O tym się dowiemy po godzinie 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja. Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Reklama.
15: Policja ustala tożsamość mężczyzny, którego ciało znaleziono w okolicach Mszany. Od wieczora prowadzono tam obławę za domniemanym zabójcą. Miało szarpać 2-letnie dziecko przedszkolance z Opola, grozi do 2 lat więzienia. Autobusy z Kielc trafią jednak do ukraińskiej winnicy. Zostaną zakupione za pieniądze z internetowej zbiórki.
16: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
15: Policja ustala tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, następnie uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
15: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Do 5 lat więzienia grozi opiekunce z jednego z prywatnych żłobków w Opolu. Kobieta miała szarpać 2-letnie dziecko. Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu.
18: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
15: Mówił Stanisław Bardzo polskiej prokuratury. Kobieta ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nie może także wykonywać zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi. Przypomnijmy, sprawa wyszła na jaw tydzień temu, gdy rodzice zauważyli u syna siniaki. Policja zabezpieczyła zapisy z monitoringu placówki. Na nagraniu widać, jak kobieta szarpie chłopczyka i ciągnie go po podłodze. przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk ze śląskiego oddziału GDD KIA.
19: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
20: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
21: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
22: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
23: Była autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
15: Remont potrwa kilka lat, pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Zamiast darmowego przekazania zostaną wykupione. Sukcesem zakończyła się zbiórka pieniędzy na kieleckie autobusy dla ogarniętej kryzysem energetycznym winnicy na Ukrainie. Przypomnijmy, pojazdy miały być oddane za darmo przez miasto Kielce, na co nie zgodziła się część radnych. A więcej o tej sprawie Wiktoria Kmiecik.
24: W 3 dni Fundacja Sikorki na Ukrainie zebrała ponad 500 000 zł. To reakcja na sprzeciw radnych prawicy, którzy nie chcieli oddać pojazdów za darmo. Po fali krytyki i politycznych sporach miasto Kielce wycofało się z projektu darmowego przekazania tych pojazdów. Za zebrane środki fundacja odkupi od miasta wysuszone Solarisy i przekaże je partnerom z Ukrainy.
15: Kielecki ratusz przygotowuje teraz oficjalną wycenę 40 wycofanych z ruchu pojazdów. Prawdopodobnie zostaną one sprzedane w drodze otwartej licytacji.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
26: Kroplą deszczu namaluję cię.
27: Ale tak można sobie dziś pośpiewać.
28: Najwięcej będzie na północy kraju.
29: Północ, tak,
28: w centrum czy wreszcie kraju może ten deszcz pojawić, ale to będzie taka bardziej mrzawka, taki Białystok? Siąpiący lekko, więc spokojnie.
26: Mówisz? Wow, ile określeń na deszcz. Dosłownie czuję się jak u Adama Mickiewicza.
28: Eskimosi podobno mają około 100 określeń na śnieg. U nas w Polsce na opady deszczu jest bardzo dużo.
26: 22 stopnie to najwyższa dzisiaj temperatura.
25: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
26: Na wschodzie i na południu Polski. Julia Hren.
28: Konrad Piwowarski.
29: I Paweł Pawelec. W większości ciepło i mokro.
28: Dzień dobry, za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: 14 minut po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj przed nami. Dzisiaj to kobieta walczy o mężczyznę, a dokładnie Magda o Pawła.
1: I to się chwali, kochani, bo ja uwielbiam, jak kobiety walczą o swoich facetów.
0: A co tam Magda narobiła?
1: No, ona rozrabiała, zagubiła się we własnych problemach.
2: Klaudia, nie Magda.
1: Klaudia, tak. Klaudia, jakby to powiedzieć, reagowała bardzo żywiołowo, jak czytam, na wszystkie uwagi Rafała dotyczące bycia mamą, sposobu wychowywania.
0: Czyli jakiś... Klaudia ma dziecko. Czy oni mają we dwójkę?
1: Klaudia ma dziecko. Stawiam, że z Rafałem. Zapytam. Ale jeżeli Rafałowi zależy na dziecku, domniemam, że to chyba jest jego dziecko. Chociaż przecież nie ten,
0: czyli
1: co zrobił, a ten, co wychował.
0: Czyli poszło o rodzicielstwo.
1: Też. Ale chodziło też o uwagi związane z jego poświęcaniem czasu, jak czytam, osobom jemu bliskim, rodzinie, znajomym. I poszły takie słowa ogólnie uznane za obelżywe. I to trwa już trochę, bo jak czytam, oni są ze sobą, przepraszam, byli, bo tak piszę, 3 lata. No więc Rafał któregoś dnia po prostu wstał, powiedział, że wychodzi i nie wrócił i nie wraca do dziś.
2: Jakie te słowa obelżywe były? Przekonajmy się.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita serdecznie Klaudię. Cześć Klaudia.
4: Cześć, dzień dobry.
1: Klaudik, ty masz problem ze sobą czy z Rafałem?
4: Mam delikatnie problem chyba z własnym emocjonalnym zachowaniem, że nie do końca mój język nadąża za umysłem.
1: Czyli coś walniesz, a potem przemyślałaś i pomyślałaś sobie, oj, niepotrzebnie to powiedziałam.
4: No niestety tak i niestety dotknęłam też bliskich osób przez natęcia między nami, jakie były ostatnio. Bardzo ciężki czas, bardzo małe dziecko.
1: Byliście razem 3 lata.
4: Tak.
1: Jest dzidziuś, chłopak, dziewczynka?
4: Dziewczynka, Mija, 13 miesięcy. No.
1: Co zawiniłaś, co robiłaś? Opowiedz mi konkretnie o tych sytuacjach.
4: Chodziło o to, że po prostu narastały we mnie jakieś tam niesnaski, które między nami powstawały i przez brak komunikacji, która między nami była, ja w pewnym momencie wybuchłam. No i wybuchając, pociągnęłam za sobą niechlubne opisy o nim, też między innymi jego mamie.
1: Chciałaś wytłumaczyć swoją złość, opluwając tych, których krytykowałaś.
4: Tak, tak, jasne. Tak. I gdzieś zrozumiałam swój błąd i wiem, że to jest wartościowy człowiek. Mamy o co walczyć, bo mamy bardzo dużo wspólnych planów. One nie są wzięte znikąd. No i...
1: Klaudia, jakie ty masz problemy? Bo piszesz o nich, ale nie wyjaśniasz jakie.
4: Przede wszystkim finansowe. No, moje problemy związane są głównie z pracą, z taką niepewnością zawodową po powrocie po urlopie macierzyńskim. Nie wiem niestety, jak to będzie. Ta niestabilność powoduje też, że ja się też zamknęłam i trochę odsunęłam. Nie chciałam też trochę z nim o tym rozmawiać. Naciskał na te rozmowy, a ja im bardziej naciskał, tym bardziej się odsuwałam. I też narastało to też w nim. No i ja też pomimo tego, że gdzieś tam później poczułam, że faktycznie on był, to zarzucałam mu, że go nie było w sytuacji, kiedy ja go potrzebowałam.
1: A był?
4: Był.
1: Jak się wyprowadził? Był. Jak was opuścił? Jak został wygoniony? Co miało miejsce?
4: Powiedział, że wychodzi, że nie czuje się tu chciany i że po prostu będzie się kontaktował w sprawie dziecka.
1: I tak robi?
4: Jeżeli chodzi o małą, to się dogadujemy, ale... Więc no. Ja widzę tę szansę, że możemy o to zawalczyć. Tylko chciałabym, żeby on zobaczył, że mi bardzo zależy. Chciałabym, żeby wypłynęło bardzo mocno. On jeździ w komunikacji, on prowadzi ogólnie autobus. Ja nawet miałam taką ochotę jechać, zatrzymać ten autobus i wykrzyczeć, że go kocham. No po prostu, no...
1: Bardzo ładne. Takie wariactwa się robi, jak ludzie się kochają albo rozumieją swoje błędy. Klaudi, ile ty masz lat?
4: 30.
1: A on?
4: Będzie. 40.
1: 40, no proszę. A brzmisz jak nastolatka, wiesz? Małolata.
4: No właśnie, ja myślę, że jestem trochę małolata.
1: Bo w gorącej wodzie kąpana. Rozumiem, no po prostu zanim coś pomyślisz, to
4: zrobiłaś. Bo on chce ciszy i spokoju. Tak, on chce ciszy i spokoju, a wziął sobie tak ekspresyjną kobietę, takiego diabła. Ja wiem o tym, że jestem czasami tym diabłem, ale też wiem, że ta moja ekspresja wielokrotnie jego ciągnęła do góry i wielokrotnie też dałam mu siłę, żeby on walczył, bo jemu też biznes padł i ja przy nim byłam. I ja
1: Klaudia,
4: wiem. I on sam to mówi,
1: twoja
4: że
1: wada
4: że
1: jest
4: to
1: też często zaletą. Spokojnie. Mężczyźni kochają takie wariatki, diablice. Tylko to trzeba troszeczkę osiodłać. Dobra.
4: Tak,
1: dzwonimy
4: tak.
1: do Rafała, namawiamy na powrót i przemyślane sytuacje dotyczące przede wszystkim 13-miesięcznej córeczki i ciebie, Klaudia. Bo jeśli ty go kochasz, to miłość wygra wszystko. Oby on nie stwierdził, że postanowił się odciąć i pozostawia już tylko kontakty a propos dzieciaka. Rafale, kochamy Klaudię, dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: To dzisiaj kciuki ja trzymam mocno przynajmniej. Mam nadzieję, że słuchacze też. 609 869 869. Co wy myślicie, czy uda się pogodzić Klaudię i Rafała?

0: 24 minuty po 9, druga część Kochaj albo rzucaj przed nami. Ma bardzo miły głos i myślę, że jest ogarnięta, także ja widzę szansę, tak pisze słuchacz o Klaudii.
1: Bronek która... z kolei dodaje, jakby co, to ja też prowadzę autobus i dla takiej dziewczyny otworzę wszystkie drzwi na przykład.
2: Aha, jak
0: ale
2: ładne.
0: To się zimno zrobi.
2: Przestań, tylko mokro teraz. Teraz
1: fajnie
2: już chyba
1: brzmi
2: nie jest
1: dziewczyna
2: zimno.
1: Mądra, to Agnieszka napisała. To jest tak, jak się chlapie wszystko, a nie pomyśli się. Mam tak samo w domu, a później przychodzi i przeprasza, więc na razie do Pawelca nie dzwonię, to z kolei Radek.
2: Tak.
0: Na razie nie widać powodu, żeby się wyprowadzić, to zwykłe zgrzyty. Tak czy nie?
2: No nie, chyba nie, bo 3 lata razem byli, jeśli facet zdecydował się wyprowadzić i wstał i wyszedł, no to rozważa, no zastanawia się,
0: a
2: czy to ma sens.
0: A dziecko w związku jest?
2: No, a pyta o dziecko, czyli kontaktuje się, przychodzi ewentualnie zobaczyć dzieciaka,
1: dobra,
2: potem dziękuję ładnie i wychodzi.
1: To co ona mu powiedziała, przypomnij.
2: No, ona obraziła jego sposoby życia, podejście do, ale również jego mamę, jego najbliższych, przyjaciół, rodzinę. No generalnie wszyscy są źli, ona jest najmądrzejsza.
0: Wybuchła, ale też nie tak bez jest. Powodu, bo usprawiedliwia się tym, że ma problemy w pracy.
2: Ma, no bo sobie nie daje rady z tym. Chciałaby się pewnie realizować zawodowo. Wiecie, jak to jest, dziewczyny. No, dziecko jest przyklejone do piersi matki. My mamy lepiej, tak? Możemy pójść do pracy. Jak komuś, jak ktoś jest ambitny i chciałby coś w życiu jeszcze osiągnąć, no to się denerwuje.

0: masz diabła i trzeba czasami ją ukarać, dać jej pomyśleć i nagle wraca łagodna, ugłaskana. Przepraszam, dużo zawiniłam, wiem to, ale mam taki charakter. Kocham tego człowieka całym sercem, patrzę codziennie na jego kopię w postaci córeczki i bardzo bym chciała to naprawić, bo jest moim światem, ale Paweł, uwierz mi, wszystko naprawdę, i tu użyła słowa takiego, co nie mogę przeczytać. Nie chciałabym, żeby tak się zakończyła nasza bajka. 3 lata i do śmieci. Paweł, pomóż mi, błagam. No widzisz, ja potrafię coś takiego ładnego powiedzieć, bądź wyciągnąć taką esencję, czego wam by się nie udało, bo zaraz poszłyby emocje, zaraz coś by się jej przywalił, mnie posłuchasz, ona coś by ci odpowiedziała. Rafał, ona nie chce końca tego związku. Ona wie, że źle zrobiła. Już nigdy więcej nie odniesie się brzydko do twoich najbliższych. Wie dokładnie, że czasami trzeba się ugryźć w język i jeśli ma się jakieś inne zdanie, to się je trzyma dla siebie, żeby nie ranić. Wiem, kim jest matka, szczególnie dla syna. Rafał, weź ty wybacz człowieku, kobicie, która błądzi, próbuje się jakoś dotrzeć. To dopiero 3 lata. Kryzys powinien być po 7. Nie rozwalaj tego jeszcze. Jeszcze będzie gorzej. Zobaczysz, tylko doświadczenie będziecie mieli większe i będzie ci się łatwiej godzić. No przecież wiesz o tym, no.
1: Spokój się, bo robiłeś, wiesz, dobry PR, ale w tej chwili zaczynasz, wiesz, złą stronę, to zaczynasz mnie tak, wiesz, uświadamiać, że może być gorzej.
0: No bo będzie, no. Będą inne problemy, no. Tylko, że ona już, wiesz, w ramach doświadczenia nie będzie reagować jak żywa krew. Pomyśli, zanim coś powie, pomyśli, zanim coś zrobi. Taką wariatkę, żeś sobie wybrał, chłopie. Takiej, żeś zrobił dziewczynkę, no. Mam pomóc jej cię odzyskać, czyli spróbować cię przeprosić, żebyś się z nią spotkał, żeby ona mogła ci powiedzieć, że źle zrobiła i że nie będzie już tak robić. I że będziecie o tym rozmawiać, a nie się obrażać, odwracać napięcie i trzaskać drzwiami. Ona bez ciebie żyć nie może. Powiedz mi, że ją kochasz, że chcesz jej wybaczyć, zaryzykujesz, posłuchasz, pogadasz, a ja sobie przykleję mały sukces.
1: Nie wiem, co mam powiedzieć, jestem strasznie zaskoczony.
0: No wiem, bo tak działa.
1: W tej chwili jadę, nie mogę się do końca skupić. Jak nie wyjdzie, a dam szansę, to zwalam to na ciebie, tak? Rekompensujesz mi to w inny sposób, tak?
0: Zwalasz
1: to na mnie. Biorę telefon, dzwonię i nie wiem, tak, zapraszasz ty, nie wiem, na coś i twoja wina. Albo będę cię obwiniał do końca życia, tak?
0: Oczywiście, że tak.
1: Bierzesz to na klatę.
0: Biorę to na klatę.
1: Przy takiej nagiej przemowie nie potrafiłbym powiedzieć nic innego, jak to, że ją też bardzo kocham.
0: Dziękuję.
2: Cała Polska słyszy.
0: Dawaj.
2: Moją obietnicę. Obiecuję więcej nie wypowiadać się w sposób zły o bliskich, osoby, którą kocham, a kocham naprawdę bardzo mocno.
1: Też jestem tego zdania, że trzeba było się rozmawiać i jednocześnie teraz chciałem przeprosić za moją taką rozmowę niezbyt żywołową, ale nie mogę teraz, tak, ale nie mogę też jakby się do końca skupić i jestem w pracy, ale naprawdę bardzo doceniam, jestem zaskoczony i
0: no widzisz,
1: mogę powiedzieć, że też bardzo kocham. I...
0: Niech żyje miłość! Ona jest najważniejsza, ją zawsze walczyć trzeba.
1: Ja chciałbym ci ze swojej strony podziękować za te słowa, które wypowiedziałeś za moją partnerkę, że tutaj jakby no, zrobiłeś dobrą robotę też dla nas, że ona, dziękuję też mojej partnerce, że odważyła się na takie posunięcia, że wyznała.
0: To jest ładny ruch.
1: Wreszcie tak. to, co tak naprawdę oczekiwałem, czego nie dostałem po tym wszystkim, więc podziękowania wielkie dla siebie, ale także i dla mojej ukochanej partnerki.
0: Trzymajcie się i kochajcie się.
1: Trzymaj się i wszystkiego
0: Cześć.
1: Dobrego.
0: Dziękuję.
2: Dzięki.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: No Paweł, ja jestem w szoku. Ty sobie radzisz lepiej niż Hiszpanie na mundialu.
5: No nie. 2-0 w tym tygodniu. A oni 0-0.
4: Brawo, ładnie. Brawo. Ładnie, zgłaszajcie się do Pawelca. Kochaj albo rzucaj. Wraca już jutro. Vox FM.pl. Tam się zgłaszajcie.

0: To był Shouse i Call My Name, a tu Vox FM i program w rytmie hitów, czyli program o zabarwieniu rozrywkowo-muzyczno-edukacyjnym, tak by można było powiedzieć. Dzień dobry w ten wtorek, 9 godzin za nami i 37 minut tego też dnia wtorku za nami. Arek Sikora, witam. Dzień dobry przede wszystkim. Co ja chciałem powiedzieć? Że wakacje za 9 dni. Zacznijmy od dobrych informacji. Wakacje za 9 dni, a tak się składa, słuchajcie. Jak już tak dobrze nam idzie od samego początku, no to lecimy dalej. Vox FM tankuje na wakacje. Zainstalujcie sobie naszą nową apkę na telefonach, na smartfonach i tam możecie się zgłaszać. W aplikacji Vox FM zgłaszajcie się do tankowania, dzisiaj będziemy tankować, wszystko pod znakiem tankowania. A patrzcie, a wtorek w kalendarzu. A jak weekendowo się zrobiło? Arek Sikora, dzień dobry.
1: Reklama.
2: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja. Ośrodek kształcenia zawodowego. Kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
8: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
9: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
8: Czemu właśnie tam?
9: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
8: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Dziadek.
13: No co?
14: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
15: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
17: Reklama.
18: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Radomska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie fabryki broni w Radomiu. Chodzi o niekorzystną zmianę w umowie związanej ze sprzedażą broni w USA. Doniesienie do prokuratury złożył poseł Konrad Frysztak, bazując na doniesieniach jednego z portali, który ustalił, że amerykańska firma, do której trafiała broń z Radomia, miała problemy z płatnościami. Mimo że dług narastał, osiągając finalnie poziom prawie 2 milionów dolarów, radomska fabryka nie przestawała wysyłać Amerykanom zamówionego sprzętu. Jednak, jak mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury w Radomiu, zarząd spółki nie dopuścił się przestępstwa.
19: Działania podjęte przez nich, choć wiązały się z ryzykiem w obrocie gospodarczym, końcowo jednak przyczyniły się do rozwoju fabryki broni Łucznik oraz utrzymania strategicznego kontrahenta na rynku amerykańskim.
18: Decyzję o sprzedaży broni przez pośrednika podjęto jeszcze za czasów poprzedniego zarządu fabryki. Ofensywa w drużynie Moja Radomka Radom rośnie w siłę. Do zespołu dołącza 25-letnia Weronika Gierszewska. W ostatnim sezonie reprezentowała Chemik Police. Dla Weroniki będzie to czwarty sezon na parkietach Tauroligi. W ciągu trzech sezonów zdobyła już blisko 900 punktów. Przypomnijmy, Weronika Gierszewska to kolejne wzmocnienie przed zbliżającym się sezonem. Kilka dni temu do drużyny Radomki dołączyła także Agnieszka Cór-Słomka, Aleksandra Dudek i Kinga Stronias.
20: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
18: Pochmurnie i wietrznie. Takiej pogody możemy spodziewać się dziś w regionie radomskim. Na termometrze maksymalnie zobaczymy 19 stopni.
20: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
21: Vox FM Radom.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
10: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie czekaj, bo najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble. Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się Twój nowy dom.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
17: Policja ustala, czy odnalezione ciało należy do poszukiwanego mężczyzny. Chodzi o domniemanego zabójcę 19-latki. Dotyczyło zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dobiegło końca posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Płonie największa rafineria w Moskwie. Uderzył w nią ukraiński dron.
18: Jest 10:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy uważnie.
17: 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej, prawdopodobnie nie żyje. Obława trwała przez całą noc. Na ciało młodego mężczyzny natrafili policjanci dziś rano. Trwa ustalanie, czy to rzeczywiście poszukiwany nastolatek.
19: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
17: Mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej. Do zdarzenia doszło wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna. 19-latek zaatakował swoją byłą dziewczynę podczas sprzeczki. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Było poświęcone przygotowaniom do możliwego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, a przewodniczył mu premier Donald Tusk.
20: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
17: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister ma się w najbliższym czasie spotkać także z prezydentem. Lekarz i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Mężczyzna miał zarobić w ciągu roku w jednym szpitalu ponad 1 600 000 zł. I to mimo braku specjalizacji. Rezygnację Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej przyjął szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Grafik prac lekarza miał pokrywać się z jego aktywnością polityczną, m.in. występami w telewizji i pracą w Senacie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
21: W Szpitalu Południowym trwa już kontrola zlecona przez stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie również szpitalne oddziały ratunkowe we wszystkich miejskich placówkach. Jak podkreślił, ochrona zdrowia jest zbyt ważną sferą, by pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości dotyczące organizacji pracy czy wydatkowania publicznych pieniędzy. A to dopiero początek problemów lekarza. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wskazując na możliwe opuszczanie dyżurów medycznych. Jeśli doniesienia się potwierdzą, lekarzowi grozi nie tylko zwolnienie dyscyplinarne, ale nawet odpowiedzialność karna.
17: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. W obiekt, który znajduje się 15 km linii prostej od Kremla, prawdopodobnie trafił ukraiński dron. Minionej nocy do rosyjskiej stolicy doleciało blisko 60 bezzałogowców. Na miejscu pracują służby. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia, informując o braku ofiar lub poszkodowanych. Moskiewska rafineria zaopatruje do 40% rynku paliwowego w Moskwie. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie targi obronne już w piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
22: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska. Mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
17: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy ulicy Prązyjskiego.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: W pogodzie dzisiaj ciekawie, bo będą miejsca, gdzie będzie ładnie. Naprawdę. Naprawdę. Południe Polski. 22-21 stopni.
17: Zazdrościłem.
24: Dużo słońca. Deszcze zaczynają się tak od Warszawy w górę. Lublin też deszczowy. Łódź, Wybrzeże. A w Suwałkach i w Białymstoku dzisiaj nawet może zagrzmić. No i tam najchłodniej 16-15 stopni. Ale przed nami idzie naprawdę... Przed nami idzie. Bardzo to nie po polsku powiedziałem, ale przed nami bardzo duże ocieplenie. Ono idzie. O, tak to było. No, brzmieć. Co powiesz na 35 stopni?
17: Fantastycznie, ale to u nas ma być tak, czy we Włoszech?
24: Nie, u nas.
17: U nas.
24: Już od piątku.
17: Cudownie.
23: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Także nie przejmujcie się, jeżeli jest chłodno, zimno i wam to nie pasuje. Już za moment będzie gorąco upalnie i to też wam nie będzie pasowało.
17: Będziemy narzekać też, tak jest.
24: No dobrze, nie ma na co narzekać, bo mamy hity i będziemy je grać 5 minut po 10. Marek Sikora, dzień dobry, Dawid Osysko wraca za godzinę.
17: Będę o 11.
24: A u nas teraz kaskada.

Real McCoy, Another Night. Pięknie to gra, pięknie, ładnie, świetnie, wspaniale, przecież no, w rytmie hitów. Nie tylko gramy w rytmie hitów, sprawdzamy też, co się dzieje na świecie. Słuchajcie, doniesienia z UK. Rząd chce zbanować social media dla wszystkich poniżej 16 roku życia. No, jak czytam komentarze, to wszyscy zachwyceni, że świetnie, że bardzo dobry pomysł, że super w ogóle i tak powinno być wszędzie. Też się z tym zgadzam, ale pojawia się pytanie. A co z dorosłymi? Czy tak zerknijmy, zauważmy, co dorośli tam wyprawiają w tych social mediach? Niektórzy to już naprawdę totalnie odjechali, co nie? Na niektórych dorosłych to też bardzo źle działa. Ja bym poszedł jeszcze krok dalej. Nie wiem, zrobił jakieś prawo jazdy na Instagrama. No, że póki nie zdasz prawa jazdy na Instagrama, no to nie wjeżdżasz na Instagrama. Nie możesz, nie ma opcji. Musisz, tak, zdać egzamin z rozpoznawania oszustw internetowych z wykorzystaniem AI. No, albo takie zadanie, kto ma pierwszeństwo w komentowaniu, udostępnianiu treści na tym skrzyżowaniu? No właśnie. No. I z takim prawo jazdy dopiero można się logować. Jak tak patrzę, to jest potrzebne naprawdę, bo niektórzy na tych social mediach to naprawdę odjechali. I wtedy można by było mówić, halo policja, proszę przyjechać na Facebooka, to by była drogówka.

0: A czy wy wiecie, że Zokaria jest znowu numerem jeden w bestliście? Zerknijcie, sprawdźcie na VoxFM.pl, a także w Voxowej nowej mobilnej aplikacji. Tam możecie zagłosować na swoje ulubione hity i w piątek słuchajcie koniecznie najnowszego notowania bestlisty. Od 17 zaprezentuje je Krzysiek Skrzypkowski. No dobrze, sprawdźmy co w pogodzie znowu. Zerkam, patrzę. Tu leje, tam leje. Trzeba się jakoś dostosować, chyba dopasować do stanu rzeczy i stwierdziliśmy, że my też lejemy. Lejemy wam paliwko. No, na wakacje, które już niebawem, już coraz bliżej. Wystarczy się zgłosić do naszej zabawy, a możemy wam zatankować na wyjazd wakacyjny. Musicie nam tylko powiedzieć, gdzie i z kim jedziecie na te wakacje. Takie proste pytanie. Odpowiadacie w mobilnej aplikacji VoxFM. Pobierzcie ją sobie na smartfony. Tam jest taka zakładka konkursy. Klikacie, zgłaszacie się, a my do was dzwonimy i tankujemy wam na wakacje. Czy da się prościej? Raczej nie. VoxFM, najnowsza aplikacja. Instalujcie i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
3: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
3: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
19: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
20: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
21: Reklama.
22: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Czy personel karetki z Kozienic popełnił błąd i przyczynił się do śmierci 19-latki? To wyjaśniają śledczy z Kozienic. Oliwia Druszcz uległa wypadkowi drogowemu w Kozienicach. Zmarła kilka dni później w szpitalu w Radomiu. Jej rodzice twierdzą, że stan córki pogorszył się w karetce. Stąd zawiadomienie do prokuratury. Jak mówi Natasza Druszcz, matka 19-latki, to właśnie tam źle przeprowadzono intubację.
23: Okazało się, że jest źle zaintubowana, bo jest zaintubowana rurką dla dzieci, która miała 6 mm. Była włożona do samego końca. Mamy to w dokumentach z SOR-u. To mogło skutkować niedotlenieniem, a późniejszym obrzękiem mózgu i tak naprawdę śmiercią mózgu.
22: Trwa wyjaśnienie przyczyn śmierci 19-latki, mówi Aneta Guście, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.
24: Była się sekcja zwłok, no jednak na chwilę obecną nie mamy takich kategorycznych, miarodajnych, ustalonych przyczyn tego zgonu. Będą prowadzone dodatkowe badania przedbiegłego.
22: W kozienickiej prokuraturze trwa też postępowanie dotyczące przebiegu wypadku. Obecnie korzystają z zasłużonych urlopów, ale już w sobotę zabierają się do pracy. Piłkarze Radomiaka rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. W planach mają kilka sparingów, m.in. z Górnikiem Łęczna, ŁKS-em Łódź czy Legią Warszawa. A w dniach od 6 do 10 lipca drużyna uda się na zgrupowanie do Warki. A o pierwsze punkty w nowym sezonie powalczą z Beniaminkiem Ligi Wieczystą Kraków.
25: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
22: Jest szansa, że słońce wyjrzy do nas ze chmur. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni.
25: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
26: Vox FM. Vox FM Radom.
27: Vox FM Radom.

0: Wakacja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
13: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
14: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
13: Zero stresu? Jak to?
14: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
13: Czyli było aż tak dobrze.
14: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
13: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
15: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
16: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
17: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
18: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
0: Reklama. Vox FM.
1: Vox FM.
0: Radom. Radom.
3: Policja zatrzymała dwie osoby, mogą mieć związek z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ogromna tragedia, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Mszany. Z rąk byłego chłopaka zginęła tam 19-letnia kobieta. Po wypadkowe utrudnienia w lubelskim Świętokrzyskim, o szczegółach za chwilę.
19: Za chwilę, czyli w wiadomościach radia Vox FM punktualnie o 11, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy uważnie.
3: Dwie osoby w rękach służb. Są nowe informacje po zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina. Artysta zginął wczoraj, idąc chodnikiem. Zatrzymani to dwaj Białorusini, nie mają jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja nie zakończyła jeszcze swoich działań. Prosi także m.in. kierowców o nagranie z kamerek, które mogą pomóc w sprawie. Do tego tematu będziemy wracać. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy małopolskiej gminy, w której doszło do zabójstwa. Wczoraj 19-latek pokłócił się z byłą dziewczyną i zaatakował ją nożem. Kobieta zmarła, mężczyzna uciekł, był poszukiwany. Dziś rano prawdopodobnie znaleziono jego ciało w gminie Niedźwiedź.
20: Szok. No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma. Co człowiek kiedy może zrobić? Po prostu ciężko to określić. Nie znaliśmy ich osobiście.
21: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
22: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
20: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo.
3: Mówili okoliczni mieszkańcy. 19-latka przez całą noc szukało kilkuset policjantów, a nowe fakty w tej sprawie podaje prokuratura. Nastolatkowie byli parą, ale się rozstali. Do tragedii doszło w czasie kłótni.
23: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
3: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Obława na 19-latka trwała całą noc. Rano znaleziono jego ciało. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Uwaga kierowcy, ruch wadłowy na Krajowej 19 w Lubelskiem. W Ciecierzynie pod Lublinem czołowo zdarzyły się dwie osobówki. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Po wypadkowe utrudnienia także na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskim. W Piórkowie doszło do zdarzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 12. Części do silników samolotów F-16 czy wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych firm w Polsce. Donald Tusk liczy, że już jesienią firma Electrum Mobility Poland będzie mogła wznowić pracę nad polskim samochodem elektrycznym.
24: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
3: W siedzibie giełdy papierów wartościowych premier przypomniał, że wśród najważniejszych inwestycji jest amerykańska fabryka części do silników F-16, która ma powstać w Rzeszowie. To dodatkowe 140 miejsc pracy. Tatrzański Park Narodowy w nocy podsłuchuje zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Analiza nagrań pomaga lepiej zrozumieć tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z TPN-u. Na nagraniach słychać głównie ptaki, w tym puchacze, ale załapał się także ryś.
25: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
3: Urządzenia rozmieszczone są w różnych częściach Tatry i ustawione na nagrywanie głównie nocą, bo wtedy zwierzęta są bardziej aktywne.
26: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Będzie dzisiaj słońca troszeczkę, szczególnie na południu kraju, tam też 21-22 stopnie. Opady deszczu na północy, burze prognozowane przez synoptyków w Suwałkach, w Białymstoku. No a tak poza tym, no to w najzimniejszych miejscach w kraju 16-15 stopni. W nocy spadek do 7, jutro w najcieplejszym momencie dnia 24. Jutro już w ogóle tak ten deszcz to tylko w niektórych miejscach, gdzieś tam w Zakopanem, w Suwałki, Białystok też tylko z deszczem, poza tym...
26: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
27: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
28: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Poza tym w prognozach synoptyków bardzo już widać nadchodzące wakacje. Masz już plany na wakacje jakieś?
3: To świetnie. Coś tam się kotłuje w głowie, coś jest, ale nie będę zdradzał.
19: Wy możecie zdradzić. Wy możecie zdradzić w naszej apce, bo za wasze plany na wakacje, a także osoby, z którymi pojedziecie, bo takie jest pytanie, gdzie i z kim jedziecie na wakacje, tankujemy wam samochodem. Za moment dzwonię. A wy się zgłaszajcie w najnowszej apce Vox FM.
3: O moje miejsce zajmie o 12:00 Kasia Pilewska.
19: Zapraszamy o 12:00 na wiadomości.

0: takich dźwięków nam we wtorek potrzeba. Shanghai i Kalimaminu w Vox FM. 16 minut po 11. No. Ja tylko mam nadzieję, że macie gdzieś w pobliżu swoje telefony, bo...
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Bo ja wybieram zgłoszenie i do kogoś z was dzwonię. Wysyłaliście swoje zgłoszenia do naszej zabawy na naszej voxowej apce. Przypominamy, nowa jest. Instalujcie na smartfony i zgłaszajcie się, bo to pierwsze tankowanie, ale na pewno nie ostatnie. No, więc tam cały czas możecie się zgłaszać. A ja dzwonię, więc... Więc mówię halo i dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Chyba się słyszymy.
0: Witam ciebie, Julio. Arek Sikora z tej strony. Vox FM do ciebie dzwoni.
2: O, dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Spodziewałaś się?
2: Nie, totalnie.
0: A widzisz, w zgłoszeniu napisałaś tak. Wraz z moim ukochanym Mateuszem wybieramy się na zasłużony odpoczynek nad nasze piękne polskie i drogie morze. I te słowo i drogie mnie skłoniło do tego, żeby do ciebie zadzwonić. Jak ja cię, Julka, rozumiem. Jak ja cię po prostu rozumiem. Słuchaj, sprawy transportowe, czym jedziecie? Powiedz, twoim samochodem, jego samochodem, jak to wygląda?
2: Zobaczymy, chyba moim, moją Astrunią.
0: Chyba twoim. Dobrze, a jak tam stan baku, powiedz?
2: No, na polskie morze myślę, że warto byłoby pomóc.
0: Julka, ja mam taką propozycję. Vox FM zatankuje wam samochód do pełna, a wy bawcie się dobrze, dobra?
2: Jasne, super, dziękujemy bardzo. No i
0: to już masz zapewnione, a teraz chwal się, bo napisałaś, że zasłużony odpoczynek. Co wyście nawyrabiali czym się zajmujecie?
2: A, bardzo dużo pracujemy, mamy swoje firmy, także marzy nam się odpoczynek. No, że kochamy polskie morze, no to właśnie tam nam się marzy wybrać.
0: Czyli Julka i Mateusz to tacy polscy przedsiębiorcy. Boże, Julka, jak ja was jeszcze bardziej rozumiem, jak wam jeszcze bardziej ta pomoc jest potrzebna. Bawcie się dobrze, lećcie, Vox tankuje wam na wakacje. Wszystkiego dobrego.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: A jeśli wy też chcecie, żebyśmy wam zatankowali na wakacje, zgłaszajcie się w naszej apce.
3: Really?
4: Oh boy.
3: Yes.
4: It is not that funny.
3: That's not.

0: Offenbach i Overdrive. Overdrive, czyli wsiadasz do samochodu i jedziesz tak, że hej, że nie mam pytań. O, jak zatankowane, za darmo, no to można nie patrzeć wtedy na spalanie, tylko po prostu się jedzie, prawda? W takim stanie Julka, której zatankowaliśmy przed chwilą w Vox FM na wakacje, a wam też możemy zatankować, przypominamy, w naszej apce mobilnej na smartfony wchodzicie w zakładkę konkursy i zgłaszacie się do naszej zabawy. Vox FM tankuje na wakacje. Gdzie jedziecie, z kim jedziecie, na te pytanie odpowiadacie i reszta później się dzieje, prawda? Później my dzwonimy, a wy macie tankowanie z głowy. Tak wam robimy, dzień dobry. Tak wam pomagamy. Pomożemy też muzyką za moment. Lorin, Bajera między innymi na Horyzoncie Muzycznym.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie czekaj, bo najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble. Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się twój nowy dom.
11: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
12: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
13: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
1: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama.
18: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Ma być tam restauracja i tarasy widokowe. Trwa rewitalizacja starego młyna przy zalewie na Borkach. Przypomnijmy, budynek znajdował się w złym stanie technicznym i musi zostać odbudowany. Jak mówi Karol Michalec, prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu, obecnie prace idą zgodnie z planem.
19: Nie mamy żadnych opóźnień, mieliśmy mały mankament, jeżeli chodzi, ale to ostra zima, delikatne opóźnienie, ale wykonawca z Radomia, firma stanęła na wysokości zadania. Idziemy zgodnie z harmonogramem, więc wszystko jest w porządku.
18: Prace mają zakończyć się w kwietniu 2027 roku. Całkowity koszt przebudowy starego młyna to prawie 8 milionów złotych. Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki, zające czekają na swą mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
20: 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie.
18: Jak wynika z danych leśników, 90% zwierząt zabranych z lasu nie potrzebowało pomocy człowieka.
21: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
18: Po południu jest szansa, że słońce wyjrzy do nas za chmur. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 16 stopni.
21: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach, na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661-181-181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
0: Reklama. Vox FM.
16: Vox FM. Radom.
17: Obława trwa. Wiadomości zaczynamy od zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Za chwilę też atak na prezydenta Poznania podczas sesji. Jacek Jaśkowiak obrzucony ciastem. A na koniec mundial do gry wchodzą kolejni faworyci. Posłuchajcie.
18: 12 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witam Katarzynę Pilewską.
17: Dzień dobry.
18: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
17: To wyglądało jak egzekucja. Sprawca wciąż poszukiwany. Służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
19: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
17: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 30-kilkuletnich Białorusinów.
19: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
17: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem, przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Nagle do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w jego stronę ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka, na to właśnie zasługuje.
20: To pan chce mieszkania komunalne oddać obywatelu deweloperowi.
17: Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
21: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistolet, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
17: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze ponad 70% poparcia. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty po tym, jak śledczy odkryli proceder wystawiania fałszywych zaświadczeń. Te natomiast otwierały drogę do uzyskania licencji kwalifikowanego pracownika ochrony.
22: Dyrektor 2 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
17: Mówi Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy chcą spędzić lato inaczej niż zwykle i sprawdzić swoje możliwości. Na chętnych czeka m.in. jednostka w Sieradzu.
23: Uczestnicy programu Wakacji z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę, ale mogą też liczyć na konkretne korzyści finansowe. Za ukończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 6000 zł brutto. Za te 27 dni szkolenia.
17: Mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu. Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia.
24: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Hubert Hurkacz kontra Andrzej Rublow zmierzą się ze sobą w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Hall. Spotkanie rozpocznie się o 13. Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci w grupie pierwszej i przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem, to o 21. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, o 3 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6 rano Austria z Jordanią. A jutro polskie siatkarki meczem z Bułgarią rozpoczną rywalizację w drugim tygodniu Ligi Narodów. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrają w stolicy Tajlandii. Po jutrzejszej rywalizacji z Bułgarią w czwartek zmierzą się z Ukrainą, w sobotę z Holandią i w niedzielę z Kanadą. A jutrzejsze spotkanie startuje o 11.45.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Pomalutku możemy szykować się na upały, nie wiem, czy wiesz.
17: Ja słyszałam, no, tak, ale to jeszcze chyba trochę, co?
18: No gdzie trochę, poczekaj, w piątek już chyba. Jak dzisiaj mamy wtorek, to masz środa, czwartek, 3 dni.
17: To prawda.
18: 31 stopni.
17: 32 stopnie, burze, tu widzę słońce.
18: 35 w sobotę, 35 stopni na zachodzie. Podobnie w poniedziałek też 35 stopni.
17: Tak, ale już jutro mamy dobre informacje.
18: Czekaj, co jest jutro? Jutro jest środa.
17: Jutro, zobaczcie, 22 stopni. Stopni,
18: pięknie,
17: słońce.
18: Deszcz tylko w Suwałkach i w Białymstoku i tam na południu kraju delikatnie może popadać. Poza tym pięknie.
17: Pięknie.
24: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Bardzo dobrze, bo wakacje idą.
3: Tak jest. No już to 2 tygodnie zostały. Niecałe 2 tygodnie.
18: 9 dni dzisiaj policzyłem na palcach. Wow. Palców starczyło, żeby policzyć ile do wakacji. Rozumiesz?
3: Rozumiem.
18: Już taki mamy czas roku. 16 czerwca. 5 minut po 12. Wtorek. Piękny jest. Kasiu, ja cię zapraszam o 13 na
3: będę
18: wiadomości.
3: Na pewno.
18: A państwa zapraszam do słuchania pięknej muzyki. Tu program w rytmie hitów. Arek Sikora, dzień dobry.

Sasz i Ekwador. Łezka nostalgii przy takich numerach. Wokół się kręci, trzeba przyznać. No dobrze, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach. No, bo jak się okazuje, GUS przedstawił dane o inflacji za maj. Jest taniej, ale drożej. No, czego nie rozumiecie, już wszystko tłumaczę. Główny Urząd Statystyczny przekazał wczoraj, że w maju odnotowano deflację w stosunku do kwietnia. Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju spadły o 0,3% w porównaniu z kwietniem. Jednak w zestawieniu z analogicznym miesiącem 2025 roku ceny wzrosły o ponad 3%. Ha? I dlaczego, zapytamy? Gdzie jest ten szkopuł? Kto jest winny? Okazuje się, że... Winne są truskawki. No, ogólny wzrost wskaźnika, na ogólny wzrost wskaźnika, jak czytam, wpłynęły wyższe stawki za m.in. świeże owoce jagodowe, takie jak truskawki. Ale stop. Nie, no ja proszę, truskawki zostawić w spokoju. Ja tylko przypomnę, że żeby nie truskawki, to Iga Świątek nie miałaby z czym jeść makaronu. To sukcesy sportowe. Warto.

0: Kojarzymy te dźwięki, prawda?
1: W tej wersji akurat to jest I Feel Love, Damian Forbes, odpowiedzialny za te brzmienia.
0: Na trzecim miejscu ostatniego notowania bestlisty. Wejdźcie na voxfm.pl albo w naszej nowej aplikacji VoxFM na waszych smartfonach. Zagłosujcie w bestliście, bo można w naszej nowej aplikacji. Ba, nie wiem czy wiecie, w naszej nowej aplikacji w ogóle jest fajnie, ona jest świetna. Tam też możecie powalczyć o tankowanie na wakacje, no, w takiej zakładce konkursy. Możecie się zgłosić do Pawelca, możecie posłuchać dodatkowych kanałów Radia Vox FM, na przykład z Łombolowego, który już ruszył. No, tam między innymi programy typu Jedno Oko na Maroko. Ciekawe, polecam naprawdę bardzo gorąco. Vox FM, apka na wasze telefony instalowana. I tam głosujecie też w bestliście, 20 pozycji, 6 propozycji. No i w apce też możecie posłuchać, niezależnie od tego, gdzie jesteście. W piątek o 17:00 najnowszego notowania bestlisty, które poprowadzi Krzysiek Skrzypkowski. Polecamy.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
11: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
12: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
11: Czemu właśnie tam?
12: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
11: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
13: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
16: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom, przy ulicy Kieleckiej 68/70.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca. Reklama.
19: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Drogowcy przystąpią do wymiany nawierzchni przy ulicy 25 czerwca. Miejski Zarząd Drugi Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na przeprowadzenie prac. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik miejskich drogowców, oprócz jezdni zostanie wyremontowany też chodnik.
20: W ramach zadania wyłoniony w przetargu wykonawca, oprócz nowej nawierzchni asfaltowej, wykona prace związane m.in. z regulacją studni kanału sanitarnego, ustawieniem krawężników i obrzeży oraz ułożeniem chodnika. Na odcinku ulicy 25 czerwca od ulicy Żeromskiego do przystanku autobusowego między ulicami Skłodowskiej, Kirii a Kedes-Krausa.
19: Prace prowadzone będą w okresie wakacyjnym. Billboardy, banery czy tablice. Są miasta, które próbują uporządkować tak zwaną szyldozę i wprowadzają specjalne uchwały. Radom też miał taki plan, ale Rada Miejska nie podjęła żadnej decyzji w tej sprawie. Czy reklamy w centrum miasta przeszkadzają mieszkańcom?
21: Nie, no to zależy jakie. Jak są nowe, takie ładne, kolorowe, to nie.
22: Tutaj w centrum rzeczywiście jakiekolwiek reklamy nie służą urokowi żadnego miasta. Celowość reklam na pewno istnieje.
23: Reklamy, które są potężne, denerwują mnie.
19: Z mieszkańcami miasta rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
24: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
19: Parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Według synoptyków po południu jest też szansa na to, że słońce wyjrzy do nas za chmur. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 16 stopni.
24: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
25: Vox FM. Jest impreza.
19: 21 czerwca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku odbędzie się Noc Świętojańska Sobótka Gminna. W programie puszczanie wianków na wodzie czy przegląd kapel ludowych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Guzowianki. Przypomnijmy, Noc Świętojańska Sobótka Gminna w Jedlińsku już 21 czerwca. Start o 16.
26: Vox FM.
27: Vox FM. Radom.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy?
2: Wejdź na voxfm.pl
3: i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
3: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie czekaj, bo najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble. Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się twój nowy dom.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
4: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
6: Reklama. Vox FM Radom.
7: Już oficjalna jest decyzja w sprawie dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej. Od tego zaczniemy. W wiadomościach nie najlepsze informacje dla kierowców. Uwaga, ceny na stacjach urosną, a na koniec jeszcze rekord w kajakowej paradzie. Posłuchajcie.
8: No to słuchamy. Wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 13, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
7: Jest oficjalne potwierdzenie. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Polka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Przypomnijmy, Chwalińska grała w finale tegorocznego French Open i awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA, co jednak nie dało jej miejsca w głównej drabince. Dlatego Polka musiałaby grać w kwalifikacjach. Dzięki presji m.in. Polskiego Związku Tenisowego, który złożył w sprawie dzikiej karty oficjalny wniosek, udział Maji Chwalińskiej w Wimbledonie jest już oficjalny. A poza Mają w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Pręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, diesel do 6,44 zł. Cenę maksymalną opublikowało właśnie Ministerstwo Energii, a to efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
9: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
7: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełen wojennych pamiątek. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych, które zalegają na dnie Morza Bałtyckiego, podczas których przebrano 900 km kwadratowych dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest jednak niższe niż zakładano.
10: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach. Tak? Jeżeli mówimy o Rynnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o głębi Gdańskiej, Gdański, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
7: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Kolejnym etapem pracy naukowców będzie opracowanie planu neutralizacji zidentyfikowanych już zagrożeń. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulej Łowódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły.
11: 19 lipca już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów, kajakowa stolica Polski.
7: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
11: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór. Wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
7: Udział jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Ostatnio były Mistrzostwa Europy w kajakarstwie.
7: Aha.
8: Przywieźliśmy 7 medali. Jo. Mówię o tym, bo jestem fanem.
7: Kajakarstwa?
8: Oczywiście.
7: Ale kajakowanie, czy raczej spędzanie czasu na kajaku?
8: Spędzanie czasu na kajaku.
7: No właśnie, tak mi się wydawało, no, że pasujesz do tego bardziej.
8: A dziękuję bardzo. Wiesz, że jak się pływa tymi spływami, to tam często są bary na wodzie?
7: Wiem o tym doskonale. Ja też lubię kajakować.
8: O, właśnie. Ale kajakować, czy spędzać czas na kajaku?
7: Pogoda.
8: Już po pogodzie.
7: No właśnie.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Ale to coś w pogodzie ciekawego?
7: Wiesz co,
8: chciałabyś powiedzieć?
7: Jeszcze trzymamy, słuchajcie, cierpliwości. Jeszcze jutro, jeszcze dzisiaj tak naprawdę. Jeszcze trochę deszczu, jeszcze trochę chłodno, a jutro już 20-24, słońce. I tak do końca tygodnia będzie tylko rosło. W piątek 29, a w niedzielę 32.
8: Ale tak patrzę po mapach, no to ten deszcz cały czas gdzieś tam będzie.
7: Będzie krążył.
8: O. Z tym, że jak jest cieplej, to szybciej się suszymy. O, właśnie. 5 minut po 13, albo trzeba tak żartować jak ja, to wtedy też jest słucho, nie?
7: Tak. Przegoniłeś deszcz.
8: Dziękuję. Kasia Pilewska wraca o 14, a ja mówię raz jeszcze dzień dobry. Arek Sikora, tu program w rytmie hitów.

Dolly, Dolly. Szanowni Państwo, to właśnie Dolly Song w Vox FM. Gramy Wam w rytmie hitów cały czas, to się nie zmienia, ale porozmawiajmy teraz o poważnych sprawach, dobra? O poważnych sprawach. Słuchajcie, ruszają ćwiczenia wojskowe, międzynarodowe. Polscy, litewscy, francuscy żołnierze będą ćwiczyć w rejonie Przesmyku Suwalskiego. No i wiecie, jak te manewry będą się nazywały? Manewry wspólne. Polski, Francji i Litwy nazywają się, uwaga, Dzielny Dzik. Dzielny Dzik! To jest świetna nazwa. W tej nazwie kryje się wszystko, w tym kryptonimie. Mało tego, ja bym jeszcze ponazywał wrogie oddziały. Spłoszona łania. Wypatroszony łosoś. To tak ponazywajmy. I to jest klucz do sukcesu. Już mamy ich w garści. A tak właściwie to w kopycie. Dzielnego dzika. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sean Baker i Runaway, czyli uciekaj w jej, ale powiem wam, że nie ma po co. Jest super, jest świetnie, zobaczcie, 25 minut do 14 we wtorek, piękna pogoda nam się szykuje, już tam w oddali na horyzoncie rysuje nam się piękny pejzaż wakacji, no. A propos wakacji, może być jeszcze piękniej. Instalujcie naszą apkę, a później, a w sumie, posłuchajcie szczegółów.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A
16: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
24: Na kanapie komplet.
23: Miski wypełnione po brzegi.
24: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
23: Czekamy na pierwszy gwizdek.
24: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
25: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
26: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
25: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
27: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl. To się opłaca.
0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
6: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Pierwsze płyty zostały już położone, a pod koniec tygodnia na murawie pojawią się kolejne. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zajmują się zabezpieczeniem stadionu przy ulicy Struga przed piątkowym koncertem z okazji 50. rocznicy wydarzeń czerwcowych. Chodzi o to, by trawa w trakcie wydarzenia nie została zniszczona. Jak mówi Robert Dębicki, wiceprezes w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, nie jest wykluczone, że trawę trzeba będzie uzupełnić.
7: Stwierdzimy, jaki jest stan po koncercie. Jeśli będzie wymagała częściowej wymiany, tak też uczynimy.
6: Przypomnijmy, w marcu na stadionie pojawiła się nowa murawa przed meczem reprezentacji Polski. Jej ułożenie kosztowało 1 000 000 zł. Można pomóc i zapewnić opiekę dzieciom. Radomski MOPS cały czas szuka osób, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi. Aby podjąć się tej roli, trzeba być niekaranym. Można wesprzeć nasze działania także w inny sposób, na przykład zostać wolontariuszem, mówi Ewa Stysiek, kierownik działu pieczy zastępczej w radomskim MOPS-ie.
11: Może być to wolontariat w takiej formie, że wspomogą dany rodzinny dom dziecka czy rodzinę zastępczą, która ma pod opieką więcej dzieci, w zorganizowaniu czasu wolnego dla tych dzieci, zabaw.
6: Wszelkie informacje, jak zostać rodzicem zastępczym, dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
28: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
6: Pochmurno z chwilowymi przyjaśnieniami będzie przez najbliższe godziny w naszym regionie. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 16 stopni.
28: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
29: Vox FM jest impreza.
6: Radomski Amfiteatr hucznie kończy rok artystyczny. W sobotę rusza Dzień Dobry na Kulturę, o czym mówi Alicja Gryz-Wasil.
30: Serdecznie zapraszam na podsumowanie sezonu artystycznego, tym razem z motywem przewodnim Snucie Historii. Będzie więc literacko i mocno inspirująco.
6: Wszystko startuje o 15 przy ulicy Daszyńskiego. Wstęp wolny.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: AAA Auto teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
3: Reklama.
4: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
4: Vox FM Radom.
6: Służby potwierdzają, znaleziono ciało poszukiwanego 19-latka pod Limanową. Jest nasz reporter, od jego relacji zaczniemy. W wiadomościach też ważne informacje dla podróżujących. Uwaga, śmiertelny wypadek na kolei, są utrudnienia. I jeszcze Toruń, mieszkańcy oburzeni wycinką drzew. Posłuchajcie.
24: 14 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Katarzyna Pilewska.
6: To ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrać sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł. W nocy ruszyła obława, rozstawiono blokadę, okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
25: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
26: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
27: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
28: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
25: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
6: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienie na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
29: Na miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
6: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach na portalu pasażera. To miała być oaza zieleni, a jest rozjechany plac. Emocje w Toruniu. Po początku prac na rondzie na lewobrzeżnej części miasta zaczęło się klasycznie od wycinki drzew, a to wzburzyło mieszkańców, którzy twierdzą, że o budowie ronda w tej formie nie wiedzieli.
30: Nie miałam zielonego pojęcia, absolutnie.
31: Nic, ja myślałam, że blok. Nie dowiedziałam się, jak już tutaj ruszyła wycinka drzew.
30: Miała to być oaza, powiedzmy, zieleni, a zobaczy pani dookoła, co się dzieje.
6: Z mieszkańcami Torunia rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak, która o komentarz poprosiła również prezydenta miasta Pawła Gulewskiego.
32: Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy. Jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach, no i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku.
6: Budowa ronda trwa, miasto nie zamierza zmieniać planów. Wiadelka, grabki, łopatki, zmiotki i lekkie taborety dostępne dla wszystkich. Na wrocławskich cmentarzach Grabiszyńskim i Osobiewickim ruszył pilotaż bezpłatnych wypożyczalni narzędzi i siedzisk.
33: Tworzymy takie rozwiązania, które mają zwiększyć komfort i pozwolić skupić się na tym, co ważne. Czyli przyjść na cmentarz z pamięcią, modlitwą, a nie właśnie z tym takim bagażem ciężkim.
6: Mówi Monika Dubec z wrocławskiego ratusza. A co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy?
34: Bardzo dobry sup narzędzia i sama, żeby miała siłę do tych zmarłych, którzy zasłużyli na to, żeby przyjść do nich i z nimi pobyć.
35: Ludzie wypożyczali narzędzia za dużą cenę, nie brali za to żadnej kaucji, opierając się na zaufaniu i ludzie zwracali.
36: Wielki znak pytanie.
37: Nie ma pani zaufania do ludzi?
36: Nie do wszystkich.
6: Jeśli jednak pilotaż się sprawdzi, podobnych skrzyń z narzędziami ma być we Wrocławiu więcej.
38: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
24: 4 minuty po godzinie 14. Fantastyczne, cudowne, niesamowite, powiedziałbym wręcz idealne wiadomości pogodowe ma dla Was już teraz ona. Katarzyna Pilewska.
6: Jeśli chcemy pomyśleć o przeszłości, to jest dobry moment, bo dziś można jeszcze powiedzieć sobie, matko jedyna, co to za pogoda. Ale już jutro będzie 22 nawet stopnie. Słońce, deszcz tylko na południu, na koniec tygodnia to już 27, 28, 32 w niedzielę.
24: Kasiłka, jak ja się cieszę, że ty jesteś, wiesz, jak ja się cieszę.
38: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
24: To Katarzyna P., bo przecież nie wszyscy muszą wiedzieć, że chodzi mi o Katarzynę Pilewską.
6: Ale oczywiście, że nie muszą. Jeszcze.
24: Katarzyna, czy to jest u ciebie dobre wtorkowe popołudnie? Czy ty lubisz wtorkowe popołudnie? Jak bardzo lubisz wtorkowe popołudnie? Czy
6: bardzo.
24: Wtorkowe popołudnie... Dziękuję. Weźmy sobie pogadali. A za co najbardziej?
6: Chyba za to, że już środa zaraz.
24: A nie mogłaś powiedzieć za to, że jest program To Jest Dzień, że jestem ja, Kamil.
6: A co to za program?
24: To jest dzień! Ty naprawdę! Ja sobie z Katarzyną tutaj muszę porozmawiać sam na osobności. Jutro po lekcjach z matką. Dzień dobry. Joli garçon. Niech gra.

Jak to słuchać, że to jest tuszol, ale z Bangi tak to lata, lata i tak dalej, 11 minut po godzinie 14. O tej porze we wtorek to rzeczywiście zaczyna coś już latać. Zaczyna, bo tak człowiek ma takie, nie, to co ja się będę za to w tym tygodniu brał, to w przyszłym tygodniu to zrobię. Zwłaszcza, że czerwiec to jest taki miesiąc, proszę Państwa, kiedy ciężko się zmobilizować, bo to jest sekunda do urlopu i ludzie czekają. Podobno najgorszy miesiąc do pracy to właśnie te ostatnie tygodnie przedurlopowe. Kiedy bierzecie urlop? To jest pytanie do Was. Czy od razu na początek, jak dzieciaki tylko skończą szkoły, czy może czekacie, żeby wszyscy wrócili, a Wy dopiero wtedy w sierpniu i mówicie, no to teraz patrz jeden z drugim, Ty będziesz musiał czekać rok, a ja sobie na urlop, lalala. Jakie są Wasze plany? 609-2-8-6-9, czyli kiedy najlepiej wziąć urlop? Czyli jednym słowem, kiedy wkurzać innych pracowników? 609-2-8-6-9 albo zostawcie głosóweczkę na naszym Messengerze. Felix Jen, zagrajmy o miłości.

0: Jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek, Cleo Basto, i zabiorę nas, czyli was, na urlop. Bo dzisiaj o urlopach sobie rozmawiamy, mimo że termin powiedziałbym jeszcze taki przedurlopowy, ale to jest taki ten czas, kiedy ma się już rajza fiber, kiedy już człowieka nosi, kiedy już nogi zaczynają tak jakoś same, prawda? Co, już chcą, już by wyszły, już by sobie poszły. Już kiedy urlopy? 609-2x8-69. Kiedy planujecie, czy czekacie, czy od razu ciach i wkurzamy innych? Urlop, pisze ktoś, najlepiej wziąć tydzień lub nawet 2 tygodnie przed lub po szefie. Wtedy nie będziemy go widzieć 2 razy dłużej. Właśnie dlatego ja biorę już na początku lipca. 609-2x8-69. Słuchamy.
1: Mateusz, w moim przypadku wzięcie urlopu będzie kiedy moja kobieta kończy wojską akademię po prostu. Wow. Więc zaczynamy urlop w połowie lipca.
0: Pozdrawiamy. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, tam chodzi o wojsko, to ty uważaj na tym urlopie, bo wtedy będziesz musiał się zgadzać na wszystko. Ja biorę urlop w listopadzie, bo wtedy pogoda na pewno mnie nie rozczaruje, może tylko pozytywnie zaskoczyć. Mądre, bardzo dobre. A ja planuję dopiero w lutym, ale za to jak? Na 2 tygodnie do Tajlandii znam kilku takich, też mnie denerwują. Słuchamy.
2: Ze względu na to, że pracuję w dużej firmie, urlop mam planowany. O. I mój planowany urlop wychodzi na październik. Druga połowa października, więc to oni mnie wkurzają, nie ja i... Pozdrawiam.
0: Ale pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, ale pomyśl sobie, jak ty będziesz ich w październiku wkurzała, kiedy jeszcze daleko do urlopu, a ty sobie ciach. A my w tym roku, pisze Marta, urlop na porodówce spędzamy. No to faktycznie trudno cokolwiek zaplanować.
3: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale nie martw się, jak się urodzi, bo widzę z tego, co widzę, to syn. On wam zaplanuje wszystko. Effort David Words, Eben Hello, za chwilę i 20 minut po godzinie 14:00 zadyszkę wiadomości.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Szkolny grafik. Ministerstwo Oświaty w Oslo wyraziło zgodę. Po rozgrywanym w nocy z dziś na jutro meczu norweskiej reprezentacji szkoły będą mogły zacząć zajęcia później. Przypomnijmy, Norwegia wraca na mundial po 28 latach. Poprzedniego występu reprezentacji nie pamiętają dzisiejsi uczniowie, ale i wielu ich rodziców. Spotkanie Norwegia-Irak o północy.
2: Przynajmniej mają co świętować, nie to co. Dariusz,

0: To jest Andy Dusty, to jest Harris i oczywiście Zokaria. 23 minuty do godziny 15. Dzisiaj denerwujemy innych ludzi urlopami. Ja was zaskoczę, pisze Paweł ze Stargardu. Chciałem powiedzieć ze Stuttgartu, nie wiem dlaczego. Ja biorę urlop na 3 tygodnie, a zaczynam od 14 lipca wyjazdem na Mazury. Ale, że co nas miało zaskoczyć? No chyba, że zapraszasz na te Mazury, to wtedy pełne zaskoczenie. David Guetta, gramy.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887-123-471. Więcej na enklawastart.pl.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
9: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
10: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
1: Reklama.
11: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Kwatery widmo, nie daj się nabrać. Mazowieccy policjanci przestrzegają przed oszustami wynajmującymi kwatery, które rzeczywiście nie istnieją. Takich zdarzeń przybywa w trakcie zbliżających się wakacji. Oszuści tworzą wymarzone oferty najmu lokali, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
12: Zazwyczaj są to atrakcyjne oferty, kuszące znakomitą lokalizacją, zaniżoną ceną, zdjęciami wspaniałych apartamentów czy urokliwych domków. Oszuści najczęściej podszywają się pod właścicieli istniejących nieruchomości, próbując wyłudzić zaliczki za rezerwację miejsc noclegowych lub oferują nieistniejące apartamenty, domki czy kwatery.
11: Jeśli zostaniemy oszukani, pamiętajmy, że taką sprawę należy zgłosić policji. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji, mówi Małgorzata Kędzierska-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
13: Urządzenie AED jest takim urządzeniem, które

0: Bezpiecznie przeprowadzi każdą osobę, która będzie jej używać, poprzez wydawanie instrukcji wizualnych, głosowych, tak żeby poprowadzić bezpiecznie dla tego pacjenta.
1: Ważne, by używać defibrylatora AED w ciągu 4 pierwszych minut od ustania akcji serca.
2: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
1: Pochmurno z chwilowymi przyjaśnieniami będzie przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach 17 stopni.
2: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
3: Vox FM. Jest impreza.
1: Malunki czwartkowe. Pod takim hasłem Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu organizuje warsztaty malarskie dla dorosłych. Na najbliższym spotkaniu uczestnicy obejrzą wystawę Woman Art Power 2 i wspólnie stworzą wyjątkowe obrazy. Szczegóły na stronie elektrowni.
3: Vox FM.
4: Vox FM.
3: Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
7: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
8: No co wy, spawane z profili będą git.
9: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
7: Siadek.
9: No co?
10: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.pl.
11: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
0: Reklama.
14: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 15:00, pora na pierwsze dziś informacje dla zmotoryzowanych. I o tej porze tradycyjnie korkuje się wyjazd z Radomia w kierunku Białobrzegów i Grójca. Na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych utkniecie w korku zarówno na Warszawskiej, jak i na Czarnieckiego. W samym Radomiu tradycyjnie postoicie u zbiegu ulic 1905 roku i Młodzianowskiej, czy Maratońskiej i Limanowskiego. Cierpliwość będzie także potrzebna na skrzyżowaniu Wernera i Szarych Szeregów, a także Centrum Malczewskiego, Wałowa i Reja. W korkach postoicie także na Słowackiego przy Parku Kościuszki. Na koniec kierowcy uważajcie, bo przypominam, że cały czas nie działają światła na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego i Żwirki i Wigury. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z Radiem Vox FM.
15: 4.
0: Rado.
16: Projekt ustawy przyjęty. Dane o zarobkach lekarzy nie będą już anonimowe. Od tego zaczniemy. W wiadomościach nocna jazda hulajnogą po ekspresówce. 30-latek zatrzymany, a w Wielkiej Brytanii zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Posłuchajcie.
17: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 15:00. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
16: Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. A wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
18: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawdę, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
16: Tłumaczy premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w 2025 roku zrobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia, tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranosz.
19: W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 000 zł. Na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
20: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, który był zgłaszany przez sądem pierwszej instancji.
19: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
16: Wjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka po alarmie kierowców z trasy S61 zatrzymała suwalska policja.
21: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
16: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem. Teraz Wielka Brytania, która zakazuje dzieciom mediów społecznościowych. Premier Keir Starmer ogłosił, że od wiosny przyszłego roku osoby do 16 roku życia nie będą mogły używać aplikacji takich jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook i X. Decyzja ta jest następstwem konsultacji rządowych, w których 89% z prawie 10 tysięcy pytanych rodziców i opiekunów poparło taki zakaz. Zamknięte ulice, noc i setki rolkarzy. Koszalin szykuje się na rolkowe szaleństwo. Pod koniec czerwca miasto opanuje impreza Night Skating Around the City. Do pokonania jest 14 km wymagającej trasy, a potężny zastrzyk energii zapewni jadący razem z rolkarzami DJ.
22: Jest to przejazd rolkowo-wrotkowy ulicami miasta. Będzie muzyka, będzie z nami jechał DJ Hez, będziemy głośno grali. To jest fajne przeżycie. Zamykają dla nas ulice miasta, więc Koszalin wtedy dla nas stoi takim otworem, ponieważ jeżdżenie po chodnikach i po ścieżkach, nie zawsze sprawia taką frajdę. Można poznać fajnych ludzi, można zarazić się tą zajawką.
16: Mówi Izabela Kijanka, organizatorka, a impreza odbędzie się w Koszalinie 27 czerwca.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Pogoda fenomenalna, o szczegółach Katarzyna Pilewska.
16: Fenomenalna, to nasz pan redaktor się trochę rozpędził. Ona będzie fenomenalna już od jutra. Będzie wtedy ciepło, 22 stopnie na południu. Deszcz będzie się kręcił, ale tak między jednym województwem a drugim, więc po co o tym teraz mówić? Jeśli chodzi o dzisiaj, to deszcz to jest problem. Deszcz i niskie temperatury, bo 17-16 stopni, a tak w ogóle to na wschodzie północnym będą burze. I dziś musimy wytrzymać, od piątku lampa.
17: Tak, dzisiaj jak patrzę na twoją prognozę pogody, to w ogóle tracimy suwałki.
23: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
17: A ten gość z tych suwałk, który tą ekspresówką jechał tą hulajnogą, tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie, wiesz, tak mi przyszło do głowy, że gdyby jechał 100 km na godzinę, to powiedział, no co?
16: No, prawda?
17: Panie, wyprzedzałem.
24: Dzień z Vox FM.
17: Bez kasku, bez jednego buta, znaczy miał tylko... trzymał go w buzi, bo było gorąco w stopy. Enrique Iglesias, Wisin, Duel Corazon, daj to głośniej za chwilę. Kasia wróci za 25 minut.
16: Tak jest.
17: Z wiadomościami sportowymi.
16: Tak jest.
17: Zapraszamy.

0: No daj to głośniej.
1: Jak żywe, no bo żywe. 12 minut po godzinie 15, dzień dobry, we wtorek, wtorkowe popołudnie. Powiedziałbym w takiej fazie już bardzo przyjemnej, bardzo sympatycznej, bo można wyjść z pracy i można w końcu się rozejrzeć. Głośniej powiedzieć no i tak zaciągnąć się powietrzem, poczuć, że jest chłodno i wrócić do domu. Dziękuję. Nie, no żartuję oczywiście. Wiem, że masa rzeczy jeszcze przed wami, no to proszę państwa, będzie dużo dobrych informacji. Otóż okazuje się, że ceny paliw wcale nie takie straszne, jak nam je pisali, bo tak, co prawda kończy się program CPN, czyli te paliwa pójdą troszeczkę do góry, ale podobno od lipca jest duża szansa, zdaniem ekonomistów, analityków i tych wszystkich, którzy się znają, że te ceny pospadają. Dlaczego? Dogadali się. Stany Zjednoczone z Iranem jakoś tam się podobno wzięły i dogadały, tak przynajmniej mówią, tak twierdzą, że będzie okej. Także te wakacje 2026, mimo że miały być strasznie drogie, jest szansa, że wcale takie drogie nie będą. Czy to coś zmienia w planach urlopowych? Nie bardzo, bo 70% Polaków zapytanych, którzy jadą urlop, zapytanych o to, czym jadą, mówią, nie, ja samolotem, ale z drugiej strony ma to też swoje plusy, bo miało podobno zablaknąć paliwa lotniczego w Europie, no to jest duża szansa, że nie zabraknie. Czy to kolejny raz zmodyfikuje plany urlopowe? Nie, dlatego, że ja i tak zostaję ze szwagrem w garażu. Najlepsze wakacje ever!
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Kto chociaż raz wymieniał klocki ze szwagrem, ten wie...

0: Życie to jedna taka wielka loteria. Dokładnie jak w piosence Lato i Lukali. Lottery. 18 minut. Mamy już po godzinie 15 we wtorek. Maja tu, Maja tam. Oczywiście mowa o Maji Chwalińskiej, nasza wielka tenisistka. Przypomnę tylko dla tych niezorientowanych, że to jest finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa. No i tam się starała, robiła co mogła. No i pytanie brzmiało, czy co z Wimbledonem? Bo za chwilę Wimbledon na kortach trawiastych, imprezka w Londynie, duża, bo to wielki szlem. Czekaliśmy na dziką kartę, tak liczyliśmy, że może się uda, żeby nie grała znowu w tych kwalifikacjach, bo po co? Dostała. Dostała dziką kartę. Jako na razie jedyna zawodniczka z zagranicy dostała dziką kartę. Organizatorzy tam powiedzieli, nie, no to nie, no niech ma, niech gra. I teraz ja tak się zastanawiam, czy oni wiedzą, co robią. Czy oni wiedzą, co robią, dając Polsce dziką kartę. Bo jak sama nazwa wskazuje, dzika karta zobowiązuje.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A później rozkładanie rąk na kortach i pretensje, co ona robi, co ona robi. No jak dzika karta, no to gra z dziką kartą. Elektryczne gitary o dzieciach.

0: Bajera! I oczywiście do samego rana. Bardzo dobrze pisze Bartek, że dali tę dziką kartę Maji Chwalińskiej, bo jakby nie dali, to ja bym się pofatygował do Londynu, a mam blisko. Widzisz, i właśnie, widzicie, i dlatego właśnie Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej na wszelki wypadek. Oni to sprawdzają na granicach teraz, także no nie bardzo. Ale co ty się w ogóle piechlisz, Bartek? Dostała dziką kartę? Dostała. Za darmo? Za darmo. No to teraz już nic, tylko czekać na finał, a później niech będzie miło na trawce. Handrex i Golden Kungs Never Going Home za chwilę w Vox FM. 21 minut i mamy 16.
1: Reklama.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas zmienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas zmienia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
7: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79. Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
8: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie

0: Czekaj, bo najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble. Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się twój nowy dom.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
4: Reklama.
5: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. 13 stanowisk barszczu sosnowskiego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Roślina jest bardzo toksyczna i niebezpieczna dla zdrowia, mówi Edyta Nowicka, rzecznik instytucji.
6: Roślina jest niebezpieczna, parząca, dorasta nawet do 3,5 metra wysokości, więc trzeba bardzo uważać, jeżeli dojdzie do poparzenia, to nie wolno rozdrapywać tego, trzeba jak najszybciej zgłosić się po pomoc do lekarza.
5: Barszczu sosnowskiego nie należy usuwać na własną rękę. Fakt ten należy zgłosić do Urzędu Miasta bądź Gminy, która zleci usunięcie rośliny specjalistycznej firmie. Tu liczy się nie tyle zysk i pieniądz, co człowiek. W subregionie radomskim działa już ponad 20 firm i organizacji zatrudniających osoby wykluczone. Jednym z pracodawców jest Monika Dudek. Jej zdaniem warto sięgać po tych, którzy nie radzą sobie na otwartym rynku pracy.
7: Tutaj z własnego doświadczenia wiem, że osoby właśnie wykluczone, trochę w ramach wdzięczności, trochę w ramach pokazania jakby siebie, dowartościowania, są świetnymi pracownikami. Są bardzo lojalni, są bardzo pracowici, są bardzo ambitni. I to w każdej właściwie branży się przejawia.
5: Najwięcej społecznych firm w subregionie radomskim działa w branży gastronomicznej i hotelarskiej lub opiekuje się terenami zielonymi.
8: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
5: Trochę słońca, trochę chmur, ale raczej bez deszczu będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach 18 stopni.
8: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
9: Vox FM. Jest impreza.
5: To będzie czas na artystyczny oddech i zabawę formą. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje artystyczne piątki. Pod okiem Marty Góraj będzie można zanurzyć się w technikach. Z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną, jedna z kamienic stojących przy tej ulicy jest w tak złym stanie, że w każdej chwili grozi zawaleniem. Na koniec jeszcze Grójec. Tu najtrudniej przejechać 50-kę. Trochę czasu zajmie Wam też opuszczenie Ronda Solidarności Wiejskiej ulicą Armii Krajowej. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę, a póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z radiem Vox FM.

0: Opozycja twierdzi, że to polityczna zemsta. Do odwołania prokurator Dzielic-Boguckiej zaczynamy wiadomości o 16:00. Za chwilę też aktualny stan poparzonego 8-latka z Jarogniewa, ale koniec wyjątkowe testy studentów. Chcą pomóc sportowcom. Posłuchajcie.
1: Słuchamy wiadomości Vox FM o wspomnianej godzinie 16:00. Zaprasza już teraz Katarzyna Pilewska.
0: Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dzielic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienili swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym, a szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
2: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła, jak udało nam się ustalić.

0: Minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic Bogucką z delegacji. Według opozycji to zemsta za udział śledczych w przeszukaniu domu byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Stanisława Gawłowskiego. Odwołana prokurator to prywatnie żona szefa Kancelarii Prezydenta RP. Nieprawomocnie skazany Gawłowski wielokrotnie pomawiał małżeństwo o prześladowania polityczne.
1: Stan poparzonego 8-latka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał nam Szpital Zdroje w Szczecinie. Chłopiec trafił tam po dramatycznych wydarzeniach w miniony piątek, której dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
2: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy, gdzie zostanie wdrożone leczenie jego poparzonych tkanek.
1: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje. Sprawę pod nadzorem prokuratora bada policja. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. O 8 rano startuje tam akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy to etap sporu zbiorowego. Dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
3: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia. Prosimy o wyrozumiałość.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Akcja potrwa do 10. Złapani kierowcy na podwójnym gazie na A1. Łódzcy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego przeprowadzili akcję Trzeźwa Autostrada. W ciągu 4 godzin funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość ponad 10,5 tysiąca kierowców. Relacjonuje Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu.
1: Kontrole odbywały się na autostradzie od Gdańska do Łodzi. Jak zawodnik stawia nogę przy wyskoku, która faza startu na żużlu decyduje o wygranej? Zielonogórscy studenci rozpoczęli badania i w ten sposób chcą pomóc żużlowcom falubazu i koszykarzom ze stalu.
5: Mierzymy refleks zawodników, jak szybko oni startują, czy jak reagują na taśmę, która się podnosi i jaki jest czas dojazdu do 30 metra, czyli do pierwszego łuku. To jest też powiązane z odpowiednimi ustawieniami maszyn. A druga rzecz to jest modelowanie samego toru. W jaki sposób odpowiednio podejść do tego, żeby tor był powtarzalny.
1: Mówi dr Maciej Niedziela z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Młodzi naukowcy sprawdzili także ruch koszykarzy na boisku. Dane do projektów zebrano przez ostatnie miesiące na treningach obu drużyn.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Prosimy.
1: Ale że mnie?
7: No tak.
1: Ale że ja znowu?
7: Tak.
1: Ale mam dzisiaj
7: ale
1: czas występów.
7: Ciągle. Halo?
8: Halo?
7: Halo?
9: Halo?
7: Halo? Jak masz na imię?
9: Z tej strony Ania z Kożuchowa.
7: Cześć, co dobrego? Wtorek tak czy nie?
9: No tak, ja jestem drugi dzień na urlopie. Będę się urlopować do końca czerwca. Także pozdrawiam wszystkich.
7: Pozdrawiamy.
9: Miłego dnia.
7: A myślałem, że powiesz, że jestem drugi dzień w ciąży i dlatego dzień na tak, to bym gratulował nawet podwójnie, bo to też by oznaczało urlop. Kogo witamy? Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
10: Halo, halo, witam. Cześć. Mateusz, jest to my.
7: Cześć Mateusz, wtorek tak czy nie u ciebie?
10: Wtorek, no tak, jak najbardziej.
7: Tłumacz, mów, opowiadaj.
10: Wracam z Krakowa, z pracy.
7: O, czyli jak rozumiem, niewiele potrzeba, po prostu ważne, że jest weekend, a cała reszta się jakoś ułoży. Podoba mi się to bardzo, jak się to robi, żeby we wtorek mieć już weekend. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
11: O, dzień dobry, dzień dobry.
7: Cześć, jak masz na imię?
11: Tomasz, Zielona Góra.
7: Cześć Tomeczku, o, Zielona Góra, fajnie. Co tam dobrego w Zielonej Górze? Wtorek tak, wtorek nie?
11: Wtorek na tak, po 2 tygodniowym urlopie, wszystko super.
7: A jak ty wracasz do pracy i się cieszysz, to ja nawet nie chcę myśleć, jak ty się musisz cieszyć, jak idziesz na urlop. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
12: Witam, Marzena z tej strony.
7: Cześć Marzenko, wtorek tak czy nie u ciebie?
12: Oczywiście, że na tak. Kończę dzisiaj 50 i nadal czuję się piękna, młoda, życzenia spływają.
7: Kochana, pozwól, że 100 lat nie będę ci śpiewał, ale zadam ci pytanie, czy to prawda, że życie zaczyna się po 50?
12: Tak, to prawda.
7: Czujesz to.
12: Prawda, ono się zaczęło już przed, ale teraz trwa, także
7: cudownie. Prezent od Radia Vox FM i ode mnie osobiście 500 zł na prezent marzeń dla ciebie.
12: Wow, kocham, co robię.
8: To jest dzień. To jest dzień. Metok? Metok?

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Taka pięćdziesiątka nie w kij dmuchał. To sobie troszeczkę będziemy wspominać, a jest przy czym Bad Boys Blue Your Woman. Za chwilę coś nowego. Lubię cię jak lato, modelki włodarskie. Gramy.

0: Mezzo rotto, czyli troszeczkę włoskiego słońca nad, co tu dużo mówić, nieco zachmurzonym wciąż polskim niebem, ale to się będzie zmieniać. Minuta, 30 sekund, 16:30 wiadomości.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
0: Na zegarach 16:30, a w studiu witamy Małgorzatę Łukowską.
7: Dzień dobry.
0: Czas na wiadomości Vox FM, już teraz najświeższe wydanie.
7: Wciąż są utrudnienia po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Na trasie między Lublinem a Przeworskiem wstrzymano ruch pociągów. W zamian jeździ tamtędy autobusowa komunikacja zastępcza. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut, a szczegółowe zmienione rozkłady jazdy znajdziecie na stronie internetowej PKP. Odpowiedzą przed sądem za kradzież wyposażenia luksusowych aut. Augustowska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Litwy, mówi prokurator Wojciech Piktel.
8: Prokuratorskie zarzuty obejmują łącznie 18 zdarzeń. Głównym celem kradzieży były wartościowe części, takie jak panele klimatyzacji, panele sterowania radiem i nawigacją, wielofunkcyjne kierownice, a nawet podzespoły automatycznych skrzyń biegów.
7: Łączna wartość strat to 120 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi nawet do 30 lat więzienia. I jeszcze ostrzeżenie od resortu finansów przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i przy użyciu fałszywych maili próbują wyłudzić dane o koncie bankowym. Informują w nich, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych w ciągu 48 godzin. To oszuści, ostrzega Ministerstwo Finansów i apeluje o nieodpowiadanie na tego typu wiadomości.
0: Jeżeli ktoś by się źle czuł, proponuję doktora, a najlepszy doktor to doktor Alban Is My Life. 28 minut i mamy 17.

0: Damian Forsy, Jordan Grace, I Feel Love, czyli pieśni o miłości. Dzisiaj dużo było o miłości do urlopu, bo za chwilę sezon urlopowy. Jeśli martwicie się, jak wy dacie radę finansowo, to mam dla was pocieszenie. Szybciuteńko, ściągajcie aplikację Vox FM, jak nie macie, a jak macie, to wchodźcie, bo Vox tankuje na wakacje właśnie w aplikacji. Kasa na paliwo czeka. Komu? W aplikacji szczegóły.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
5: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2. Radom.pl.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz

0: zamieszkać. Zakątek Ozdobna, Radom Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
1: Reklama.
2: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Czy personel karetki z Kozienic popełnił błąd i przyczynił się do śmierci 19-latki? To wyjaśniają śledczy z Kozienic. Oliwia Druszcz uległa wypadkowi drogowemu w Kozienicach. Zmarła kilka dni później w szpitalu w Radomiu. Jej rodzice twierdzą, że stan córki pogorszył się w karetce, stąd zawiadomienie do prokuratury. Jak mówi Natasza Druszcz, matka 19-latki, to właśnie tam źle przeprowadzono intubację.
3: Okazało się, że jest źle zaintubowana, bo jest zaintubowana rurką dla dzieci, która miała 6 mm. Była włożona do samego końca. Mamy to w dokumentach z SOR-u, co mogło skutkować niedotlenieniem, a późniejszym obrzękiem mózgu i tak naprawdę śmiercią mózgu.
2: Trwa wyjaśnianie przyczyn śmierci 19-latki, mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.
4: Była się sekcja zwłok, no jednak na chwilę obecną nie mamy takich kategorycznych, miarodajnych, ustalonych przyczyn tego zgonu. Będą prowadzone dodatkowe badania przez biegłego.
2: W kozienickiej prokuraturze trwa też postępowanie dotyczące przebiegu wypadku. Będzie można wybrać się szlakiem wydarzeń z czerwca 76. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uruchamia specjalny historyczny autobus. Kursy będą wykonywane z udziałem pracownika, który będzie opowiadał o historii protestu robotniczego. Autobus zostanie uruchomiony w ostatni weekend czerwca. Przypomnijmy, 50. rocznica radomskiego protestu robotniczego przypada 25 czerwca.
5: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
2: Pogodnie, słonecznie i ciepło będzie jutro w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie.
5: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
6: Vox FM. Jest impreza.
2: To ma być wydarzenie nawiązujące do polskiej tradycji i starodawnych obrzędów. Już w najbliższą niedzielę na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku odbędzie się Noc Świętojańska, Sobótka Gminna. W programie puszczanie wianków na wodzie, przegląd kapel ludowych, a także rozpalanie tradycyjnego ogniska. Start o godzinie 16.
7: Vox FM.
8: Vox FM Radom.
7: Vox FM Radom.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, że się nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie,
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
14: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
15: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie czekaj, bo najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble, Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się Twój nowy dom.
0: Reklama.
16: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 17 pora na ostatnie już dziś informacje drogowe z naszego regionu. I na początek Grójec, to na pewno utkniecie na Mickiewicza, a także na Armii Krajowej po wyjeździe z ronda Solidarności Wiejskiej. W pozostałej części miasta ruch o średnim natężeniu. Siódemka tradycyjnie z nieco większym ruchem w okolicach Jedlińska oraz w Soli. A jak wygląda Radom? Jak zawsze postoicie na dwóch rondach wyjazdowych, na Warszawskim i Kozienickim. Poza tym spory ruch na Okulickiego, Limanowskiego, Mireckiego, 25 czerwca, Słowackiego i Zbrowskiego. Cierpliwość przyda się także na niektórych odcinkach Żeromskiego. Z pewnością postoicie też w okolicach Szpitala Miejskiego, na Lekarskiej i Podwalnej. To tyle na dziś. Słyszymy się jutro.
17: Rado. Sprawa wymaga wyjaśnienia. Chodzi o bezpieczeństwo państwa, mówi szef BBN-u o morderstwie w Białej Podlaskiej. Rzucili tortem w prezydenta, zostali zatrzymani. Do afery w poznańskim magistracie wrócimy już za chwilę. Dzika karta dla Mai Chwalińskiej. Przed Polką występ na Wimbledonie.
18: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
17: Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale też o bezpieczeństwo państwa. Ta sprawa wymaga szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego wyjaśnienia, dodał Grodecki. Przypomnijmy, ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany też jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Tymczasem sprawca nadal jest poszukiwany. Mundurowi mają jego rysopis, zabezpieczono też okoliczność. Monitoring. O szczegółach wie nasz reporter Bartłomiej Ważny.
19: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
20: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
19: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
21: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
19: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
17: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 44-latka. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim Urzędzie Miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
22: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
17: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów. Tak komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
23: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska? Tak? Jak ona dzisiaj zareagowała? Tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
17: Po przerwie wznowiono obrady. Za udzielaniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
24: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
17: Komentuje dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara i dodaje.
24: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
17: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
25: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
17: Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
26: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
18: ktoś zapyta, jak pogoda? No i to jest dobre pytanie, bo jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Z tego, co widzę na mapach pogodowych, to jest w miarę ciepło, chociaż na północy kraju zaledwie 15 stopni. To chyba nie jest to, czego byśmy oczekiwali od czerwca, ale za to na południu nawet 21. Na północy też przelotne opady deszczu, a na wschodzie naszego kraju, no tam nawet mogą pojawić się burze. Więc uważajcie na siebie.
26: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
18: 5 minut po godzinie 17. Wtorek już mamy i bardzo się cieszymy. Poniedziałek za nami. Super sprawa.
1: Na pełnej z Vox FM.
18: Michał Trawka, dzień dobry.

Łobuz, piękny Dawid. Łobuz kocha najbardziej. No podobno tak jest, ale to już muszą wszystkie panie zweryfikować, czy faktycznie Łobuz kocha najbardziej. A jeżeli ktoś ma problemy w miłości, to pamiętajcie, Pawelec potrafi działać cuda. Kochaj albo rzucaj, tam się można zgłaszać na voxfm.pl. On nie jeden związek jest w stanie uratować, więc jeżeli coś by tam faktycznie zgrzytało, no to już wiecie, co należy robić. Mamy już wtorek. Wtorek to jest taki dzień, gdzie już powoli napawa nas optymizmem, bo to, co najgorsze, czyli poniedziałek, już za nami, a przed nami perspektywa tego, że za chwilę środa, a po środzie mamy już końcówkę tygodnia i każdy myśli o piątku, a w piątek myślimy o weekendzie. I tak to zwykle właśnie jest. Niemniej jednak gramy. Gramy w rytmie hitów, tak żeby tego pozytywnego vibe'u nie tracić. Teraz Ale Farben, René Miller, Body Talk, będzie też Florida, będzie również Fun Factory. No!

0: Idealny utwór do tego, żeby się wozić. Wozić się pomału. I tak też można jechać przez miasto, na przykład wracając ze swojego miejsca pracy. Florida, T-Pain i Low w Vox FM w rytmie hitów. 21 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. I kto faktycznie jest już w drodze do domu, to serdecznie gratulujemy i też zazdrościmy oczywiście. Ale kto pracuje, to nie ma się co smucić, nie ma co płakać. Jesteśmy cały czas z wami i łączymy się z wami. Tak, w każdy możliwy sposób. Swoją drogą, zresztą teraz Fun Factory Celebration. No to, czy to jest moment, żeby go celebrować? Myślę, że tak. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, żeby coś świętować, celebrować na różne sposoby. Jak będziecie świętować, to już tylko, pamiętajcie, zależy od was i od waszej wyobraźni. Ja natomiast chcę zaznaczyć, że jutro jednak trzeba będzie jeszcze pójść do pracy, bo to środek tygodnia, więc nie przesadzałbym je tak z tym świętowaniem jakoś.
1: Na pełnej! Na pełnej.

0: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zespół Masters w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil 17.30, a to oznacza, że czas na najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te płynące ze świata, ale również ze świata sportu. Dlatego gorąco zachęcam, żebyście zostali koniecznie z nami i już teraz zrobili nieco głośniej.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
5: Reklama.
0: 17.30 to czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Tałkowska.
6: Rząd chce podnieść cenę za alkohol, przekazało Ministerstwo Finansów. Chodzi o tak zwaną opłatę od małpek, która wzrośnie z 25 do 100 zł za każdy litr 100% alkoholu. Według nowych przepisów całość wpływów z opłaty od napojów alkoholowych w małych opakowaniach trafiałaby do Narodowego Funduszu Zdrowia. Trwa gaszenie pożaru domu jednorodzinnego w Radomiu przy ulicy Zielińskiego. Dym widoczny jest z dużej odległości, mówi nam rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
7: Na miejscu obecnych jest 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 40 strażaków. Jest to pożar poddasza. Pożar na ten moment jeszcze nie został zlokalizowany.
6: Nie ma osób poszkodowanych. Nie wiadomo też, co było przyczyną wybuchu pożaru. Tą sprawą zajmą się odpowiednie służby. Jak zawodnik stawia nogę przy wyskoku, czy która faza startu na żużlu decyduje o wygranej? Odpowiedzi na te pytania szukają zielonogórscy studenci. Przez swoje badania chcą pomóc żużlowcom falubazu i koszykarzom za stalu, mówi dr Maciej Niedziela z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
8: Mierzymy refleks zawodników, jak szybko oni startują, czy jak reagują na taśmę, która się podnosi i jaki jest czas dojazdu do 30 metra, czyli do pierwszego łuku. To jest też powiązane z odpowiednimi ustawieniami maszyn. A druga rzecz, to jest modelowanie samego toru. W jaki sposób odpowiednio podejść do tego, żeby tor był powtarzalny?
6: Młodzi naukowcy sprawdzili też ruch koszykarzy na boisku. Wyniki mają pomóc w treningach koszykarzy za stalu.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Przed nami szósty dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dziś do gry wejdą kolejni faworyci. W grupie pierwszej, przymierzana do złota, Francja zagra z Senegalem. To spotkanie o 21, a później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, a o 3 nad ranem Argentyna zagra z Algerią, z kolei o 6 rano Austria z Jordanią. Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów. Ten już jutro zacznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulinę Damaskę oraz Sonia Stefanik. I jeszcze Hubert Hurkacz, który pokonał rosyjskiego tenisistę Andrieja Rublowa 6-3, 6-2. Tym samym awansował do drugiej rundy turnieju ATP w niemieckim Halle. No, ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.

0: Party Shaker w Vox FM Rio. No i tak wam właśnie gramy w rytmie hitów, rzecz jasna, 21 minut do godziny 18. Czy my dzisiaj mamy jakiś ciekawy dzień, jakieś ciekawe święto? Pozwólcie, że wspólnie sprawdzimy, bo przyznam szczerze, nawet nie wiem. Nie. Nic, o czym warto wspomnieć, nic nadzwyczajnego, więc jeżeli ktoś ma po prostu jakąkolwiek rzecz, potrzebę świętowania, czegokolwiek, to dzisiaj można. Myślę, że na pewno wydarzyło się coś pozytywnego w waszym życiu dzisiaj, co wypadałoby świętować, dlatego też do tego świętowania rzecz jasna my się dołączamy. Róbcie, świętujcie, korzystajcie z życia, szczególnie, że jak widzę, pogoda za oknami dzisiaj nie jest zła, mało tego, będzie coraz lepiej, bo jeżeli ktoś już teraz, mogę zdradzić, czeka na takie naprawdę ciepłe temperatury, te, które no mówią, że faktycznie mamy czerwiec w kalendarzu, to one nadejdą, bo już od środy, tak, od tej środy na termometrach, tak, aha, zobaczymy miejscami nawet 30 stopni.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Reklama.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
5: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
6: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
5: Czemu właśnie tam?
6: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
5: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
7: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
8: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj, czytaj SuperEkspres.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza

0: Mikołajem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania.
0: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
13: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
14: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
16: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
17: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi oprawiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Radom Kościuszki 7, ckziu2radom.pl.
18: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Danek.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
2: Spotkajmy się w autoryzowanym w salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
3: Reklama. Vox FM. Vox FM Radom.
4: Jest uchwała w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. O szczegółach już za chwilę. Obrona chce jej zwolnienia z aresztu. Chodzi o patomorfolog oskarżoną o zbezczeszczenie zwłok. Pogorzelisko na placu zabaw w Szczecinie. Spaliła się cała konstrukcja obiektu.
5: Jest 18:00, to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
4: Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa Ministerstwa Obrony Narodowej do działań, które do tego doprowadzą. Nie możemy czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce. Tylko musimy przygotować się do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
6: To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo. Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
4: Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Karol Nawrocki przebywa obecnie z wizytą w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie ma zaprosić szefa MONU na spotkanie w celu omówienia dalszych kroków. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letni patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
7: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
4: Jutro adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej, dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Ciemny dym nad Szczecinem, palił się plac zabaw. Ogień pojawił się przed godziną 16 przy ulicy Niklowej w Podjuchach. Pożar udało się ugasić, nie ma osób poszkodowanych, mówi nam Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej.
8: Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że palą się elementy konstrukcyjne placu zabaw, jak i również nawierzchnia tartanowa, co powodowało intensywne dymienie.
4: Nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Sprawą zajmą się odpowiednie służby. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
9: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
4: Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: To może gdzie najcieplej? Najcieplej w Nowym Sączu, według moich map pogodowych. Tam okolice 22, łamane na 23 stopnie Celsjusza. A najchłodniej z kolei jest w Lęborku, tam poniżej 14. A tak poza tym to 20 łamane na 18, więc uważam, że tragedii nie ma. Chociaż tak, dobrze, otóż to. O właśnie, pod koniec tego tygodnia nawet 30 parę stopni.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
5: Czekamy z wielką niecierpliwością na takie temperatury i na pełnię słońca. 4 minuty po 18. Bo umówmy się, jak jest czerwiec, prawda? Szczególnie już zaczęła się druga połowa czerwca, to też trzeba zaznaczyć. No to jednak człowiek chciałby wyższych temperatur, chciałby więcej słońca, żeby ładować się tą witaminą D. Ale to przyjdzie w końcu. Doczekaliśmy się, no ale później pewnie przyjdą deszcze i burze, no nic. Cieszmy się słońcem, tak szybko odchodzi. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, czyli klasykiem zaczynamy tę godzinę, bo to już 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Raz jeszcze przypominam, jak ktoś zapomniał, gramy cały czas w rytmie hitów tu Vox FM. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: wiadomości. Mandacik. Oby bez mandacików się obyło. No umówmy się, nikt nie chce tak zaczynać tygodnia, a przecież mamy wtorek, więc jakby nie patrzeć, ten tydzień dopiero się zaczął. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać na drogach. Pamiętajcie, noga z gazu. Lepiej troszeczkę później dojechać, ale dojechać bez mandatu i w jednym kawałku. Dobrze wiecie z Vox FM, że Rancho wraca. Tak jest. Będzie nowy 6-odcinkowy sezon, ale jednak, no i jak czytam, Daniel Olbrychski będzie tutaj przesiadywał na ławeczce, którą fani Rancha dobrze znają, dobrze kojarzą, bo ten ma się wcielić w kuzyna Japyczów. Tak, kojarzycie rodzinę Japyczów? No kiedyś był taki Japycz, w którego wcielał się Leon Niemczyk, później Franciszek Pieczka, no a teraz będzie to kuzyn właśnie rodzeństwa i będzie grał tego kuzyna pan Daniel Olbrychski, który sam twierdzi jest wielkim fanem Rancha i bardzo marzył o tej ławeczce. Ciekawe jak mu pójdzie. Pożyjemy, zobaczymy, a nowe Rancho już niebawem będziemy, myślę, mogli wszyscy obejrzeć sobie. I wtedy ocenimy, czy to fajna produkcja, czy jednak lepiej było ją zostawić w spokoju.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Tak patrzę sobie w telewizor. Tak, bo mamy telewizor. Ja mam telewizor tutaj. I trwa jakaś dyskusja, wiecie, na temat tego, jakie ogórki są lepsze, kiszone czy konserwowe. Więc teraz będę kładał kij w mrowisko i to jest pytanie do was. Kiszone czy konserwowe? Konserwowe, a może małosolne? Chociaż małosolne podchodzą też pod kiszone, ale no żeby małosolne zostały kiszonymi, to najpierw muszą się troszeczkę mocniej podkisić, prawda? Więc dobra, okej, dobra, tak robimy. Kiszone, konserwowe i małosolne. Jakie ogórki są waszymi ulubionymi ogórasami? Dajcie znać, 6986986. Może tutaj ktoś zaraz jakiś ciekawy przepis nam podeśle, albo anegdotę związaną właśnie z ogórkami. 609-8698-69 to jest numer tutaj do mnie, do studia. Można wysyłać wiadomości, można też nagrywać głosówki, a jak ktoś w tym momencie zajada się ogórkami, to nawet zdjęcia można podesłać.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM, czyli numer jeden naszej bestlisty. Warto wchodzić, warto głosować. VoxFM.pl, zakładka bestlista. Tam odsyłam plusy, minusy, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. Poszło zapytanie do was, jakie ogórki są najlepsze, kiszone, małosolne czy konserwowe? I nagle się okazało, że jednak specjalistami w kiszeniu ogóra są mężczyźni. No, takich wiadomości dostałem najwięcej. Natomiast są też zdjęcia ogórków małosolnych, są też zdjęcia ogórków konserwowych i są też zdjęcia ogórków takich z krzaka. I okazuje się, że takie z krzaka najbardziej wam smakują, szczególnie jeżeli są to ogórki sąsiada. No właśnie, tylko później trzeba szybko uciekać, jeżeli sąsiad zauważy, bo mogą z tego tytułu nieść różne nieprzyjemności względem naszej osoby. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, które ogórki wybrać, to tutaj naprawdę całe mnóstwo, cały miszmasz, każdy znajdzie coś dla siebie. Jak czytamy na przykład, jedni lubią ogórki, a inni córki ogrodnika. No może faktycznie coś w tym jest.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Aleksiej Sukletin. Seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii.

0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie czekaj, bo najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble. Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się twój nowy dom.
9: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
10: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79. Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
11: Reklama.
12: Vox FM.
11: Vox FM Radom.
12: Vox FM Radom.

0: Autopromocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 radom.pl.
0: Reklama. Vox FM. Rado.
11: Zabił dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Rusza śledztwo po tragedii w Mszanie Dolnej. Przygotujcie się na kolejki w ZUS-ie. Jutro strajk urzędników. Próba bicia rekordu Polski w kajakarstwie. To już w lipcu w Sulejowie.
12: 19 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
11: Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekieten.
13: Wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
11: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka matka są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówią naszemu reporterowi.
14: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
15: No tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
16: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
17: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
11: Jak podają służby, przyczyny tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Urzędnicy odejdą od okienek. Jutro strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
19: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
18: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
19: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
18: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
11: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. A teraz Radom i pożar domu jednorodzinnego w dzielnicy Glinice. Ogień pojawił się na poddaszu dziś po południu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, mówi nam rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
20: W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu w chwili obecnej pracuje 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 45 strażaków.
11: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły, mówi burmistrz miasta Dorota Jankowska.
21: 19 lipca, już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli, krótko mówiąc, Sulejów, kajakowa stolica Polski.
11: W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
21: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
11: Spływ będzie liczył około 6 km. Udział w nim jest darmowy, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: To może o tym, co w nocy. Jaka pogoda nas czeka w nocy bez deszczu, chociaż faktycznie on się może pojawić delikatnie, ale to delikatnie tylko na północnym wschodzie kraju, tak poza tym bezdeszczowo, okolice 9-10 stopni, miejscami nawet 14, to na południu naszego kraju stopni. Jutrzejszy dzień 20, 22, 24, na południu kraju w wysokich partiach gór możliwe burze i delikatnie popada na wschodzie.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: 4 minuty po godzinie 19 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: Jak się podoba, to warto wchodzić na naszą bestlistę voxfm.pl. Tam trzeba kliknąć w zakładkę bestlista i zagłosować na ten utwór. Neptunika Lizabel, Keep on Running, to aktualnie numer 8 i w ostatnim notowaniu zaliczył ten numer właśnie delikatny spadek, więc może trzeba wspomóc. Ale też jak będziecie i zjedziecie nieco niżej właśnie w naszej bestliście, to tam są propozycje do bestlisty i na te propozycje również można głosować. A tak się akurat składa, że teraz taką propozycję zagramy. Moving to the Song, proszę bardzo.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Rihanna on the girl. Jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to panowie i panie, panie też, dlaczego by nie? Wiem, że są takie, które oglądają piłkę nożną. To dzisiaj, przypominam, bo to dalej trwa mundial, ale dzisiaj mecz, w którym grają faworyci tegorocznej imprezy. Francja, ta zmierzy się z Senegalem. To o 21:00, później mamy o północy Irak i Norwegię, a o 3:00 nad ranem, to dla tych takich zagorzałych kibiców, to rozumiecie? No właśnie. To Argentyna i Algeria. To z kolei te drużyny zagrają właśnie o 3:00 nad ranem. Jak ktoś będzie oglądał, a jeszcze o 6:00, przepraszam, o 6:00 rano, jak ktoś dotrwa, to Austria z Jordanią. No, to już wiecie, co należy zrobić, prawda?
1: Na pełnej! Na pełnej. Z Vox FM.

0: Armin van Buuren w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut dzieli nas od godziny 20, ale to nie zmienia faktu, że dobrze jest, gdy wy jesteście z nami. Bo przecież robi się tak milej i przyjemniej wszystkim, prawda? No otóż to bardzo fajnie. Zachęcam, żeby z nami też zostać. Vox
1: FM. Reklama. Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
1: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom, przy ulicy Kieleckiej 68/70.
7: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się

0: Reklama.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
6: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
7: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
6: Zero stresu? Jak to?
7: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
6: Czyli było aż tak dobrze.
7: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
6: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
9: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
10: Są nowe ustalenia w sprawie bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym już za chwilę. Drożeją paliwa. To po powrocie akcyzy. Trzylatek prawie wypadł z okna. Jego ojciec usłyszał zarzuty.
11: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował dziś po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
12: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
13: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
12: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
10: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Są zarzuty dla ojca trzylatka, który zostawił dziecko samo w domu. Chłopiec stał w pieluszce na parapecie na trzecim piętrze domu na łódzkich Bałutach. Cudem nie doszło do tragedii. Dziecko zauważyli sąsiedzi i zaalarmowali policję. Prokuratura zarzuca mężczyźnie narażanie podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
14: Przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
10: Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego dozór policji. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzura z portalu Energetyka 24.
15: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
10: Maksymalna cena 90 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki na stacjach. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne nad jeziorami mają przypominać najmłodszym o bezpieczeństwie nad wodą. Policjanci wodni ruszyli z akcją Kręcim niebezpieczeństwo nad wodą, mówi Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu.
3: Przede wszystkim wybieramy strzeżone kąpieliska, to jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych, zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie.
10: Taka forma przyswajania wiedzy spodobała się najmłodszym wypoczywającym.
16: Nie wolno chodzić do wody? Powiedzenie.
17: Żeby nie wchodzić do wody sam.
18: Wołać o pomoc albo wystawiasz rękę.
19: Co się najbardziej podobało?
20: Motorówki, że tak fajnie pływają.
21: Jak pan ratował na wodzie ludzi.
10: A z policyjnych statystyk wynika, że w tym roku tylko na terenie Wielkopolski utonęło już 5 osób.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Wornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Zwarta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki. Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Klub wydał oficjalne stanowisko, zaprzeczając przy tym, aby wcześniej prowadzone były jakiekolwiek rozmowy z Motorem Lublin, mówi pełniący obowiązki prezesa Maciej Wiącek.
22: Jakiś czas temu trener sam postanowił nas opuścić, a jedynym realnym powodem są po prostu lepsze warunki pracy według trenera. Dostał, jak to sam określił, ofertę życia. Kontrakt, którego się po prostu w Polsce nie dostaje.
10: Z klubem pożegnał się też dotychczasowy prezes Piotr Sadczuk, a trwają również poszukiwania nowego dyrektora sportowego, którego obowiązki przynajmniej do lipca pełnił będzie Radosław Kucharski. W nadchodzącym sezonie Ekstraklasy Nafciarze poprowadzi Adam Majewski.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Pogoda. Noc przyjemna. Chociaż trochę chłodna, miejscami opady deszczu, ale tylko na północnym wschodzie kraju. Jutrzejszy dzień ciepły, przyjemny, słoneczny, chociaż te opady deszczu na północnym kraju faktycznie mogą dalej tam pozostać, ale nie będą jakoś mocno uciążliwe. A jeżeli ktoś czeka na taką naprawdę poprawę pogody, dużo słońca, to spokojnie, w czwartek już bez deszczu i 26 stopni.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Ale pamiętajmy, to jest tylko pogoda. I pogoda lubi zaskakiwać czasami niestety negatywnie, ale stawiamy na pozytywy i liczymy, że te faktycznie się pojawią.
8: Na pełnej z Vox FM.
11: 5 minut, a w zasadzie to już 6 minut po 20. Michał Trawka, dobry wieczór, zapraszam.

MI6. Chociaż finalnie wyszedł Mick. Hej, kochana, Vox FM w rytmie hitów, 14 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. Tak patrzę, czy my... Ja zaglądałem dzisiaj do kalendarza świąt nietypowych, czy nie? Chyba nie. A nie, zaglądałem i faktycznie tutaj dzisiaj nic nie ma. Ale... No są inne święta, jak na przykład imieniny i kto dzisiaj może świętować. Między innymi Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Więc jeżeli słuchają nas osoby o właśnie takowych imionach, to my składamy im najserdeczniejsze życzenie. Jak znacie jakiegoś Ludgarda albo Benona, to koniecznie zadzwońcie do niego i złóżcie mu życzenie. Tylko Benona to jest męskie czy damskie imię? Benona. Męskie. Oczywiście Benon. Ciekawe.

Even i How, Vox FM, 24 minuty po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie, Vox FM cały czas jest z wami. Zakładam, że są osoby, które w tym momencie nas słuchają i słuchają nas ze swojej pracy. Spokojnie, moi drodzy, nie ma się co smucić. Bo przecież prędzej czy później z tej pracy wyjdziecie i udacie się do swoich domów, by odpocząć, prawda? Tymczasem gramy tak, żeby faktycznie troszeczkę wam ułatwić pracę i dodać nieco więcej otuchy. Jorgus, będziesz moja.

0: Robin Schulz, Better Times, czyli lepsze czasy. Ja myślę, że one cały czas jeszcze przed wami, tego wam też życzę. A jeżeli jest chwila w waszym życiu, to może warto wejść na voxfm.pl i kliknąć w zakładkę Bestlista i później też zagłosować na ten utwór, bo aktualnie jest to numer 18, czyli on walczy o utrzymanie w Bestliście. No, pamiętajcie, wszystko w waszych rękach, voxfm.pl, zakładka Bestlista, tam odsyłam.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.

Dedo Negra, kawałek podłogi w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut dzieli nas od godziny 21. Przypominam, 21 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, ale zanim wiadomości, to jeszcze gramy. Gramy tak, żeby dodać energii, żeby dodać otuchy, bo być może ktoś faktycznie tego potrzebuje. I to już propozycja do bestlisty, na którą można głosować.

Minuta, nieco ponad, dzieli nas od godziny 21. To rzecz jasna, czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Ja z wami się już powoli żegnam. Dzięki za dziś. Kto może, niech odpoczywa. Kto pracuje, niech pracuje dalej. Za tych mocno trzymamy kciuki. Pamiętajcie, mundial trwa, a w nocy będzie sobie można obejrzeć nie jeden mecz.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
3: Ta zbrodnia może mieć tło polityczne, mówi szef BBN o morderstwie w Białej Podlaskiej. Paraliż w ZUS-ie, jutro rano będzie dwugodzinny strajk urzędników, a w weekend wielkie rowerowe święto, startuje Małopolska Tour. Minęła 21:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrytepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
4: Skrepecki, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
5: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
4: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
3: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. To będzie trudny dzień dla osób planujących wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju pracownicy zapowiadają akcje protestacyjne i dwugodzinne przerwanie pracy. Jednym z punktów na mapie protestów są Kielce. O tym, co jutrzejsza akcja oznacza dla interesantów, mówi nam przewodniczący Solidarności w kieleckim ZUS-ie Marcin Sternak.
6: Powstrzymujemy się od pracy przez 2 godziny. Na pewno będą utrudnienia na sali obsługi klientów.
3: Związkowcy domagają się średnio 1200 zł podwyżki, podczas gdy oferta pracodawcy to zaledwie 220 zł brutto plus jednorazowa nagroda.
7: My nie zgadzamy się na te warunki ani płacowe, ani warunki pracy, które pracodawca nam w tej chwili zapewnia.
8: Warunki naszej pracy i płacowe, i jeszcze organizacyjne są takie, że musimy pokazać Polsce, że należy nam się to odrobina szacunku i polepszenie tych warunków pracy.
3: Dwugodzinny protest w oddziałach ZUS-u w całym kraju zacznie się o 8 rano. Interweniowali w sprawie znęcania się nad nastolatkiem, teraz sami zostali ofiarami. Chodzi o pana Michała i jego córkę, którzy miesiąc temu udostępnili gdańskiej policji filmy z pobicia jednego z chłopców. Dzięki ich postawie udało się namierzyć się sprawców, a ci postanowili się zemścić, mówi Michał Sikorski.
9: Zaczęły się takie SMS-y na Messengerze, że jest konfidentem, do mnie to samo. Groźby karalne były takie, że chcieli ustawki robić, pobić moją córkę, no i nawet pisali, że zbiorą 200 osób.
3: W związku z groźbami policja zatrzymała 3 nastolatków. Wszyscy usłyszeli zarzut kierowania groźb karalnych.
10: 2 ma kuratora na 2 miesiące, 1 trafił do domowu. Córka boi się chodzić do szkoły, ma psychologa. Na razie nie ma żadnych gruźb. Jak będą, jestem w stałym kontakcie z policją.
3: Przypomnijmy, miesiąc temu pan Michał udostępnił policji filmy, na którym grupa nastolatków podpala papierosami jednego z chłopców. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci czy strefa edukacyjna. Wraca Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. Kolarskie wydarzenie to doskonała okazja, by odkrywać region z perspektywy 2 kółek i zdobywać wiedzę o bezpiecznej jeździe. Czeka wiele atrakcji, m.in. Akademia Rowerowa i bezpłatny serwis jednośladu, mówi marszałek województwa Łukasz Smułka.
11: Atrakcje dla dzieci, również pogadanki w zakresie bezpieczeństwa. Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze. Oczywiście stawiamy bardzo mocno na bezpieczeństwo, stąd rozmowy z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi.
3: Pierwsze wydarzenie w ramach Małopolska Tour już w ten weekend na Pustyni Błędowskiej, a kolejne 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: To będzie bardzo pochmurna noc, ale deszczowo będzie tylko i wyłącznie na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Będzie padać całą noc, a na termometrach 7 na plusie właśnie na Warmii, Mazurach, 9 w przeważającej części kraju i nawet 14 na plusie w Małopolsce. Jutro deszcze i burze będą właśnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku. Tam aż 24 stopnie na plusie. Najchłodniej z kolei będzie na Pomorzu, tam akurat bez deszczu, ale z zaledwie 18 stopniami na plusie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych. Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
12: Anna Badowska, zapraszam. Śródmieście, Borki, Ustronie, a może Zamłynie. Miejskie osiedla podlegają nieustannym zmianom. Jak kilka dekad temu żyło się w Radomiu? W jakim kierunku powinny iść współczesne zmiany? Nad tymi pytaniami pochylił się Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska.
13: Mogą być ciekawe i wydaje mi się, że są ciekawe, a to dowodem na to jest nawet to, że dotychczasowi czytelnicy, którzy już zdążyli zapoznać się z treścią książki, zazwyczaj są zadowoleni i mówią, że właśnie czegoś takiego było potrzeba, czegoś, co przywołuje wspomnienia, bo o to przede wszystkim w tej książce chodziło. Oczywiście jest ten walor informacyjny, ale przede wszystkim jest to książka, która ma przywoływać wspomnienia z dawnych lat. No bo wiadomo, że ludzie, którzy wychowywali się na tych blokowiskach od dzieciństwa, teraz są już ludźmi w średnim albo nawet i w dojrzałym wieku i dużo pamiętają. I to właśnie dla tych ludzi i częściowo również o tych ludziach jest ta książka. No, jestem, można powiedzieć, fanem filmów Stanisława Barei, a jak wiemy, Stanisław Bareja, czy to w Alternatywach 4, czy w Zmiennikach, czy w innych swoich filmach, zawsze jakieś wątki związane z blokowiskami były i przeważnie były to takie wątki, że gdzieś coś się zepsuło, gdzieś były jakieś awarie, niedoróbki. A pewnie wiele osób pamięta, że takie rzeczy zdarzały się nie tylko w filmach, no bo filmy w jakimś stopniu odzwierciedlały tę rzeczywistość tamtych lat, więc niektóre rzeczy zapewne mogą pamiętać również osobiście. Przede wszystkim był to świat wspomnień, bo oczywiście ja też pewne rzeczy pamiętam, może mniej niż niektóre starsze ode mnie osoby, ale też pewne rzeczy pamiętam, czy chociażby ze swojego osiedla nad Potokiem, czy z sąsiedniego Gołębiowa I, czy z innych osiedli. I też takie wątki tutaj się przewijały. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie zaskoczyło, wiele rzeczy mnie zaskoczyło, bo na przykład nie wiedziałem, że boisko otoczone takim ziemnym wałem na Gołębiowie I wśród mieszkańców tego osiedla nosi nazwę Wembley. Wielokrotnie obok tego boiska przechodziłem i dopiero w rozmowach z mieszkańcami, bo takie rozmowy też były elementem zbierania materiałów do książki, dowiedziałem się, że popularnie, potocznie wszyscy mówią na to Wembley. To było takie jedno zaskoczenie. Właśnie nie wiem dlaczego, no może dlatego, że jest ten wał ziemny i trochę w jakiś sposób niektórym to przypominało słynne Wembley. Nie, wątek tego błota przewijał się wielokrotnie w wypowiedziach mieszkańców, czy to na Ustroniu, czy właśnie na Gołębiowie I, czy na Michałowie. No takim, można powiedzieć, chlubnym wyjątkiem było osiedle Południe. Tam faktycznie nawet w gazetach pisano, że zachowano o dziwo właściwą kolejność, że najpierw wybudowano bloki wraz z dojściami do nich, a dopiero wzięto się za inne rzeczy, a nie odwrotnie, tak jak to było w większości miejsc, że budowano bloki, o chodnikach zapominano, a brano się za inne rzeczy, budowę na przykład jakiejś infrastruktury towarzyszącej. Na przykład na Gołębiowie I też była taka ciekawostka, że bodajże przez 2-3 lata od momentu oddania do użytku niektórych bloków ludzie nie mogli do nich dojść suchą stopą, bo płyty chodnikowe, które były przygotowane do ułożenia chodników, leżały sobie na stertach, bo po prostu budowlańcy byli tak zarobieni, można powiedzieć, że nie mieli czasu ich ułożyć, więc po prostu te płyty sobie leżały, a mieszkańcy czekali, aż wreszcie powstaną z nich chodniki. Najczęściej tuż przed klatkami były układane deski albo jakieś pustaki, po których można było niczym po wysepkach przejść do najbliższej utwardzonej drogi. Natomiast takie wspomnienie na przykład pojawiło się od jednej z mieszkanek Ustronia, która mówiła, że aby dojść do centrum miasta, zakładało się kalosze, przechodziło się w tych kaloszach na drugą stronę tunelu dworcowego, tam zostawiało się te buty u zaprzyjaźnionych sklepikarzy, kioskarzy i dopiero zakładało się te buty docelowe, w których można było iść dalej do miasta. I wracając tak samo, zmieniało się buty przed dworcem i szło się po błocie potem do bloków przy ulicy PCK. Bo zresztą, jeżeli to byli znajomi, no to na pewno jakoś tam uczciwie przechowywali. Podstawowym takim źródłem, które pozwoliło mi na uzyskanie bardzo wielu cennych informacji, to była prasa. Prasa właśnie z lat 50., 60., 70. Mogłem do takich gazet dotrzeć czy to poprzez Radomską Bibliotekę Cyfrową, no to było łatwiejsze, no bo tutaj na komputerze można przeglądać gazety z dawnych lat, ale nie wszystkie są już zeskanowane, dlatego po wiele rzeczy trzeba było udać się osobiście do biblioteki przy ulicy Piłsudskiego i tam przeglądać, można powiedzieć, wertować takie grube szybki poszczególne roczniki gazet, ale to właśnie było najcenniejsze źródło, bo wiadomo, że w jakichś opracowaniach, czy historycznych, czy innych, naukowych na temat rozwoju Radomia nie ma właśnie takich smaczków, takich niuansów, że gdzieś były trudności z zaopatrzeniem w sklepach na osiedlach, że w ogóle tych sklepów początkowo nie było i trzeba było udawać się gdzieś na zakupy do sąsiedniej dzielnicy, czy właśnie o tych problemach z błotem, z innymi niedogodnościami. To właśnie najlepiej przedstawiały gazety, bo wiadomo, że takie interwencje w gazetach zawsze się pojawiały i pojawiają. No i to jest doskonały materiał do poznania historii osiedli. Można powiedzieć, z doświadczeń moich poprzedników, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, też czerpałem tę wiedzę. No to właśnie oprócz tej prasy jeszcze pewne opracowania, jeżeli chodzi już o książki, czyli książka pani Elżbiety Maj o rozwoju przestrzennym Radomia w latach 1960-2010. Monumentalne opracowanie, ale bardzo cenne. Oczywiście to już trochę takie bardziej fachowym językiem pisane, którego nie chciałem, że tak powiem, w większości przenosić do swojej książki, no bo wiadomo, że książka, którą piszą i potem czytają osoby z kręgów architektów, projektantów, ma pewien inny układ. Natomiast no, wiele cennych rzeczy dowiedziałem się z tej książki, chociażby o tym, w jakich latach poszczególne osiedla czy części tych osiedli były budowane, w jakiej technologii, bo oczywiście nie wszędzie była to ta wielka płyta. Wiadomo, że wcześniejsze bloki były budowane z innych elementów, czy to z pustaków, czy powiedzmy z jakichś innych prefabrykatów. Jeszcze nie była to ta wielka płyta, bo ona się pojawiła w roku 1971. No i oczywiście takim źródłem informacji była też Encyklopedia Radomia Jerzego Sekulskiego, w której też było bardzo wiele cennych informacji, przede wszystkim dat, które trudno byłoby ustalić tak od ręki, a zawsze można do takiej encyklopedii sięgnąć i dowiedzieć się. Oczywiście to też wymagało pewnej weryfikacji, no bo encyklopedia została wydana 12 lat temu, więc no pewne rzeczy też się zmieniają i trzeba było na bieżąco sprawdzać, czy coś się nie zdezaktualizowało. Uznałem, że taki będzie najlepszy, bo najłatwiej pewne rzeczy w ten sposób znaleźć. Oczywiście można było to zrobić na przykład w układzie chronologicznym, czyli od pierwszego osiedla, które powstało, ale później w latach powiedzmy 70., 80. te budowy, można powiedzieć, nakładały się na siebie, bo w jednym czasie było realizowanych kilka osiedli. Na jednym jeszcze bloki powstawały, ono już było bliskie zakończeniu, na innym dopiero powstawały. Częściowo te osiedla były budowane też w taki sposób, że były budowane pewnymi jednostkami, tak jak osiedle Ustronie, że jednostka A, jednostka B, jednostka C, więc tutaj byłoby trudna do ustalenia ta chronologia, dlatego przyjąłem, że najlepszy będzie układ alfabetyczny i jeżeli ktoś chce znaleźć swoje osiedle, no to wtedy wie, w którym miejscu ma szukać. No z tych niewielkich to oczywiście możemy wymienić obozisko, bo blokowisko stanowi tam tylko część całej dzielnicy. Wiadomo, że jest to większa dzielnica. Podobnie jest na Młodzianowie, gdzie bloki stoją tylko w jednej części, a jeszcze jest część złożona z domów jednorodzinnych, czy chociażby ta część przemysłowa. No i tak samo jest na Wośnikach. Wośniki są też bardzo rozległą dzielnicą, natomiast osiedle składające się z bloków stanowi tylko mały fragment, no ale oczywiście trudno było pominąć, bo jednak te kilkanaście bloków też dla mieszkańców tej okolicy ma znaczenie. Tak, osiedle Ustronie było zaprojektowane dla 26 600 mieszkańców. Nie wiadomo, czy była to liczba przypadkowa, czy w jakiś sposób miało to nawiązywać do znanego kodu pocztowego Radomia, ale takie były założenia, że to osiedle będzie dla tylu mieszkańców. No i akurat o ile osiedle Ustronie udało się wykonać mniej więcej w takiej formie, jakie było zaplanowane, czyli właśnie te trzy wspomniane jednostki, o tyle na przykład osiedle Południe nie zostało wykonane tak, jak to początkowo planowano, bo składa się ono obecnie z dwóch jednostek, a miało być ich sześć. I to osiedle miało się rozciągać aż do mniej więcej terenów obecnego seminarium i prawie pod Muzeum Wsi Radomskiej, czyli wszystko między ulicami Wierzbicką a Starokrakowską i jeszcze dalej na zachód w kierunku Doliny Rzeki Mlecznej. To wszystko miało być zabudowane blokami, więc gdyby taka mega dzielnica powstała, no to nie wiem, jak dzisiaj by to wyglądało, bo przede wszystkim obecny układ komunikacyjny na pewno nie byłby w stanie obsłużyć takiego ruchu samochodowego, gdyby nagle wszyscy rano chcieli dojechać do pracy, do centrum miasta. No to osiedle, jakby nie patrzeć, jest najstarsze w mieście, no bo stuletnie, już nawet w tej chwili ponad stuletnie, bo w tamtym roku obchodzono setną rocznicę powstania plant. No i właśnie, tutaj takim motorem napędowym była ta fabryka broni, bo trzeba było zapewnić pracownikom mieszkania, ale nie tylko mieszkania, no bo oprócz bloków powstała tam cała infrastruktura typu kasyno, typu łaźnia. Tutaj też można się spierać o tym, czy ten rejon pomiędzy ulicami Poniatowskiego, Trauguta, Dobkąta i Kościuszki to już są bloki, zwłaszcza tutaj bliżej dworca, czy to jeszcze są kamienice. Ale jednak patrząc na to, jak wyglądają typowe kamienice w centrum miasta, gdzie stoją jedna przy drugiej z tak zwanymi podwórkami, studniami, no to jednak można się skłaniać ku temu, żeby już te budynki w tym rejonie nazwać blokami, tym bardziej, że kolejne już były takimi typowymi blokami, a przy ulicy Kościuszki już później oczywiście, po wojnie, zostały dostawione też cztery wieżowce, chociaż wtedy jeszcze nie nazywano tego wieżowcami, tylko mówiono o tym bloki wieżowe, bo były to pierwsze takie budynki w naszym mieście. No to są budynki sześciopiętrowe, więc na tamte czasy to one były najwyższymi budynkami mieszkalnymi w mieście. Dopiero później, kiedy na piętnastoleciu powstały już typowe, znane nam wieżowce dziesięciopiętrowe, to tamte nie były najwyższymi, ale no przez jakiś czas wiodły prym. Jeżeli możemy w ten sposób podchodzić do tego, no to oczywiście są osiedla z domkami jednorodzinnymi typowe, gdzie bloków nie ma, ale trzeba też pamiętać, że jest wiele takich dzielnic, oczywiście mówimy o dzielnicach umownie, no bo to nie są dzielnice w takiej formie jak Warszawa, gdzie jest dzielnica, rada dzielnicy z burmistrzem, tylko są to dzielnice takie umowne. Jest wiele takich, gdzie są pojedyncze bloki, czy pojedyncze skupiska bloków, ale trudno to nazwać blokowiskiem jako takim, bo na przykład na Wólce Kwateckiej stoi kilka bloków, przy ulicy Gajl stoją bloki, na Podkanowie znajdziemy blok, na Koziej Górze znajdziemy blok, no ale to są pojedyncze bloki, więc no ciężko nazwać to blokowiskiem, więc o takich osiedlach akurat nie pisałem, chodziło o takie większe skupiska, gdzie toczy się jakieś życie, jeżeli chodzi o czy o kulturę, czy o światę, czy o inne dziedziny życia. Ja może zacznę od swojego osiedla nad Potokiem, bo właśnie na tym osiedlu zostały wybudowane trzy pierwsze bloki, trzy pierwsze w Polsce bloki z wielkiej płyty w technologii W70. To była nowa technologia. Wiadomo, że już wcześniej w różnych miastach próbowano budować bloki wielkopłytowe, ale właśnie przełomem była ta technologia W70 autorstwa państwa Piechotków, to było małżeństwo. I ta technologia była później stosowana praktycznie w całej Polsce. W tej technologii zostało zbudowane całe osiedle Ustronie i przylegający do niego Prędocinek i Młodzianów. Natomiast tak, wracając do osiedla nad Potokiem, trzy pierwsze bloki były to bloki, można powiedzieć, eksperymentalne, bo w Polsce w tej technologii jeszcze nic nie budowano. Zaczęło się właśnie od budynku przy ulicy Grzybowskiej 7. No i był to taki budynek pokazowy. Zanim wprowadzili się pierwsi lokatorzy, zorganizowano tam wystawę, gdzie przyjeżdżali ludzie i z całego Radomia, i nawet spoza Radomia. Była to wystawa wyposażenia mieszkań. Były tam mieszkania urządzone właśnie na pokaz, gdzie było wszystko wykończone. Były nawet jakieś ozdoby z cepeli. Przewodnicy oprowadzali po tych mieszkaniach. No i każdy mógł zobaczyć, jak się tam mieszka. Przede wszystkim ludzie oglądali układ pomieszczeń, no ale oczywiście to wyposażenie też ich ciekawiło, chociaż część z tych rzeczy, które były na wystawie, były zupełnie niedostępne, tak żeby można je było swobodnie kupić. No i kiedy ta wystawa się zakończyła, całe to wyposażenie zdemontowano, no bo oczywiście nikt nie zamierzał zostawić lokatorom tak wyposażonych mieszkań. Okazało się, że są pewne wówczas zamaskowane niedoróbki, a to gdzieś przemarzały ściany, a to gdzieś nie domykały się okna. No i później mieszkańcy właśnie z takimi rzeczami musieli się borykać, naprawiać, czy to we własnym zakresie, czy w ramach jakichś napraw gwarancyjnych. Więc nie było tak różowo, jak to wyglądało na prezentacji. Była sytuacja, no, która do tej pory istnieje, jeżeli chodzi o drugą klatkę w jednym z bloków przy ulicy Wośnickiej. No cóż, projektanci mieli, można powiedzieć, fantazję, bo wejścia do wszystkich klatek, do pierwszej, trzeciej, czwartej i tak dalej, są od frontu budynku, natomiast jedna samotna druga klatka jest z wejściem od tylnej części i to w dodatku jeszcze w załamaniu bloku, więc nawet idąc chodnikiem wzdłuż tylnej części bloku, ciężko tę klatkę zauważyć. Chcieli urozmaicić architekturę, no ale przy okazji utrudnili życie może nie tyle samym mieszkańcom, co bardziej odwiedzającym ich gościom, bo jeżeli faktycznie ktoś nie wie, jak do tej klatki dojść, no to może mieć spory problem. Tam drogę wskazuje tylko jedna namalowana na elewacji strzałka. Ale różnych takich, można powiedzieć, smaczków jest więcej, bo na przykład napisałem o tym, że w jednym z wieżowców na Ustroniu są przesunięte okna, mianowicie budowlańcy, którzy montowali kolejne płyty z oknami w klatkach schodowych. W dwóch przypadkach te płyty odwrócili i okno w stosunku do całego pionu jest przesunięte o ponad metr w prawo. Zdjęć w całej książce jest blisko 650. Oczywiście część to są zdjęcia współczesne, ponieważ w tej serii wydawniczej taką zasadą było to, że obiekt każdy, który opisuje, czy to szkołę, czy kościół, czy jakiś charakterystyczny sklep, który można nazwać już mianem kultowego, bo istnieje w jednym miejscu od bardzo, bardzo dawna, każdy taki obiekt musiał być zilustrowany zdjęciem. Nawet jeżeli ktoś nie kojarzy z opisu danego budynku, no to na pewno to zdjęcie mu pomoże zlokalizować. Ale, i to jest, myślę, taka wiodąca rzecz, książka jest też zilustrowana wieloma zdjęciami archiwalnymi. Do każdego osiedla jest albo po kilka, albo po kilkanaście zdjęć archiwalnych, w zależności od tego, jak duże jest to osiedle i ile tych zdjęć udało się pozyskać. No i to właśnie, wydaje mi się, one są siłą tej książki, bo przywołują te wspomnienia. Są to zdjęcia z czasów budowy poszczególnych osiedli albo kilka lat po ich oddaniu do użytku. I skąd takie zdjęcia pozyskiwałem? A no właśnie, albo od spółdzielni mieszkaniowych. Tutaj oczywiście chciałbym wszystkim spółdzielniom, które miały takie zdjęcia i zechciały się nimi podzielić, serdecznie podziękować. ale oczywiście także od osób indywidualnych, bo wiadomo, że czasami ktoś specjalnie robił takie zdjęcia na pamiątkę, ale bywały też sytuacje, że ktoś przypadkowo robił zdjęcia na przykład swoich dzieci bawiących się przed blokiem, ale w tle właśnie ten blok było widać i chociaż to zdjęcie wtedy nie było zamierzone w takiej formie, żeby ten blok było widać, no to jednak teraz się okazało, że to jest bardzo cenne, bo czasami jest to jedyne zdjęcie dostępne takiego bloku, gdzie indziej nie można tych zdjęć znaleźć. Ale oczywiście były to też zdjęcia pozyskiwane od innych jednostek, czy to szkół, czy parafii, które działają na tych osiedlach. Dużo się zmieniło, ale na szczęście można powiedzieć, na tyle dobrze zdążyłem poznać Radom przez te wiele lat, że no wiele tych lokalizacji bez problemu udawało się ustalić, a przynajmniej jakiś rejon, w którym dane zdjęcie było robione, bo o ile wiedziałem, że jakieś osiedle, jakieś zdjęcie jest na przykład z osiedla Południe, o tyle no, czasami ciężko można było zlokalizować dokładne miejsce, a to dlatego, że no, większość bloków na tym osiedlu jest bardzo podobnych do siebie. I taki przykład mogę podać, no było pewne zdjęcie, gdzie na parterze bloku było widać ciąg przyszłych, bo jeszcze blok był w trakcie budowy, przyszłych pawilonów handlowo-usługowych. No i teraz tak, gdzie to mogło być? Ulica Czarnoleska na pewno odpadała, bo widać było, że blok był z wielkiej płyty, a część z tych bloków przy ulicy Czarnoleskiej była budowana w innej technologii. Kolejny pomysł, gdzie to mogło być, narożnik ulicy Wierzbickiej i Sycyńskiej. Tam faktycznie są bloki ze sklepami na parterze, ale nie pasowała mi jedna rzecz. Na tym zdjęciu w tle nie było innych bloków, a powinny być, gdyby to była ta lokalizacja. No więc pojechałem na osiedle Południe. Faktycznie stanąłem w miejscu, z którego to zdjęcie mogło być zrobione. No i rzeczywiście nie pasowało mi to, że stoją te bloki w tle, a na zdjęciu ich nie było, mimo że sprawdzając na jakichś tam zdjęciach archiwalnych lotniczych, te bloki już wtedy stały. Dlatego musiałem obejść pewien fragment osiedla, no i udało się ustalić, że to jednak nie jest ulica Wierzbicka, tylko ulica Policka. No i oczywiście zachęcam wszystkich, którzy mieli w życiu jakąkolwiek styczność z blokowiskami, czy od początku powstania danego osiedla, czy później, żeby przeczytali. Myślę, że na pewno znajdą tam coś dla siebie.
12: A ja przypominam, moim i Państwa gościem był Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska. I zostaniemy przy temacie ciekawych obiektów budowlanych naszego miasta. Kamienica Dyskurów dziś służy jako placówka kultury, ale to obiekt podniesiony z ruiny przez władze Radomia. O tym zabytku opowiada Paweł Puton, regionalista z Radomskiej Resursy.
14: No warto mieć na uwadze fakt, że Andrzej Deskur, którego przodkowie przybyli do Polski około połowy XVIII wieku, w tym czasie był już no, jednym z takich bogatszych ludzi tutaj w okolicy. Posiadał liczne majątki ziemskie. No i nie ma się co dziwić, że po prostu swój tak naprawdę pałac, bo gdy widzimy taką najstarszą ikonografię ukazującą ten dom, mniej więcej z połowy XIX wieku, no to widzimy po prostu pałac miejski. Piękny, szlachetnie jakby zaprojektowany. No nie ma się co dziwić, że po prostu przy głównym placu miejskim na rynku wznosi ten budynek. Ten czas, lata 20, połowa lat 20 XIX wieku, jeszcze nie zapadła decyzja, albo już zapadła, ale jeszcze roboty nie ruszyły przy wznoszeniu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, więc ulica Żeromskiego, dawna Lubelska, też nie nabrała jeszcze tego charakteru głównego, więc rynek był tym centrum miasta. No gdzieś indziej, jak nie w centrum miasta, można zbudować swój okazały pałac. Z tego co wiem, został zakupiony właśnie w celu wybudowania tego obiektu na początku lat 20, a wiadomo z akt historycznych, że mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku, gdy rozebrano właśnie ten ratusz, który stał po środku rynku, o którym wspominałem, władze miejskie zamyślały o budowie nowego i właśnie ta wschodnia pierzeja rynku, ten plac, ten kwartał w zasadzie pomiędzy rynkiem a farą był brany pod uwagę jako miejsce, gdzie miał być wzniesiony ten ratusz. Ostatecznie podjęto inną decyzję. Ratusz nieco później wzniesiono w północnej pierzeji rynku, a ten plac nabył właśnie Andrzej Deskur i wzniósł tam swój dom, który, powtórzę jeszcze raz, śmiało można nazywać pałacem miejskim. Sam Andrzej Deskur był wnukiem Jeana Pierre'a de Descour, który przybył do Polski mniej więcej w połowie XVIII wieku. Andrzej Deskur posiada niesamowity życiorys i z ziemią radomską związany jest właśnie gdzieś od początku XIX wieku. Wiadomo, że między innymi w 1792 roku wstąpił on do Wojska Polskiego, brał udział w kampaniach lat 1792-1794, czyli między innymi w Powstaniu Kościuszkowskim, później też w wojnach napoleońskich. No, dosłużył się tam licznych orderów i tak dalej, więc był z takiego pokolenia prawdziwych patriotów, którzy dobro Polski mieli na sercu. I w pewnym momencie właśnie związał się tu z ziemią radomską, osiadł tu, wzniósł swój dom, ale w okolicach też posiadał liczne majątki ziemskie, m.in. Goryń, Bartodzieje, Smogorzów, Żabiankę, Pająków. Ale co ciekawe, także majątki w guberniach wołyńskiej czy kijowskiej, więc to naprawdę jeden z bogatszych ludzi ówczesnego czasu. No i wypada się cieszyć, że tu w Radomiu pozostał po nim taki ślad właśnie jak piękna kamienica, w zasadzie cały kwartał zabudowy, później zwany kwartałem Deskura. Po tym remoncie, który zakończony został, widzimy jakby cały kompleks zabudowy, w zasadzie cały kwartał pomiędzy Farą a Rynkiem i pomiędzy też ulicami Irwańską i Grodzką, w jednolitym kolorze, jako taka w miarę spójna całość. A trzeba wiedzieć, że tak naprawdę na ten kwartał zabudowy, na ten kompleks składają się pierwotnie dwie odrębne kamienice. I co ciekawe, starsza od kamienicy Deskurów była kamienica Stefana Czarneckiego, ta, która stoi wzdłuż ulicy Irwańskiej. Więc, bo ona powstała w pierwszej dekadzie, w zasadzie na przełomie pierwszej i drugiej, od 1808 do 1811 wznoszono ten budynek i dopiero później, po paru latach, Andrzej Deskur wzniósł właśnie swój pałac. Ale też trzeba mieć na uwadze, że ten pałac pierwotnie składał się tylko z tego budynku stojącego frontem do rynku. Tego, który ma piękny, klasycystyczny wygląd. Każdy widzi, stojąc na rynku, że mamy do czynienia z pięknym budynkiem, pierwotnie wzniesionym jako taki właśnie pałac, nie posiadający jeszcze tych skrzydeł bocznych, ponieważ ta strona, która znajduje się od ulicy Grodzkiej, a także ten zamykający kompleks zabudowy od strony Fary, zostały zniesione nieco później. Pierwotnie powstał tylko ten budynek stojący przy rynku, jako taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład klasycyzmu. Symetryczna elewacja jednopiętrowa z ryzalitem po środku, cztery pilastry na osi, balkon, piękny wysoki dach, dzisiaj niestety troszkę obniżony. Warto też pamiętać, że wtedy jakby posadzka rynku była nieco niżej i to podpiwniczenie jeszcze takie dość wysokie nadawało temu obiektowi naprawdę taki charakter właśnie pałacu, taki majestatyczny wygląd. Później właśnie ten cały kompleks jakby stworzył kwartał zabudowy z takim wewnętrznym dziedzińcem, z pięknym widokiem na wieżę Fary z niego. Dzisiaj jest to też oczywiście zachowane w nieco innych warunkach, ale myślę, że o tym za chwilę. Także ten kwartał zabudowy, zwany dzisiaj kamienicą Deskurów, no, ma dużo ciekawszą i bogatszą historię, niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ to ujednolicenie po remoncie, no, jest trochę, moim zdaniem, niepotrzebne. Można było wydobyć w jakiś sposób, chociażby kolorystyczny, to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi budynkami, ale jednak tworzącymi tą sensowną całość. W pewnym okresie czasu w Radomiu był to jeden z nielicznych budynków posiadający tak wysoki standard jakby wykończenia wewnętrznego, tak urządzeń wewnętrznych, instalacji, pozwalający na to, żeby mógł tam rezydować naczelnik wojenny guberni radomski. No, mamy już tu czasy powstania styczniowego, dość bolesne dla nas. Wtedy właśnie w kamienicy Deskurów rezydował ten naczelnik wojenny, a dość wspomnieć, że przez okno widział na rynku wystawioną szubienicę, na której byli wieszani powstańcy styczniowi. Także, ale tych oczywiście lokatorów z biegiem lat i wydarzeń, które się odbywały w tym kwartale zabudowy, było mnóstwo. Naprawdę, omawiając je wszystkie szczegółowo, można by napisać bardzo ciekawą historię miasta ostatnich niemalże 200 lat. Na przykład w latach 1858 do 71 księgi miejskie wymieniają aż 39 lokatorów kamienicy Deskurów. Co ciekawe, już wtedy pewni lokatorzy też żydowskiego pochodzenia prowadzili tam swoje różne handle, sklepiki, czy mieli też mieszkania, ale znajdziemy tam też m.in. prywatną pensję dla dziewcząt pani Heleny Ponińskiej. ale myślę, że najciekawszym wątkiem tak naprawdę w historii kamienicy, tu można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i do tego powracamy, było to, że właśnie tu już od 1873 roku urządzane były różnego rodzaju wystawy starożytności, rzeźb i dzieł sztuki. Także taka funkcja, no chyba można powiedzieć, miał pierwszego muzeum takiego miejskiego, była właśnie w kamienicy Deskurów. I co ciekawe, znamy katalog trzeciej z tych wystaw, tej, która się odbyła w 1883 roku, i można sobie wyobrazić, 248 obrazów wystawiono, a to były tylko jedne z wielu eksponatów różnego rodzaju, które tam pokazano, w tym m.in. dzieła Józefa Branta, Jacka Malczewskiego, Apolonisza Kędzierskiego, ale na przykład też opona zdobyta pod Więdniem, czy miecz katowski z radomskiego ratusza, który zresztą później gdzieś zaginął. No i wiele innych rzeczy, chociażby tak egzotycznych, jak rzeźby bóstw japońskich. Z tej najstarszej tkanki budowlanej no nie udało się wiele uratować. Myślę, że wie o tym każdy, kto widział, jak przebiegał remont. Tak naprawdę sama kamienica Deskurów, czyli ta od strony rynku i od strony ulicy Grodzkiej, no nie oszukujmy się, tam ocalały tak naprawdę elewacje. Wszystko, co wewnątrz, poza piwnicami, które są bardzo ciekawe, ale te chyba są już od strony Rwańskiej, o ile dobrze pamiętam. No wiadomo, jest to obiekt nowo wyremontowany, tak? Wszystko pachnie świeżością, jest przystosowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami, więc nie ma żadnych barier architektonicznych. Wspaniała przestrzeń i ten przeszklony dziedziniec z widokiem na wieżę w Pary, no to jest coś wspaniałego.
15: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
12: Zwiększy się atrakcyjność transportu publicznego, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz usprawni zarządzanie ruchem na terenie miasta. To cele inteligentnego systemu transportowego, który chce wprowadzić miasto. Więcej o inwestycji mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
16: Historia jest naprawdę bardzo ważna w tym przypadku, bo od 2007 roku, czyli od czasu, kiedy po raz pierwszy mogliśmy w sposób systemowy, nie mówiąc tutaj o pieniądzach przedakcesyjnych, korzystać ze środków unijnych, nasze miasto, właściwie nasz subregion upominał się o to, żebyśmy mogli korzystać z programów operacyjnych i pieniędzy, które były wprost przypisane województwom wschodnim, plus oczywiście województwo świętokrzyskie, które znalazło się w ramach tego programu operacyjnego Polska Wschodnia w tej alokacji 2007-2013. Ja pamiętam jeszcze jako poseł wraz z moim dyrektorem biura, obecnie przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Mateuszem Tyczyńskim, organizowaliśmy spotkania samorządowców i też zbieraliśmy poparcia. Ja tak jako parlamentarzysta wielokrotnie, przede wszystkim podczas Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wnosiłem o to, że Polska Wschodnia musi być zdecydowanie rozszerzona również o te subregiony województwa mazowieckiego, które są znacznie biedniejsze. Właściwie ich parametry finansowe i rozwój idealnie odpowiada temu, jak były opisywane regiony znajdujące się na wschodzie Polski. I trwało to wiele, wiele lat, wiele zachodu, również wiele starań i też zrozumienia. Nie chcę tej historii przybliżać, ale bardzo się cieszę, że dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy beneficjentem pieniędzy, które są przypisane do programu operacyjnego, które w dalszym ciągu wspiera Polskę Wschodnią. Dziś możemy powiedzieć, że korzystamy już z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Jest to niebagatelna wartość, 200 milionów złotych. Oczywiście możemy teraz sobie tak wyobrazić, co by było, gdybyśmy od samego początku byli beneficjentami programu operacyjnego Polski Wschodniej. No ale zostawiając te wyobrażenia, dziś możemy się skoncentrować na realnych efektach tego, co powstanie z wykorzystaniem tych środków unijnych. I w tej chwili już na terenie naszego miasta prowadzimy wiele inwestycji, które są zakotwiczone właśnie w funduszach europejskich dla Polski Wschodniej i takimi projektami są dwie kładki. Kładka na południu nad powstającym nowym przystankiem kolejowym i kładka na ulicy Sandomierskiej. Oczywiście to nie tylko kładki, ale także drugie ścieżki rowerowe. Tu przede wszystkim ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Szarych Szeregów. Tych inwestycji jest wiele i nie ma czasu, choć pewnie chcielibyśmy się każdą z nich chwalić w sposób taki indywidualny. Natomiast to jest cały szereg inwestycji, szanowni państwo, które miały poprawić miejską infrastrukturę transportową i też warto warto zwrócić uwagę na tytuł, cały ten tytuł tego projektu, czyli rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia. Jest to, myślę, taka istota sprawy. Chcemy rozwoju infrastruktury mobilności miejskiej na terenie całego obszaru funkcjonalnego Radomia, czyli myślimy nie tylko o naszym mieście, choć nasze miasto jest w centrum tego projektu, ale także te projekty mają nas integrować i przede wszystkim ułatwiać transport także poza naszym miastem. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, które zwołaliśmy,

0: komunikacją miejską i po trzecie dostarczenie narzędzi do zarządzania ruchem na terenie miasta. Systemem zostanie objętych 39 skrzyżowań i przejść dla pieszych. Na koniec jeszcze powiem, że uprzedzając pewnie Państwa pytania, że to te 39 sztuk, o których mówimy, to są skrzyżowania w dużej części już istniejące i wyposażone w sygnalizację świetlną. Natomiast także jest kilka projektów, które są projektami nowymi, ale idealnie wpisującymi się w istotę właśnie inteligentnego systemu transportowego, który chcemy zainstalować i uruchomić i przede wszystkim korzystać w naszym mieście. Kończąc swoją wypowiedź, bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Ja przy takich okazjach nie szczędzę podziękowania, jak Państwo widzicie. Czasami zdarza mi się powiedzieć coś złośliwego, ale staram się tego unikać. Natomiast dziś w rzeczy samej nie ma powodu, żeby skorzystać z tej formy, natomiast trzeba dziękować przede wszystkim pani prezydentce dr Katarzynie Kalinowskiej za to, jak naprawdę brawurowo, dynamicznie i w sposób przede wszystkim skuteczny, a skuteczność w polityce to jest pierwsze pojęcie, które powinno wypełniać desygnat pojęcia polityka, więc skutecznie wdraża inwestycje i te projekty związane również z rozwojem infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia. Korzystając z obecności Dyrektoriatu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, również wielkie podziękowania dla panów i dla waszego całego zespołu za pracę. Jak widzicie, 200 milionów złotych to dziś z mojej perspektywy jako prezydenta Radomia duża alokacja, a na pewno alokacja, która będzie miała olbrzymie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności, ale także wygody pasażerów komunikacji miejskiej, ale nie tylko. I myślę, że tutaj zawieszę swoją wypowiedź i w sposób płynny przekażę pałeczkę, jak w sztafecie pani prezydentce dr Katarzynie Kalinowskiej.
1: Ja chwilę tylko nawiążę do tego wykładu akademickiego pana prezydenta, bo jednak ta historia i ten początek, dla którego Radom stał się beneficjentem programu operacyjnego Polska Wschodnia, jest bardzo ważny. Warto podkreślać, że jest to zasługa pani premier Ewy Kopacz po pierwsze, ale po drugie też warto przypominać i wskazywać, jak bardzo niesprawiedliwe było to, że Radom przez te kilka ładnych lat nie korzystał z ogromnej alokacji w ramach Polski Wschodniej. Szanowni Państwo, z tego obszaru statystycznego, którym posługuje się Komisja Europejska, została wydzielona Warszawa i Obwarzanek. Ale żeby zobrazować, jaki dystans rozwojowy dzieli Warszawę, Obwarzanek, które traktowane są jako najbogatsze regiony nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, warto podać wskaźniki PKB per capita. I ten dystans rozwojowy byłych województw radomskiego, ostrołęckiego, płockiego i siedleckiego to jest jak 1:3. Czyli krótko mówiąc, średnio byliśmy 3 razy biedniejsi. Logiczne wydaje się, że powinniśmy od początku być dotowani ze środków programu operacyjnego Polska Wschodnia. Jesteśmy beneficjentami po raz pierwszy i po raz pierwszy wydajemy te środki i będziemy to robić na pewno bardzo skutecznie z uwzględnieniem tego, żeby żadna złotówka, żadne euro się nie zmarnowało. Jaka jest logika w ogóle inwestycji w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia? Chodzi o to, żeby podnieść atrakcyjność transportu publicznego względem transportu indywidualnego, żeby zachęcić mieszkańców naszego miasta do tego, żeby jak najczęściej korzystali z rowerów, żeby spacerowali. Więc wszystkie te inwestycje, które poprawiają atrakcyjność takiego transportu względem transportu samochodowego, indywidualnego, to jest wszystko to, czym objęte jest finansowanie w ramach Polski Wschodniej. I jednym z elementów właśnie jest inteligentny system transportowy. Inteligentny system transportowy, którego głównym założeniem, taką ideą fix jest właśnie podniesienie atrakcyjności transportu publicznego, czyli naszego autobusowego. Z jednej strony inwestujemy bardzo mocno w nowy tabor autobusowy, ale teraz trzeba zadbać o tę drugą stronę. Chodzi o to, żeby w ramach ITS-u nadać właściwe priorytety, jeśli chodzi właśnie o funkcjonowanie transportu publicznego i to jest główne zadanie, główny cel ITS-u. Oczywiście zwiększy to bezpieczeństwo podróżowania autobusami, skróci na pewno czas, na pewno zwiększy się punktualność, więc wszystko to, co bezpośrednio wpłynie też na jakość życia mieszkańców naszego miasta. Systemem będzie, tak jak wspomniał pan prezydent, objęte 39 skrzyżowań i przejść dla pieszych. Na większości sygnalizacja świetlna już istnieje. Będzie 8 nowych skrzyżowań, gdzie sygnalizacja zostanie wybudowana, ale poza tą sygnalizacją również te inwestycje będą obejmowały rozbudowę takich skrzyżowań, tworzenie nowych ciągów pieszo-rowerowych. Bardzo często będzie zmieniona geometria tych skrzyżowań, będą prowadzone inwestycje, oczywiście tam, gdzie będzie taka potrzeba w zakresie odwodnienia. Jeśli chodzi o skrzyżowanie Żwirki Góry Kusocińskiego, my bardzo często dostajemy pytania, co z tym skrzyżowaniem, co z sygnalizacją. To jest właśnie jeden z tych elementów, jedno z tych skrzyżowań, które będzie objęte tym zadaniem, czyli inteligentnym systemem transportowym. Każda inwestycja w ramach poszczególnych skrzyżowań będzie podpinana pod tak zwane centrum zarządzania ruchem. Centrum zarządzania ruchem to będzie taka ogromna serwerownia, która będzie zlokalizowana na rynku w ratuszu i oprócz tego, że będzie to tak naprawdę baza dowodzenia i centrum zarządzania, to jednym z zadań tego centrum będzie badanie intensywności ruchu, będzie śledzenie i badanie, monitorowanie zdarzeń niepożądanych, badanie płynności ruchu, czyli wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby zapewnić płynność dla transportu publicznego.
0: W kontekście tych informacji ważne jest wyboldowanie, mówiąc językiem technicznym, że ten system jest skierowany do tego, żeby komunikacja publiczna była w Radomiu bezpieczniejsza, nowocześniejsza i przede wszystkim płynniejsza. Nie chodzi nam o to, żeby każdy indywidualny użytkownik samochodu odczuł, bo to pewnie też się stanie, natomiast głównym zadaniem ITS-u i tych pieniędzy, które zainwestujemy, jest właśnie podniesienie konkurencyjności komunikacji publicznej. I to jest jasny cel tego projektu. Nie da się pewnie wszyscy tutaj się, może chociaż nie, ale ja generalnie uważam, że nie da się zrobić czegoś takiego, żeby dla każdego w każdej chwili była zielona fala w mieście. To, proszę Państwa, no, bądźmy poważni. To stawianie takich test jest, nie chcę powiedzieć absurdalne, ale na pewno jest wymagające i może w przyszłości coś takiego się wydarzy. Natomiast to, co możemy zrobić w tym projekcie, to na pewno poprawić standard funkcjonowania komunikacji publicznej i dlatego zdecydowaliśmy zainwestować pieniądze europejskie z programu operacyjnego, który jest przypisany Polsce Wschodniej właśnie w ten projekt. Nie chcę używać tu wielkich słów, a mógłbym, że to jest historyczne, przełomowe, nowoczesne, o, takie i za chwileczkę pewnie pani prezydentka by też kilka takich pojęć dopisała. Natomiast proszę państwa, zobaczcie, zapewne rozstrzygnięcie i podpisanie umowy to jest pierwszy kwartał 2026, 36 miesięcy to jest 3 lata, dobrze liczę, jakby się w czymś pomylił, to bardzo proszę od razu zróbcie korektę, ale to jest 3 lata, czyli pierwszy kwartał 26 plus 3 lata to jest pierwszy kwartał 29, czyli na koniec, czyli 30 kwietnia 2029 roku skończy się moja trzecia i zgodnie z obowiązującym polskim prawem ostatnia kadencja jako prezydenta Radomia. Będę miał taką, ale z jednej strony dumę, ale przekonanie, że oddając urząd prezydenta Radomia mojej następczyni bądź następcy, realizacja tego projektu wprowadzi porządek, ale też da nową jakość w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w naszym mieście i myślę, że ktoś, kto będzie sprawował tę funkcję po 1 maja 2029 roku, będzie mógł docenić i dalej rozwijać ten system, który musi być w każdym przypadku przede wszystkim atrakcyjny dla mieszkańców, bo jeśli on nie będzie atrakcyjny dla mieszkańców, to komunikacja publiczna będzie nam wymierać, a dziś każde nowoczesne miasto, co nie jest dla nas tutaj tajemnicą, czy to w Polsce, czy w Europie, musi stawiać na komunikację publiczną, żeby rozwiązywać problemy transportowe.
2: Systemem ITS zostanie objętych 39 skrzyżowań i przejść dla pieszych. Zostanie zmodernizowanych ponad 30 skrzyżowań, a w 8 lokalizacjach powstaną nowe. O tym wszystkim Piotr Szałas, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
3: System ITS w mieście Radom na początek, bo to jest po prostu pierwszy etap i oczywiście nie ograniczamy się tutaj, bo zostawiamy sobie protokół otwarty do dalszego rozwoju systemu ITS i do tego, żeby przyłączać do niego pozostałe skrzyżowania w mieście. Na początek będzie on wybudowany na linii północno-południe miasta, na tym najbardziej rozciągniętym obszarze miasta. Będzie on ciągnął się od mniej więcej ulicy Aleksandrowicza przez ulicę Chrobrego do ulicy Pileckiego. Równocześnie na tym obszarze będzie pociągnięta jakby po prostu druga nitka systemu MITES od ulicy 11 listopada do ulicy Cyklestrada. Te po prostu dwie nitki, które idą tak po prostu wzdłuż centrum, będą łączyły się na ulicy, na skrzyżowaniu 25 czerwca Cyklestrada. Dalej system będzie szedł ulicą 25 czerwca do ulicy Sienkiewicza przez Sienkiewicza, Traugutta, przez plac Ołdakowskiego, aleję Rzecznarskiego, Jana Pawła do osiedla ten docinek. Tak jak tutaj wspomniał po prostu pan prezydent, to jest 39 skrzyżowań, z tym, że już w tym momencie do tego systemu ITS dołączamy o takie po prostu skrzyżowanie strategiczne, jak Wernera po prostu Malczewskiego. Jest to po prostu skrzyżowanie obok systemu, ale jest to skrzyżowanie po prostu strategiczne dla ruchu miejskiego. Między innymi w ramach tego systemu zostaną wybudowane nowe sygnalizacje świetlne, o które już od dawna prosili mieszkańcy. I tak tutaj po prostu rozpoczynając od centrum, to jest sygnalizacja świetna na wysokości 25 czerwca Zacisze. Później idąc dalej 25 czerwca, to jest sygnalizacja świetna na 25 czerwca przy Potoku Północnym. Tam jest to po prostu dole przejście. Zostanie również wybudowana sygnalizacja, na której dochodziło do bardzo dużej ilości kolizji, wypadków, czyli Warszawska ulica Parkowa, bardziej po prostu Warszawska ulica Kusocińskiego, czyli naprzeciwko sądu. Dodatkowo też zostanie wybudowana sygnalizacja świetna na ulicy Chrobrego na wysokości Uniwersytetu. Zostanie też jako ostatnia w zadaniu z nowych sygnalizacji wybudowana sygnalizacja na skrzyżowaniu Mieszka I Piastowska naprzeciwko marketu.
2: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
4: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: FM.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
2: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
3: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
2: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
1: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrzeptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
4: Skrzeptepski, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
5: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrzeptepskiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
4: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrzeptepski regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
1: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. Skandal na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent miał zostać zaatakowany i pobity przez ochroniarzy. W przesłanym oświadczeniu rzecznik placówki Maria Włodkowska zapewnia, że szpital traktuje te sprawy priorytetowo. O szczegółach wie nasza reporterka Karolina Suder.
6: Rzeczniczka prasowa przekazuje, że bezpieczeństwo w Szpitalu Uniwersyteckim zapewnia zewnętrzna firma wyłoniona w toku oficjalnego przetargu. W związku z pojawieniem się nagrania szpital zwrócił się do zarządu tej firmy o szczegółowe wyjaśnienia. Jak dodaje, jeden z 50 pacjentów, będąc pod wpływem znacznego upojenia alkoholowego, zachowywał się nieadekwatnie do sytuacji. Jego agresywne reakcje na procedury medyczne, jakim został poddany, i eskalacja emocji stanowiły zagrożenie zarówno dla innych osób przebywających w SOR, jak i personelu medycznego.
1: Jak ustalił szpital, pacjent pozostawał pod nadzorem pracowników ochrony przez około 30 minut. Ostatecznie podjął decyzję o wypisaniu się na własne żądanie. Tymczasem rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął dziś projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Wcześniej kierownik działu pieczy zastępczej w radomskim MOPS-ie.
8: Może być to wolontariat w takiej formie, że wspomogą dany rodzinny dom dziecka czy rodzinę zastępczą, która ma pod opieką więcej dzieci, w zorganizowaniu czasu wolnego dla tych dzieci, zabaw.
7: Wszelkie informacje, jak zostać rodzicem zastępczym, dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
9: Kluczowe są czas, empatia, sprzęt i doświadczenie. Na oddziale neonatologii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym udaje się pomóc większej liczbie wcześniaków. Pomocny okazuje się sprzęt podarowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. O tym, jak wygląda pomoc wcześniakom, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Magdaleną Firlej, kierownikiem oddziału neonatologii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.
10: Oddział neonatologii to miejsce, gdzie są hospitalizowani najmłodsi pacjenci, najmłodsi radomianie, ale nie tylko, bo przecież z całego regionu. Na początku chciałem zapytać o tych najmłodszych, najmniejszych pacjentów, którzy byli hospitalizowani, wcześniaki,

0: te najmniejsze, którym udało się pomóc, udało się uratować? Jak to wygląda? Co pani pamięta?
1: W naszym szpitalu, w naszym oddziale neonatologii rodzą się dzieci w różnym wieku płodowym. Często zdarzają się właśnie wcześniaki, które to są dzieci urodzone przedwcześnie. Granicą przeżywalności dla takich dzieci to jest 24 tygodnie ciąży i w tym okresie, kiedy ja pracuję w oddziale z takich najmniejszych dzieci, jakie się urodziło, to było w 2022 roku bliźniaki 520 gram i 620 gram z 24 tygodnia ciąży, które u nas były po porodzie stabilizowane, przygotowane do transportu i potem przewiezione do kliniki do Warszawy przy ulicy Karowej. To jest taka klinika trzeciego stopnia referencyjności, z którą my bardzo blisko, żeby nie powiedzieć, że najbliżej i najdłużej współpracujemy. I tam te dzieci są przewożone, tam mają już większe szanse na to, że jest szansa, że przeżyją i będą się dobrze rozwijały.
0: Jeżeli się rodzi dziecko wcześniej, które waży poniżej kilograma, to na czym polegają Państwa zadania? Co Wy wtedy robicie, jeżeli widzicie, że to maleństwo nie jest w stanie w żaden sposób poradzić sobie samo?
1: Panie redaktorze, jak się rodzi takie dziecko właśnie, które jest wcześniakiem, poniżej 1000 gram, wtedy przy takim porodzie zawsze pojawia się zespół neonatologiczny, który się, poza oczywiście ginekologami, który składa się z lekarzy neonatologów oraz położnych neonatologicznych, wysoko wyspecjalizowanych. My tam jesteśmy po to, żeby zabezpieczyć dziecko oddechową, no bo wiadomo, że takie dziecko może mieć problem z oddychaniem i to są głównie zazwyczaj pierwsze problemy, jakie te dzieci mają, to jest problem oddechowy. I my idziemy tam, żeby ocenić stan dziecka, w razie potrzeby wesprzeć go oddechowo. W różny sposób, są różne sposoby terapii oddechowej u takiego noworodka. Jeśli jest taka potrzeba, dziecko jest intubowane, przewożone na oddział intensywny i to się wszystko dzieje jeszcze na sali porodowej, potem jest dziecko przewożone na oddział intensywnej terapii, potem już cała nasza praca odbywa się na odcinku intensywnej terapii noworodka. Czasami zdarza się tak, że te dzieci muszą być podłączone do respiratora i takie sprzęty my u siebie posiadamy. W naszym oddziale jest 3 takie respiratory przygotowane na wypadek porodów takich dzieci. No to nie są tylko oczywiście problemy oddechowe u tych dzieci. Są też problemy krążeniowe. Wiadomo, że związane jest to z niedojrzałością tego organizmu. Jeśli dziecko potrzebuje wsparcia również układu krążenia, no to mamy do tego leki i możliwości. Zakładane są w kłucia centralne tym dzieciom drogą żyły pępowinowej. Prowadzona jest taka wstępna diagnostyka ultrasonograficzna. Jeśli jest taka potrzeba, oczywiście wykonujemy USG głowy, brzucha, echo serca, takie przyłóżkowe, szybkie. W międzyczasie inna osoba zajmuje się właśnie wykonywaniem telefonów do szpitala trzeciego stopnia referencyjności, bo my jesteśmy dwójką tak zwaną i ustalamy miejsce dla dzidziusia. Potem karetką neonatologiczną, która stoi przy naszym budynku, jest jakby na stanie radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. I tą karetką neonatologiczną tak zwaną w obstawie neonatologa i również położnej i neonatologicznej wyjeżdża z Radomia. Najczęściej, tak jak analizowałam ostatnio, te transporty odbywają się do 2 godzin od momentu urodzenia dziecka, więc to wszystko w momencie, kiedy wcześniak się rodzi, to wszystko w oddziale dzieje się bardzo szybko. Jest często dużo czynności do wykonywania naraz i trzeba pamiętać, że z tyłu za tym wszystkim są jeszcze rodzice.
0: Czyli rozumiem, że na przykład jeżeli byłaby taka konieczność, że bardzo małe dziecko potrzebowałoby jakiejś operacji, jakiegoś zabiegu, miałoby wadę serca, bo różne przecież są przypadki, to rozumiem, że Państwo szukacie miejsca w innym szpitalu i wysyłacie to dziecko właśnie tam.
1: Tak, oczywiście. Teraz ta opieka neonatologiczna w Polsce jest bardzo dobrze zorganizowana. To jest określone w standardzie opieki okołoporodowej nad noworodkiem w Polsce. Nie ma żadnych problemów z tym, żeby ustalić sobie miejsce dla takiego dziecka, czy właśnie w klinice na Karowej, czy w Centrum Zdrowia Dziecka, już takim szeroko specjalistycznym szpitalu, właśnie dla dzieci takich, które wymagają na przykład natychmiastowej operacji po urodzeniu. Nie ma żadnego problemu. Z Warszawą współpracujemy blisko i ta współpraca układa się bardzo dobrze.
0: Jak właśnie wygląda Wasza współpraca z rodzicami? To są ogromne emocje. To jest sam poród, to ogromne emocje kobiety, a tutaj jeszcze pojawiają się różnego rodzaju komplikacje, pojawiają się problemy, no i chyba bardzo ważna jest ta współpraca z rodzicami właśnie w takiej sytuacji.
1: Tak, oczywiście bardzo panu dziękuję za to pytanie, bo często właśnie zapomina się o tym, że poza tym wcześniakiem, który się rodzi, to jest kupa stresu dla całego zespołu również, żeby wszystko zakończyło się szczęśliwie, to właśnie są w tym wszystkim jeszcze rodzice i w naszym oddziale staramy się zawsze pracować blisko z tymi rodzicami, na bieżąco, jeśli jest na to czas oczywiście, informować rodziców, co się dzieje w danym momencie, co się będzie działo, co się może wydarzyć, na co trzeba być przygotowanym. Natomiast to też bierzemy pod uwagę to, że w trakcie takiej sytuacji w głowach rodziców rodzi się milion pytań.
0: Tak, właśnie o tym miałem powiedzieć.
1: Tłumaczy się rodzicom i to trzeba potem jeszcze 3-4 razy powtórzyć.
0: Dobrze, czyli ważni są rodzice, ważny jest na pewno personel, ważny jest też sprzęt, którym państwo dysponują. Jakim sprzętem dysponuje oddział neonatologii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym?
1: W naszym szpitalu posiadamy bardzo dużo sprzętu takiego wysokospecjalistycznego. Posiadamy CPAP-y, czyli takie aparaty do wsparcia oddechowego nieinwazyjnego, czyli bez intubacji. Aparaty OptiFlow, ERVO, cieplarki tak wysokie specjalistyczne, inkubatory dla dzieci, nawet tych właśnie najmniejszych. Inkubator transportowy pozwalający nam w sposób bezpieczny dziecko niewydolne oddechowo przewieźć z porodówki na oddział intensywnej terapii. Aparaty USG, które teraz są jakby nieodłączną częścią naszej pracy, tak jak stetoskop. Teraz USG, czyli ultrasonograf, jest jak drugi stetoskop. Bez tego my sobie nie wyobrażamy pracy. Mój zespół, który się składa łącznie z 10 neonatologów, 6 specjalistów i 4 młode adeptki neonatologii, które dopiero są w trakcie specjalizacji, na różnych etapach tej specjalizacji, my wszystkie te badania ultrasonograficzne wykonujemy same.
0: Słuchają nas może mamy, które są w ciąży, może w pierwszej ciąży. Życzymy oczywiście tego, żeby wszystko się udało, ale gdyby była taka potrzeba, to rozumiem, reasumując naszą rozmowę też, że jesteście państwo przygotowani, żeby pomóc temu dziecku, gdyby coś po prostu poszło nie tak.
1: Tak, oczywiście. Ja zapraszam bardzo do porodu do naszego szpitala, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Jesteśmy przygotowani na różne sytuacje, bo to, że te nasze oddziały podzielone są na stopnie referencyjności. My mamy wytyczne, w jakich oddziałach, które dzieci powinny się leczyć, rodzić i leczyć. To tak dzieje się tylko w idealnym świecie. Natomiast sytuacje bywają różne i wbrew pozorom tych dzieci takich skrajnych wcześniaków rodzi się sporo. Co roku jest to około 10%, skrajnych to może nie, ale w ogóle wcześniaków. Łącznie jest około 10% porodów w skali roku, co roku. I to się nie zmienia. I my właśnie jako neonatolodzy jesteśmy po to, żeby rodzice i dzieci byli bezpieczni, żeby rodzice czuli się, że nawet w najgorszej sytuacji, jak się coś może wydarzyć, te dzieci są bezpieczne i będą bezpiecznie przygotowane do transportu, jeśli tego wymagają, a jeśli pozostają u nas w oddziale, co bardzo często się zdarza, że te małe dzieci, nie takie poniżej kilograma, ale już powyżej 1,5 kg u nas te dzieci pozostają i naprawdę jesteśmy w stanie im pomóc, dzieci są bezpieczne.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Firma zaskoczona decyzją po alarmie ekologów. Elektrownia w Kozienicach musi wdrożyć działania naprawcze, bo w systemie chłodzenia bloków energetycznych giną ryby. Tak postanowiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Skala problemu jest ogromna, zaznacza Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzecz Ziemi.
1: Badań naukowych wynika, że każdego roku w okresie od kwietnia do lipca elektrownia Kozienice zasysa i uśmierca w swoim otwartym systemie chłodzenia miliony młodocianych ryb. Tylko w 2022 roku zginęły tam 102 miliony osobników, z czego ponad 10% stanowiły gatunki chronione. Jeżeli uwzględnimy lata 2018 do 2022, mówimy już o ponad 400 milionach zabitych ryb. W okresach niskich przepływów rzeki nawet co drugi osobnik spływający Wisłą był zasysany i ginął w instalacji. Problem ten nie dotyczy wyłącznie elektrowni Kozienice, ale także pozostałych 11 elektrowni działających w Polsce, a wykorzystujących właśnie archaiczne, otwarte systemy chłodzenia. Oczywiście skalę śmiertelności można bez problemu ograniczyć, stosując zamknięte systemy chłodzenia, a w okresie przejściowym ograniczając moce bloków energetycznych, kiedy odbywa się dryf larw i na rybku. Tymczasem wielo nowo budowanych elektrowni gazowych nadal planuje korzystać z otwartych systemów chłodzenia. Wezwanie na przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie do przygotowania działań naprawczych stanowi ważny precedens. Mamy nadzieję, że będzie to sygnał również dla pozostałych operatorów elektrowni, aby w końcu rozpoczęli wdrażanie rozwiązań skutecznie chroniących przyrodę.
0: Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest dla nas zaskoczeniem, odpowiada Berenika Ratajczak, rzecznik prasowa Enea Wytwarzanie, spółki, która zarządza elektrownią w Kozienicach.
2: Z zaskoczeniem przyjęliśmy stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Spółka konsekwentnie monitoruje wpływ swojej działalności na ekosystem rzeki. Ściśle współpracujemy z instytutami naukowymi, m.in. z Zespołem Instytutu Rybactwa Śródlądowego pod przewodnictwem profesora Parasiewicza, który przeprowadził zaawansowane badania. Spółka dwukrotnie przedstawiła wyniki badań i informacje o braku wymiernego wpływu elektrowni na warunki środowiskowe Wisły. W każdym przypadku niezależni eksperci potwierdzili ich wiarygodność i tym samym brak zauważalnego wpływu dla ekosystemu rzeki. Tym niemniej Enea Wytwarzanie zastosowała rozwiązania techniczne minimalizujące oddziaływanie na organizmy wodne. Dodatkowo w ostatnich 3 latach ograniczyła pobór wody o około 25%. Spółka prowadzi szereg działań prośrodowiskowych. Obejmują one m.in. programy ochrony wielu gatunków ryb i ssaków wodnych. Szczegółowo analizujemy treść pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zawarte w nim informacje.
0: Według ekologów podobny problem dotyczy 11 elektrowni w całej Polsce. Po miesiącach walki pojawiła się realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
3: Należy przede wszystkim pamiętać, że w ostatnich tygodniach odbyła się rada ekspercka, która miała oszacować potrzeby Dominika i dopasować skrojone na miarę protezy dłoni, jak i nóg. No i właśnie okazało się, że należy to podzielić na kilka etapów i w pierwszym z tych etapów, takim teraz najważniejszym, jest zaprotezowanie dłoni, ponieważ jest bardzo istotny w tym procesie rehabilitacji uchwyt kul pionizacji Dominika, aby przejść do drugiego etapu i myśleć o zaprotezowaniu tej drugiej nogi. Tak więc zostały zamówione 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała właśnie w procesie rehabilitacji z postawieniem równoległym Dominika na tej jednej z nóg, bo protezowanie odbędzie się równolegle. Dominik jest bardzo waleczną osobą, bardzo zdeterminowaną. Należy pamiętać cały czas, że to jest naprawdę bardzo poważny przypadek do zaprotezowania i tutaj eksperci się głowili, jakie najlepsze rozwiązanie z technologii światowej można ściągnąć. No, uchylę tutaj rąbka tajemnicy, że specjalnie eksperci z Irlandii przyjadą do takiego ostatecznego pomiaru, dlatego żeby właśnie dobrać idealnie tą protezę. A co do czasu, to nie chciałbym tutaj rzucać słów na wiatr, ale jakby wszystko dobrze poszło, to myślę 1,5-2 miesiące i moglibyśmy robić przymiarki tego pierwszego etapu. Należy pamiętać, że to nie są wszystkie protezy, bo ta główna noga, że tak powiem, najważniejszy element, klocek całości, który będzie później dopasowywany, to dopiero za kilka miesięcy, więc mówimy teraz o jednej nodze i o dwóch zaawansowanej dłoni i drugiej mechanicznej. To łączny koszt szacowany to jest około 700 tysięcy złotych. NFZ w ogóle NFZ szacuje, że taki okres przydatności protezy to jest około 3 lat, więc nie mówię, nie chcę przez to powiedzieć, że po 3 latach one nie będą do użytku, ale na pewno wymagają serwisu i sprawdzenia, ewentualnie zmodelowania, więc to jest koło 3 lat, myślę, że powinny dobrze służyć. Bardzo też intensywnie się rehabilituje, wzmacnia mięśnie. Należy pamiętać, że w ogóle przy takim przypadku najistotniejszą rzeczą jest bardzo mocno wzmocnić tułów, wzmocnić mięśnie czterogłowowe, przepraszam, wzmocnić po to, żeby móc później zaprotezować, więc no, Dominik jest zdeterminowany, tak jak powiedziałem, i chce, że tak powiem, jest fizjoterapeutą. No i my wszyscy robimy wszystko, żeby te klocki poskładać w taki skrojony na miarę potrzeb Dominika sposób. No i na pewno bardzo się cieszy, bardzo też cały czas skromnie dziękuję darczyńcom, no bo to dzięki nim możemy tak szybko działać i zamawiać zaawansowane technologie, nie patrząc, czy mamy pieniądze, czy nie. No i też wybraliśmy, myślę, taką najoptymalniejszą drogę też finansową zakupu tych protez na ten moment, więc no wszystko w ogóle idzie zgodnie z naszą myślą, założeniem fundacji. No to jest naprawdę bardzo poważny przypadek i naprawdę mało jest takich przypadków w Polsce, które wymagają ogromnego doświadczenia też protetyków. Akurat mamy najlepszych w Polsce do tej misji, bo to też jest wieloletni trener futbolu, fizjoterapeuta, niesamowita też osobowość i dobry człowiek po prostu. Także no, wszyscy tutaj pracują, żeby Dominik naprawdę doszedł do tej sprawności. To będzie wieloetapowe i to naprawdę jest trudne zadanie i miejmy tylko nadzieję, że to się w ogóle wszystko uda, że ta technologia pomoże łącznie z rehabilitacją.
0: Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki czy zające czekają na swoją mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu. Ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta

0: doświadczenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach. Może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę, czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. No dosyć łatwo to rozpoznać, natomiast nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki.
1: Połączyli przyjemne z pożytecznym. Ponad 80 biegaczy wzięło udział w akcji Bieg na 6 łap w Radomiu. To ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Jak mówi Maryla Rybińska, dyrektor Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Psów, celem inicjatywy jest promocja adopcji zwierząt.
2: Główny cel to jest dobro naszych zwierząt, nadzieja na adopcję, promowanie naszego schroniska i przede wszystkim zwierząt, które tu u nas przebywają i ciągle przybywają nowe, aby mamy nadzieję, że taka inicjatywa, pokazanie zwierząt, pokazanie ludziom, że można coś dobrego, chociażby spacer, czy raz w roku, tak jak my tu organizujemy ten bieg, a nas spacery zapraszamy każdego dnia. Soboty, niedziela jest bardzo dużo wolontariuszy. I co? Główny cel: przyjdź, wyprowadź, pokochaj, zaadoptuj. I nie kupuj. Do biegu zapisało się 90 osób. To jest bardzo dużo, bo wytypowanych zwierząt mamy chyba około 80, te, które mogą biegać, bo musimy mieć świadomość, że w naszym schronisku przebywa dużo też wiekowych psów, które absolutnie na bieg się nie kwalifikują, więc była robiona wcześniej wspólnie pracownicy, wolontariusze, cała akcja i typowanie zwierząt, te, które mogą biegać, które mają takie predyspozycje. My też nie, broń Boże, na siłę, żeby coś takiego się zdarzyło, bo adopcja to jest, ma być mądra, przemyślana decyzja. To cała rodzina ma taką decyzję podjąć i biorąc do siebie psa czy kota, zaakceptować go i traktować jak członka rodziny, więc takie w emocjach adopcji jesteśmy totalnie przeciwni. Choć w ubiegłym roku

0: dwie adopcje nam się zdarzyły po biegu. Nie, oczywiście nie tego dnia, tylko zaraz zakochał się pan jeden, więc przyjechał, adoptował. Pies ma szczęśliwy dom i pan też jest szczęśliwy, więc zawsze liczymy na to, że ktoś gdzieś wypatrzy któregoś naszego zwierzaka i być może przyjdzie i przygarnie go do swojego domu, zaadoptuje. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie i ilość adopcji w naszym schronisku jest i tak, nie powiem, że wystarczająca, bo absolutnie nigdy nie jest wystarczająca, bo chcielibyśmy, bo najlepsze schronisko to puste schronisko, a my niestety cały czas mamy, tak jak w całej Polsce, zwierzęta w schroniskach przebywają ponad miarę, więc my na naszej stronie ogłaszamy, we wszystkich mediach, wolontariusze ciężko pracują, wszystkie zwierzęta są ogłaszane i promowane do adopcji. Gdyby nie ta ilość adopcji, to schronisko już dawno by powiatowy lekarz zamknął, bo przytoczę tylko takie liczby. W skali roku przyjeżdża do schroniska około 600 psów, straż przywozi, a ten stan nam się nie zwiększa, więc wiadomo, że idzie do domów też porównywalnie albo i większa ilość psów. Dlatego ten ruch jest, ale wiadomo, że chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy więcej, więcej i więcej, także wszystkich zachęcamy, prosimy, nie kupuj, przyjdź i adoptuj.
1: Wielu uczestników przyznało, że takie inicjatywy przede wszystkim wspierają podopiecznych schroniska, ale dają im też szansę na dłuższy spacer.
2: Pierwszy raz bierzemy udział w takim biegu. Zawsze w niedzielę mamy nasze treningi biegowe, no a dziś postanowiliśmy pomóc i pobiegać z psiakami.
3: Trzeba pomagać. Dzięki takim akcjom wiele psów może znaleźć nowy dom. Nie ma obawów, jest cudowna atmosfera, jest cudownie.
4: Bo siostra mi namówiła, żeby pomagać tym psiakom i że może zostały adoptowane.
5: No dobra akcja charytatywna, my z Kielc przyjechaliśmy akurat. No pierwszy raz w sumie tu jesteśmy i myślę, że dobrze się ruszyć w niedzielę i przy okazji czworonogów też wziąć na spacer albo się przebiec, więc myślę, że dobra akcja ogólnie. No usłyszeliśmy od znajomych w sumie, że jest taki bieg, no i postanowiliśmy ruszyć do akcji i tyle.
6: Ten sam powód, tu z rodziną, żeby pobiegać po prostu, poruszać się i pomóc przede wszystkim psiakom, poprowadzać je, no i spędzić fajnie czas w dobrym towarzystwie. Forma jest, ważne, żeby psy miały formę, żeby jak pociągną, to lepszy czas będzie, także nie ma się co przejmować. A jeszcze 5 lat temu też tu biegłem pierwszy raz, więc zobaczymy, czy dostanę tego samego psiaka, czy jeszcze jest, czy już może udało się komuś zaadoptować go.
1: Obecnie w radomskim schronisku przebywa 320 psów i 100 kotów. 200 biegaczy stanęło na starcie 15. biegu szlakiem Króla Zygmunta Starego. Biegacze mieli do pokonania dystans 5 i 10 kilometrów. Trasa jest dość malownicza, mówi Marcin Zmitrowicz, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Kozienicach.
7: Bieg jest, składa się z dwóch dystansów, 5 kilometrów i 10 kilometrów. Na 10 kilometrów to jest pętla, 2 razy 5 kilometrów. No idea tego biegu jest, jak nazwa wskazuje, bieg Królem Zygmunta. Zygmunt się urodził w Kozienicach, więc chcieliśmy pokazać biegaczom, gościom miejsca, w którym się urodził właśnie. Między innymi startujemy na Ośrodku Sportu i Rekreacji, potem biegniemy obok Stadniny Koni i biegamy na pałac, w okolice pałacu oraz parków, po którym właśnie no, urodził się nasz król. I wracamy tą samą trasą. Także to jest, myślę, taka pętelka bardzo urozmaicona, trochę po asfalcie, trochę w lesie i obok takich miejsc historycznych, które, myślę, są bardzo atrakcyjne. Właśnie takich naszych przeszkód specjalnie nie przygotowaliśmy, ale sama trasa jest już urozmaicona, tak jak mówię, po asfalcie, trochę po gruncie, po leśnym dukcie, uliczkami małymi, wąskimi, parkowymi, trochę podbiegów. Także myślę, że to jest już jest atrakcją dla biegacza i jakąś tam trudnością powodującą taką arytmię biegu. Prawie 200 biegaczy, tyle zakładaliśmy. jest to taka fajna frekwencja, myślę, imprezy kameralnej, którą chcemy tutaj preferować. I też jest to idea, żeby zachęcać ludzi do biegania, żeby tu zaczynali u nas. Wiadomo, że w Polsce biegów jest bardzo dużo i bardzo pięknych i bardzo dobrze zorganizowanych. Myślę, że nasz nie odbiega od tego, ale wykorzystujemy naszą aurę, nasz klimat, nasze miejsce. I chcemy zachęcić tutaj i mieszkańców, i gości naszych do biegania, do właśnie aktywnego trybu życia i fajnego tutaj jakby spędzania czasu. Myślę, że będziemy powiększać, obserwujemy. Są różne lata, jest czasami 160, 180 uczestników, teraz mamy 200, już musieliśmy wcześniej zamknąć listę, bo było bardzo dużo chętnych, więc myślę, że wychodząc naprzeciw uczestnikom chętnym, będziemy zwiększać liczbę tutaj uczestników, tak żeby no, każdy mógł spróbować swoich sił.
1: Na dystansie 5 km wśród mężczyzn zwyciężył Damian Krzywodajcz. Drugie miejsce zajął Grzegorz Sobczyk z klubu Kozienicki Biegacz.
8: Trasa szybka, pogoda sprzyjała, nie było słońca, deszczu, więc jest złamane 17 minut. Asfaltowa, szybka trasa, trochę z górki, trochę pod górkę.
9: Grzegorz Sobczyk, Kozienicki Biegacz. Bardzo pozytywne wrażenia, nie sądziłem, że aż tak dobrze mi się uda pobiec. Jak trasa dobrze mi znana, ponieważ co roku tutaj biegam, na co dzień tu trenuję, także nic mnie nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o trasę. Pogoda do tego idealna, nie było za gorąco, słońce nie dopiekało, także była energia.
10: Życiówka?
9: Najprawdopodobniej tak.
10: Czyli pogoda jednak ma znaczenie.
9: Ma, w czerwcu już ma znaczenie, naprawdę.
1: W rywalizacji kobiet na tym dystansie najlepsza okazała się Katarzyna Podsiadła z klubu Kozienicki Biegacz. Na drugiej pozycji bieg ukończyła Oliwia Uzdowska, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Marysia Witczak z klubu Street Run Radom.
11: Nazywam się Katarzyna Podsiadła. No trasa jak co roku, wymagająca, bo jednak dużo podbiegów, dużo zakrętów, no jest taka, ale chociaż pogoda dzisiaj sprzyjała, więc było nie najgorzej. Nie na życiówkę, bo jednak te podbiegi robią swoje i jednak troszeczkę trzeba się spiąć na tym, ale jak widać da się. Przy wielu, wielu lat nie było tak chłodno jak dzisiaj, zawsze jest 30 stopni, pełne słońce, więc no, ale dzisiaj udało się, sprzyja pogoda dzisiaj naprawdę.
12: Oliwia Uzdowska, miło mi. Powiem tak, na 5 kilometrów był to mój najlepszy wynik, bo tak to biegam generalnie na siłowni, a w plenerze raczej nie. Dlatego jestem miło zaskoczona w ogóle, że cieszę się, że nie padał deszcz, bo to by były gorsze warunki, tak? Jest generalnie parno, ale myślę, że w przyszłym roku też wystartuję, bo myślę, że się gdzieś tam zaszczepiłam. Biegałam generalnie na siłowni, ale w plenerze też mi się właśnie teraz podoba.
1: Przypomnijmy, bieg szlakiem Króla Zygmunta Starego odbył się w ramach Dni Puszczy Kozienickiej 2026. Była to 15. edycja biegu.
13: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
1: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
2: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
1: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrzeptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
3: Skrzeptepski, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
4: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrzepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
3: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrzepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
0: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. Skandal na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent miał zostać zaatakowany i pobity przez ochroniarzy. W przesłanym oświadczeniu rzecznik placówki Maria Włodkowska zapewnia, że szpital traktuje te sprawy priorytetowo. O szczegółach wie nasza reporterka Karolina Słudar.
5: Rzeczniczka prasowa przekazuje, że bezpieczeństwo w Szpitalu Uniwersyteckim zapewnia zewnętrzna firma wyłoniona w toku oficjalnego przetargu. W związku z pojawieniem się nagrania szpital zwrócił się do zarządu tej firmy o szczegółowe wyjaśnienia. Jak dodaje, jeden z 50 pacjentów, będąc pod wpływem znacznego upojenia alkoholowego, zachowywał się nieadekwatnie do sytuacji. Jego agresywne reakcje na procedury medyczne, jakim został poddany, i eskalacja emocji stanowiły zagrożenie zarówno dla innych osób przebywających w SOR, jak i personelu medycznego.
0: Jak ustalił szpital, pacjent pozostawał pod nadzorem pracowników ochrony przez około 30 minut. Ostatecznie podjął decyzję o wypisaniu się na własne żądanie. Tymczasem rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął dziś projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
2: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Już w środę wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka24.
6: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
0: Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 grosze. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letniej patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
7: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
0: W środę adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Urzędnicy odejdą od okienek. W środę strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
8: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
9: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
8: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
9: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
0: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
10: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówią naszemu reporterowi.
11: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem czajemnikiem. Nie wiem, jak to inaczej nazwać.
12: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
13: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
14: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
0: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
15: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
0: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych. komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów, komentował incydent Jacek Jaśkowiek.
13: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
0: Zdaniem Jaśkowieka ataki będą się nasilać, a sama napaść ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
13: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. I to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem z zabójstwem.
0: Partia Razem odcina się jednak od tego incydentu. Po przerwie wznowiono obrady. Za udzieleniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Walczył o nią m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. Dzięki temu awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
16: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
0: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
16: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
0: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. A poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Na koniec jeszcze zaproszenie na warszawskie targi obronne. To już 19 i 20 czerwca. Będą konferencje, eksperckie debaty czy też wystawy sprzętu. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firmy z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zastępa.
17: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska. Mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abra. Będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
0: Warszawskie targi obronne odbędą się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.

0: Vox FM.
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję. Jacek Sasin, były wicepremier na przyszły rok, kto wie, Prawo i Sprawiedliwość cały czas.
2: Kto wie, dzień dobry Państwu.
1: Czwartek urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Dowcipkują, wie pan, na mieście, że pana stowarzyszenie przyniesie piękną miniaturkę Mateusza Morawieckiego na klęczkach i tą wręczy na tacy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale to pewno taki tylko ponury dowcip konkurentów.
2: Tak, to ponury dowcip rzeczywiście. Na pewno to nie jest prezent, z którego akurat pan prezes Jarosław Kaczyński by się jakoś szczególnie miał ucieszyć. Rzeczywiście 77 urodziny. Człowieka, który, no, można powiedzieć, jest taką ikoną III Rzeczpospolitej, w sensie tej Polski po 89 roku. Nie ma polskiej polityki bez, w tym czasie bez Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym warto ten fakt odnotować i dziękuję, że pan redaktor o tym pamiętał.
1: Widzi pan, dobre wychowanie i taka dobroć po prostu cechują poranną rozmowę Radia Vox FM. I na tej fali chcę pana zapytać, czy może by Mateusza Morawieckiego nie warto było poprosić o to, żeby tak z mniejszą energią przystępował do rozbudowy jakby swojego mikrostronnictwa. No bo to jest dla was kłopot. Po to współzakładał pan po pierwsze Polska Stowarzyszenie, żeby tak po drugie Mateusza Morawieckiego trochę zebrać.
2: Ja od samego początku stoję na stanowisku i to zabrzmi paradoksalnie w świetle tego, że zostałem właśnie wybrany szefem nowego stowarzyszenia, które powstało kilka dni temu, czy kilkanaście już dni temu. I to jest, ale jestem przeciwnikiem jakichkolwiek stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że ich po prostu nie powinno być. To jest moje zdanie.
1: Musimy to rozwinąć, ten myśl. Nie powinno być, więc pan je założył.
2: Tak. Właśnie niestety czasami tak paradoksalnie to się w życiu układa, że jesteśmy zmuszani okolicznościami do pewnych działań, których byśmy w normalnej sytuacji nie podejmowali. Tak jest i w tym przypadku. Ja uważam, że nie powinno być żadnych stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Powinna być jedna, jednolita partia, gdzie wszyscy pracujemy i idziemy w jednym kierunku. A ten kierunek jest dzisiaj bardzo jasno nakreślony. Jest kandydat na przyszłego premiera, profesor Przemysław Czarnek, który już od 100 dni prowadzi swoją kampanię, wyłączą się prekampanię, bo do kampanii to jeszcze trochę czasu, ale ona w ostatnią niedzielę weszła w zupełnie nowy etap prezentacji punktów programowych, z którymi chcemy do tych wyborów pójść. 21 punktów programowych, które zapowiedział Przemysław Czarnek i ujawnił 3 z nich. Myślę, że niezwykle ważne dla Polaków, oczekiwane, takie jak podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 na 180 tysięcy, program aktywizacji zawodowej emerytów, seniorów poprzez zachętę w postaci pierwszych 2500 każdego miesiąca zarobionych bez podatków i bez składek i wreszcie to, o czym już Przemysław Czarnek mówił wcześniej, czyli ETS, odrzucenie ETS-u i tym
1: z całą pewnością opinia publiczna,
2: tani prąd dla Polaków i dla polskiej gospodarki. Bez... To są dzisiaj ważne rzeczy, o których powinniśmy mówić, a nie skupiać się właśnie na jakichś stowarzyszeniach, wewnętrznych przegrupowaniach. Ale, pan, ale stało się, co się stało.
1: Wie pan, jak jestem z dziennikarzami. Nie dowierzają wielkie programy prekampanijne. Nie dowierzają też wielkie programy kampanijne. I też te realizowane potem po zwycięstwie.
2: Ja powiem tak, ja się w ogóle nie dziwię, no bo mamy doświadczenia z ostatnich 2,5 roku, gdzie okazało się, że można obiecać wszystko, a potem niewiele albo nic właściwie nie zrealizować. Tak zrobił Donald Tusk i przez ten przykład pewnie wiele osób będzie patrzeć. Tylko my jesteśmy inni, bo pokazaliśmy, kiedy rządziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych programów i je realizujemy po prostu, a nawet więcej niż obiecaliśmy.
1: Tak sobie pomyślałem, że na te urodziny, wie pan, Jarosława Kaczyńskiego, to najlepszy prezent sprawiła jednak Koalicja Obywatelska, dlatego że z artykułów głównie Patryka Słowika mogliśmy się dowiedzieć o lekarzu, który patrzę, ile zarabia, niech sobie zarabia grube miliony, to było rzeczywiście 1 600 000 rocznie, ale że część tych przynajmniej zarobków wygląda na to, że wywodzi się stąd, że Polak potrafi tu być na dyżurze, a jednocześnie być gdzie indziej, pracować 96 godzin bez przerwy. To rozumiemy, że to jest kreatywne.
2: Średnio 11 godzin każdego
1: 11
2: dnia.
1: Godzin, plus normalna aktywność radnego Koalicji Obywatelskiej i człowieka, uczestnika życia politycznego.
2: I jeszcze człowieka, który robi specjalizację, która wymaga jednak zaangażowania dużo czasu. Wiem, bo miałem okazję poznać takich młodych lekarzy, którzy robią specjalizację. Wiem, ile czasu wkładali w to, aby przygotowywać się i doskonalić swoje umiejętności właśnie w zakresie specjalizacji. naprawdę tam już nie ma przestrzeni na pracowanie po 11 godzin dziennie, każdego dnia, nie wyłączając sobot, niedziel oraz dni świątecznych.
1: Ale no musiał się pan uśmiechnąć, przynajmniej w duchu, jak przeczytał pan, że to jest członek Koalicji Obywatelskiej. Zresztą już były wczoraj, zrezygnował.
2: Wie pan, to jest z tym uśmiechem w tej sprawie, to jest tak trochę jak z tym uśmiechaniem się pacjentów, o których mówiła pani minister zdrowia. Nikt się dzisiaj nie uśmiecha, kiedy mówimy o stanie służby zdrowia w Polsce, a ten przypadek pokazuje tylko, jak głębokie patologie w tym systemie funkcjonują. Patologie, które w tym przypadku mają swój bardzo jasny korzeń w postaci układów politycznych, bo mówimy tutaj o panu, który jest młodym działaczem Platformy Obywatelskiej, a przy okazji młodym lekarzem, który rzeczywiście, korzystając z tych koneksji politycznych, znakomicie znalazł sobie sposób na zarabianie pieniędzy.
1: Pytanie,
2: ilu jest takich lekarzy? Panie dyrektorze, wiemy, ponieważ naprawdę nikt mi nie wmówi, że to wszystko działo się i nikt o tym nie wiedział. To, że prezes tego szpitala południowego, tak się dziwnie składa, że również działacz Platformy Obywatelskiej, nie dostrzegał, że mamy do czynienia z jakimś kompletnie fikcyjną sytuacją, nastawioną na wyciąganie gigantycznych pieniędzy z systemu zdrowia, gdzie brakuje pieniędzy na leczenie, gdzie pacjenci nie mogą się dostać do lekarza, nie mogą się dostać na badania okresowe czy jakiekolwiek inne. Natomiast nie brakuje tych pieniędzy na tego typu patologiczne sytuacje, o jakie tutaj w tej chwili
1: mówię. Moim przekonaniu dokonuje pan takiej interpretacji, w której ludzie będący w partii władzy, tutaj warto dodać, partii władzy w samorządzie, bo to akurat ma ścisły związek z samorządem warszawskim, co też dla was nie jest źle, że tak się złożyło. Ale że tacy ludzie domyślają się, wpadają w pewnej chwili na pewien pomysł, jak wykorzystać to, że wiemy więcej od innych i potrafimy tymi klocków zbudować sobie bardzo wygodne mury. Ale może być przecież odwrotnie. Ludzie bardzo sprawni, tacy szczwani nazwijmy to, szukają takiego układu politycznego, w którym będzie mogła ta ich wiedza już zgromadzona uprzednio, bez partii politycznej, zaprocentować wspaniałymi zyskami. Wypadło na Koalicję Obywatelską. Dlaczego? Bo on akurat rządzi w Warszawie. Gdybyście wy rządzili, może ta sama para chytrusów, a może większy układ chytrusów, wybrałby PiS, bo wie pan.
2: No. Ale panie doktorze, przecież ja nie twierdzę, że jakakolwiek partia polityczna w Polsce jest wolna od różnego rodzaju patologicznych przypadków, czy wolna od różnego rodzaju cwaniaków, którzy się próbują do tej partii przyłączyć. No, jest pytanie zawsze tylko takie, jak ta partia potrafi sobie z tym radzić. Czy jest akceptacja...
1: Nie wyrzuciła,
2: tylko sam zrezygnował. Znaczy, to też jest ważne w tym przypadku, bo to pokazuje, że w samej Koalicji Obywatelskiej nie ma jakiejś takiej refleksji, że trzeba jednak tutaj wypalić rozżarzonym żelazem, pokazówkę zrobić niemalże w takiej sprawie. Nie. Mówi się, wiesz, stary, może być, tak powiem, się usunął, wiesz, a jak sprawa przycichnie... Jak sprawa przycichnie, to przecież wrócisz, prawda, nic krzywdy ci nie damy zrobić, pewnie dużo wiesz o tym, jak to tam u nas wszystko funkcjonuje. W końcu ten młody człowiek, to jednak był bardzo aktywny w tych różnych działaniach Koalicji Obywatelskiej, pokazywał się w różnego rodzaju akcjach, na filmikach, nagrywał różne materiały, fotografował się z ważnymi politykami Platformy Obywatelskiej. Oczywiście teraz będziemy mieli takie rytualne odcinanie się, mówienie, nie znam, nie wiem, tak powiem, zarobiony jestem, nigdy człowieka nie spotkałem, może mi gdzieś tam mignął. Troszkę podobnie jak w Kłodzku po tej aferze pedofilskiej, prawda, także się okazało, że nikt tej pani nie zna, prawda, mimo że obracała się w kręgu najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej, tej pani wicemarszałek Sejmu. Okazuje się, że to jakaś przypadkowa osoba, która się zaplątała. Tak będzie pewnie i w tym przypadku. Natomiast problem jest głębszy, bo o ile łatwiej widać te patologie w tej wielkiej polityce, to rzeczywiście samorząd jest taką często sferą, która pozostaje gdzieś w lekkim ukryciu. Gdzieś być może jakieś media lokalne, bardzo słabe w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, i bardzo często kontrolowane właśnie przez te lokalne samorządy, coś tam może ujawniają, ale rzadko to się przebija do opinii publicznej. A myślę, że szczególnie takie duże samorządy, jak samorząd właśnie wielkich, samorządy wielkich miast, gdzie są rzeczywiście gigantyczne pieniądze. Często równie wielkie albo jeszcze większe niż w tych instytucjach takich ogólnopaństwowych, tam tych patologii jest naprawdę bardzo dużo. I tak się jakoś dziwnie składa, że głównie dotyczy to tych samorządów, które są zarządzane przez Platformę Obywatelską albo przez PSL.
1: Bo ona robi w dużych miastach.
2: Albo prawda? Przez PSL.
1: To macie takiego farta trochę.
2: Zachęcam również do zainteresowania się tym, co dzieje się na przykład w samorządach wojewódzkich. Taki samorząd mazowiecki na przykład, opanowany przez układ Platformy i PSL-u od wielu lat, niezatapialnym marszałkiem Struzikiem. Tam to się dopiero dzieje. I jak oni potrafią stworzyć też taką symbiozę z tym samorządem warszawskim. To tak, marszałek Struzik, przewodniczący Rady Nadzorczej tramwajów warszawskich. No proszę sobie wyobrazić, największy specjalista, kto by wpadł na to? Marszałek Struzik z PSL-u, po prostu specjalista od tramwajów warszawskich. Za to jacyś ważni czynownicy warszawskiego samorządu w różnych spółkach i spółeczkach samorządu wojewódzkiego.
1: Pan wie, że ja wiem, że
2: w wielu miejscach
1: wiemy,
2: to tak funkcjonuje.
1: Że Polska Grupa Zbrojeniowa w czasach rządów PiS-u sześciokrotnie zmieniała swój skład. No, ale albo panie, tak długo szukała fakowców, albo inne czynniki.
2: Ale to jest właśnie... panie redaktorze, to jest właśnie... Akurat to, co pan powiedział, jest właśnie dowodem na to, że tutaj nie można było mówić o żadnym układzie, ponieważ jeśli przychodził ktoś i się nie sprawdzał, to nie, po prostu odchodził.
1: Pamiętam to inaczej. Stąd,
2: ale nie, ale jak pan pamięta inaczej? No, właśnie
1: wielką walkę w ramach PiS, kto będzie obejmował PGZ i rzeczywiście frakcje raz wygrywały, raz przegrywały. Ale proszę pana, mam kompromisową propozycję.
2: Zawsze merytoryczna ocena na końcu była, bo oczywiście my nie unikniemy tego, panie rektorze, też jakby nie bądźmy hipokrytami. Nie unikniemy tego, że nominacje do różnych rodzajów urzędów, spółek i na różne stanowiska w państwie demokratycznym, w którym partie odgrywają zasadniczą rolę, bo nie ma, jeszcze ja nie znam przynajmniej żadnego demokratycznego państwa, gdzie podstawą nie są partie polityczne tej demokratycznego systemu, że te wszystkie nominacje są takie apartyjne, apolityczne, czysto i wyłącznie oparte o tylko i wyłącznie o kryterium fachowości i niezależne konkursy. Znaczy, no nie bądźmy hipokrytami naprawdę, bo miejmy szacunek do ludzi, którzy nas oglądają. Natomiast zawsze jednak w którymś momencie musi przyjść, i to jednak szybko, ocena merytoryczna. Czy ten człowiek daje radę, czy nie daje? Czy jest uczciwy, czy też przyszedł tylko po to, żeby się, brzydko mówiąc, przepraszam, nachapać, a robotę ma gdzieś, prawda? I ta ocena musi być. No w tym przypadku właśnie jest niestety właśnie tak, że człowiek, który ewidentnie z politycznego układu tam się znalazł, pozwolono mu po prostu na to, co robi, bo zabrakło tej merytorycznej oceny, zabrakło jej intencjonalnie. Intencjonalnie jej zabrakło, bo stworzono po prostu bankomat. Bankomat służby zdrowia dla takich ludzi.
1: Że teraz wypowiem się krytycznie o Rafale Trzaskowskim. Mimo, że gość jest z PiS-u, czyli właśnie byłoby rozsądniej mówić coś krytycznie o PiS-ie. Wtedy pan może się jakoś odbić. Jest ciekawa rozmowa, ale już niech będzie.
2: Tak, to się z panem zgodzę zapewne. Zakładam, że
1: się właśnie nie wiem. Mimo, że to będzie atak na prezydenta miasta Warszawa, to nie wiem, czy pan się tak od razu zgodzi, bo jest pan na dobre i na złe inteligentnym człowiekiem i wyczuje pan pułapkę w moim żmijowym języku.
2: Tym bardziej zaostrzył się teraz mój zmysł.
1: Wie pan, bo wczoraj Rafał Trzaskowski ogłosił, że jest natychmiastowa kontrola audytu w Szpitalu Południe, żeby sprawdzić. Ja myślę, że nie ma polityka na świecie, który zrobiłby inaczej. Każdy z nas, gdyby był politykiem, reflektory, mówię, teraz szybka. Ludzie uważają, że jak jest szybka kontrola władzy w sprawie, o której już napisały media, to coś znaczy. No niech tam. Ale przy okazji mają być zbadane wszystkie SOR-y w Warszawie. Jest takie domniemanie z tych słów Rafała Trzaskowskiego, że teraz dopiero dowiemy się, jak jest naprawdę w tych SOR-ach. Po co nam jest ogromny aparat kontrolny samorządu warszawskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, nie mówiąc o CBA, wie pan, Urzędzie Skarbowym i po mniejszych służbach, po co nam jest to wszystko, jeśli teraz, aby się dowiedzieć, czy w SOR-ach nie ma po prostu branych na lewo dyżurów i wpisywanych fikcyjnych dyżurów, to musimy zrobić wielką krucjatę kontroli warszawskiej. Uważam, że to jest słabość, tylko wie pan, nie Rafała Trzaskowskiego konkretnie, ale chyba w ogóle myślenia polityków o państwie polskim. Państwo nie istnieje, jak trzeba zrobić aferę, no jak jest afera, to my też zrobimy aferę. O, i to jest nasza odpowiedź. No afera, na afera.
2: Absolutnie, no, tak powiem, no, nie wiem, może wpadam w pułapkę w tej chwili, ale zgadzam się rzeczywiście.
1: Rozdwojony język
2: z pana oceną. Mamy powrót do pewnego modelu funkcjonowania państwa, który swojego czasu chyba pan Sienkiewicz, ówczesny minister, dzisiaj chyba europoseł, powiedział, że to jest państwo teoretyczne. To jest państwo teoretyczne. Rzeczywiście mamy dzisiaj państwo teoretyczne w wielu obszarach i to jest zasadnicza różnica, i teraz mówię jak polityk, ale mówię całkowicie szczerze, zasadnicza różnica pomiędzy dzisiejszym modelem, a tym modelem z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja panu powiem, jako wówczas urzędujący minister, że wówczas służby działały, wyłapywały tego typu przypadki. Ja mógłbym tutaj wymieniać nawet nazwiska osób, które zostały, że tak powiem, złapane za rękę, że kombinują. I te służby nie patrzyły, no bo głównie się skupiały, głównie się skupiały na ludziach ekipy rządzącej, a nie na ściganiu opozycji.
1: Na pewno ma pan jakieś przykłady.
2: Na przykład mój przez pewien czas wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pan Adam Gawęda, parlamentarzysta, wiceminister, trafił do aresztu. Najpierw został zdymisjonowany, a potem trafił do aresztu, bo postawiono mu pewne konkretne zarzuty. Sprawa chyba się cały czas toczy. Mówię, tych spraw jest naprawdę więcej. Tutaj nie ma chyba sensu ich omawiać. One są przez media, szeroko były omówione. To wszystko się działo przy otwartej kurtynie. W związku z czym pokazuje, jaka jest różnica. Dzisiaj cały aparat państwa, wie pan, jest skierowany na co? Na to, żeby ścigać opozycję i ścigać dziennikarzy. No, mamy jakby przykład pana Kraskowskiego, prawda, ostatni zupełnie, który trafia do aresztu i jakieś tam mu, prawda, próbuje się przyszywać różnego rodzaju jakieś zarzuty, ale tak naprawdę wszyscy mają takie przekonanie, że trafił do aresztu, no bo krytykował pewnego ważnego człowieka w obozie władzy.
1: Przepraszam, chodzi o to, że możemy mieć takie przekonanie, to nie musi być związane z faktografią, możemy takie mieć przekonanie, bo kochamy dziennikarzy. Zarzuty są szyte trochę z mydła. No.
2: I pewnie te nasze przekonanie byłoby mniej oparte o rzetelne fundamenty, gdyby nie wpisywało się to w ten całokształt działań tej władzy. Znaczy ona jakby zostawia całkowicie bezkarnych swoich działaczy, swoich ludzi, którzy w tym czasie mogą kraść na potęgę, no bo czym innym jest ten przypadek, jak tego pana radnego lekarza, o którym tutaj mówimy, jak nie po prostu ordynarną kradzieżą. Znaczy, no jeśli ten facet wpisuje, że jest na dyżurze, a jednocześnie są na to dowody, bo dziennikarze go na tym złapali. W tym czasie jest na Radzie Dzielnicy. Albo się spotyka z jakimiś ważnymi politykami Platformy Obywatelskiej i wrzuca do mediów społecznościowych zdjęcia z tych spotkań. A jeszcze w tym samym czasie robi swoją specjalizację, prawda? I jeszcze wiele innych rzeczy. Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i naprawdę można by to było pewnie długo mówić, jaki on jest bardzo aktywny. To jest po prostu ordynarna kradzież. No, potwierdza nieprawdę po to, żeby dostać za to pieniądze, za to oszustwo, którego się dopuścił.
1: Tacy
2: ludzie działają bezkarnie, a w tym czasie cały aparat państwa Tuska jest nastawiony na to, żeby ścigać tych ludzi, którzy są dla tej władzy w jakiś sposób niewygodni. Zaczęło się od polityków opozycji, teraz już są dziennikarze na tapecie, no bo pan Kraskowski trafił do aresztu, ale najścia na przykład, to co się wydarzyło z mieszkaniu redaktora Sakiewicza na przykład, to też jest taki sygnał, który powinien nas wszystkich naprawdę postawić na równe nogi, że coś niedobrego się dzisiaj w Polsce dzieje. Mamy też niestety przypadki, o których też moglibyśmy mówić, takich zwykłych obywateli, który coś tam napisał w internecie, tam jakiegoś owsiaka skrytykował, albo władzę, która sobie z powodzią nie radzi, prawda, i wpada do niego o 6 rano służby, policja, zakuwają w kajdanki, wyprowadzają groźnego przestępcę. No a tego przestępcy, który kradł w biały dzień, białym kitlu, można powiedzieć, w tym bardziej nie białym kołnierzyku, tylko białym kitlu, to gdyby go media, że tak powiem, nie ujawniły, to kradłby dalej.
1: Media mogą pięknie ujawniać.
2: Jeszcze, bo nie wiadomo jak długo.
1: Już znam pana odpowiedź, ale przecież zadam pytanie, czy wybory kooperatywne nie są przykładem takiej koalicji obywatelskiej przeciwko PiS-owi, a nie w obronie praworządności? Wspomogę pana głosem dziennikarza Piotra Nisztora.
0: Jeśli prawdą jest, że prezes Jarosław Kaczyński ma być osobą podejrzaną o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do rzekomych strat w związku z wyborami kopertowymi, to jest coś, co wskazuje jednoznacznie. Donald Tusk nie cofnie się przed niczym, żeby dojechać swoich wrogów politycznych.
1: Czy jednocześnie nie puszczamy oka do widowni, mówiąc tak, państwo jest Tuska, a więc nie jest to państwo polskie i dopiero jak my je przejmiemy, ono będzie państwem polskim, a wie pan, myślę, że wiele osób słyszy, podobnie jak ja słyszę, tak, to jest państwo Tuska, aha, a potem będzie państwo Kaczyńskiego. Kiedy wreszcie będzie tutaj państwo po prostu Polek i Polaków?
2: Powiem tak, panie to, że ja 8 lat aktywnie uczestniczyłem w rządach w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielną większość w parlamencie i tworzyło rząd. I naprawdę, jeśli ktoś będzie mógł udowodnić, że to było takie państwo Kaczyńskiego, gdzie wola jednego człowieka decydowała o wszystkim, no to powiem szczerze, ja bardzo chętnie stanę do polemiki z takim człowiekiem i będę wykazywał, że to jest kompletna nieprawda, a trochę jak na ten temat funkcjonowania tego państwa wówczas wiem. No proszę mi chociażby pokazać, kiedy działy się w czasach tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości takie rzeczy jak teraz. No przecież wie pan, my byliśmy pod gigantyczną kontrolą w opinii publicznej, taką naprawdę pod mikroskopem. No, co by się działo, gdyby stał się przypadek pana redaktora Kraskowskiego w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że już wszystkie komisje weneckie, europejskie i wszelkie inne światowe komisje, łącznie z ONZ-em, w tej sprawie by interweniowały, mówiąc, jaka to w Polsce jest straszna dyktatura. Jednak. Oczywiście, że tak. Dobrze. I wie pan, to było dla nas oczywiście coś bardzo nieprzyjemnego. To takie skrajne zainteresowanie wszystkich tym, co się w Polsce dzieje. Bardzo często na wyrost i bardzo często z jakąś taką historyczną reakcją na rzeczy normalne, które w innych krajach uchodzą za normalne procedury, u nas nagle urastały do problemów. Ona, tak jak to kiedyś jedna z tych instytucji raczyła powiedzieć, że powoływanie się na to, że model, który my wprowadzamy akurat tam w sądownictwie, jest analogiczny jak modele funkcjonujące w innych krajach Unii Europejskiej, powiedziano na to, że Polska jest mniej dojrzałą demokracją i w związku z czym nam nie można. Ja to odrzucam, całkowicie to odrzucam. Natomiast to, że powinny być interwencje w takich sytuacjach jak właśnie pana redaktora Kraskowskiego, albo to, o czym mówił redaktor Nisztor przed chwilą, że pod absolutnie sfingowanymi zarzutami próbuje się wyeliminować w polityków opozycji, lidera opozycji. Ale no, mamy już przykłady, bo to jest jakaś, bo to jest jakaś przyszłość, o której tu jest mówione. Natomiast no, mamy namacalny przykład, który już jest. Mariusz Błaszczak, no, wicepremier, minister obrony w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, ma zarzuty i ma akt oskarżenia już w sądzie przeciwko sobie. Znaczy, okazał się największym przestępcą rządów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ już ma akt oskarżenia, za chwilę stanie przed sądem. Wie pan za co? Że ujawnił archiwalne dokumenty dotyczące obrony na Wiśle, co do której prokuratura stwierdziła, że miał prawo je. Nie złamał prawa je ujawniając, a jedyne, co wymyślono, żeby mu postawić zarzut na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Korzyść polityczna, którą osiągnął z tego tytułu. Panie doktorze, proszę mi pokazać polityka, który działa tak, aby nie osiągnąć korzyści politycznej. Ja takiego nie znam, no chyba, że jest to jakiś Don Kiszot polityczny, który tak powiem...
1: W sprawie tych wyborów kopertowych,
2: nie ma
1: pan ma status podejrzanego?
2: Nie mam statusu podejrzanego.
1: Jaki pan ma status? No bo ciągle przyjmujemy pana nazwisko. Wybory kopertowe, Kaczyński, Morawiecki, Sasin.
2: Żaden mam status. Nie to, żebym się domagał jakiego statusu w tej sprawie. Państwo prokuratorzy, to nie jest tak, że się domagam, żebyście się mną zainteresowali. Natomiast jeśli oczywiście będzie zorganizowana grupa przestępcza, na czele której jest Jarosław Kaczyński, no to ja się do tej grupy zgłaszam, od razu mogę powiedzieć, w której pan prezes Kaczyński jest szefem. Będzie to dla mnie zaszczyt być w takiej grupie, w której szefem jest Jarosław Kaczyński, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to zupełnie, mówię, to jest ponury żart, ale niestety być może ten żart okaże się rzeczywistością w Polsce Tuska, jednak powtórzę to. Ja stawałem przed komisją śledczą polskiego Sejmu, która była kabaretem, a nie komisją śledczą, tak to oceniam.
1: To się nieraz zdarza, komisją śledczą.
2: No to prawda, szczególnie tym w tej kadencji, no to już naprawdę muszę powiedzieć, no, każda z nich jest takim groteskowo, kabaretowo dramatyczna jednak, no bo tam to chodziło do różnych dramatycznych...
1: Niektóre kończą się jednak sprawami prokuratorskimi.
2: No tak, tylko że ta wartość tych spraw prokuratorskich to zostało tak zdezawuowane. Powiem panu tak, że dzisiaj jak się spotykam z ludźmi, takim, przepraszam, tak zabrzmi, no właśnie takim przeciętnym Polakiem, prawda, a jednak tą łączność stale utrzymuje, nie znalazłem się w takiej totalnej bańce, prawda, gdzie mi się wydaje, że wszystko wiem, tylko jednak z tymi ludźmi dużo spotkań odbyłam, z zwykłymi Polakami, wyborcami, no to oni są już na to całkowicie uodpornieni. To znaczy, jak słyszą, że komuś prokuratura przejęta jeszcze przez Bodnara i kierowana przez pana Korneluka, któremu się wydaje, że jest prokuratorem krajowym, bo go premier Tusk jakimś dekretem powołał. Nie wiem, jakie to dekrety premier w sprawie prokuratury może wydawać. W ogóle w Polsce nie słyszałem, żeby taki system dekretowy istniał, ale ten pan raczył tak powiedzieć, że to jest podstawa jego tam funkcjonowania w tej prokuraturze, że ta prokuratura stawia komuś jakieś zarzuty, jakiemuś politykowi, no to szczerze mówiąc, taki przeciętny Polak wzrusza ramionami, taki, który nie jest, że tak powiem, sekcie, w sekcie, prawda, Tuska, wzrusza ramionami, no i mówi tak, no to już taka normalka, prawda, właśnie, a tacy nasi już jakby zwolennicy to często mówią, jak nie ma zarzutów, to podejrzany właściwie, dlaczego jeszcze mu zarzutów nie postawili, więc no doprowadzili do jakiejś kuriozalnej sytuacji ci rządzący dzisiaj w Polsce, gdzie kompletnie zdezawuowali tą sprawę, być może o to chodzi, bo być może właśnie wiedzą, że dzisiaj jak oni kradną i jak przyjdzie za to odpowiadać, no to będą liczyli na to, że będą tak samo mogli odwrócić tą sytuację i będą mówić, prawda, proszę bardzo, my żeśmy ich ścigali, to oni teraz nas ścigają, prawda? Panie, to jest to samo. Ale myślę, że będziemy w stanie skutecznie jednak takie sprawy złodziejstwa rozliczyć.
1: Historycznej refleksji. W lutym 2010 roku prezydent Lech Kaczyński ostro potępił prezydenta Ukrainy. Wiktor Juszczenko przyznał tytuł bohatera Ukrainy pośmiertnie oczywiście Stepanowi Banderze. No, wiadomo, kim jest Bandera i tak dalej, więc to było w Polsce pewne poruszenie. Lech Kaczyński to skrytykował, ale nie podjął żadnej inicjatywy w sprawie odebrania orderu Orła Białego, który Wiktor Juszczenko już otrzymał. I teraz mam do pana pytanie, czy nie nadmiarowo część polskiej prawicy traktuje kwestię, no ostatnią, bardzo głośno znaną, i wprowadzenie będzie krótka wypowiedź wczorajsza Bronisława Wittsteina z tego oto studia naszego.
3: Polityka historyczna to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego.
1: I tak mówi członek kapitułu Orła Białego. Z tego można by wynikać, że darujmy sobie zbieranie orderu, gdzieś indziej szukajmy rozwiązań politycznych.
2: Ja mogę odpowiedzieć na to takim przysłowiem polskim, starym. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. Czy ja mam wrażenie, że to ucho się urwało właśnie w tym dzbanie. No i jest jakiś moment, kiedy my musimy powiedzieć dosyć, jako Polska i jako Polacy musimy powiedzieć dosyć. Zbyt długo tolerowaliśmy co robi Ukraina, kolejne rządy ukraińskie, które gloryfikują morderców z UPA i nie potrafią odciąć się od swojej zbrodniczej przeszłości. My często dyskutujemy, czy denazyfikacja w Niemczech, czy w Austrii osiągnęła taki efekt, jaki był oczekiwany i często mamy wątpliwości, no ale jednak trudno sobie wyobrazić, żeby w Niemczech ktoś stawiał Hitlerowi pomniki, albo żeby powiewały w przestrzeni publicznej flagi ze swastyką. No, znaczy, no to jest coś niewyobrażalnego. No,
1: a czymś tutaj analogia bardziej chyba między SS mogłoby być, a UPA, prawda?
2: No ale
1: Bandera nie był Hitler.
2: No ale wie pan, no, w pewnym
1: siedział
2: sensie,
1: w Monachium, internowany przez Hitlera.
2: Tak, tylko wie pan, tylko on właśnie w pewnym sensie stworzył tą ideologię, która karmiła tych ludzi, prawda? Tak jak Hitler stworzył ideologię narodowego socjalizmu, napisał Mein Kampf, prawda? Wyłożył tam całą swoją wizję, którą zaraził, można powiedzieć, Niemców, którzy, tak powiem, poszli za nim i dopuścili się ogromnych zbrodni. Tak samo można powiedzieć, Bandera stworzył pewną ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, która zaraziła Ukraińców i która skończyła się ludobójstwem, tak jak skończył się narodowy socjalizm. Oczywiście,
1: bo nacjonalizm w ogóle był taką bezpieczną bronią.
2: Oczywiście,
1: prawda?
2: Nie budując jakby analogii, jeśli chodzi o skalę tego ludobójstwa, ale jednak doszło do ludobójstwa. Doszło do ludobójstwa na Polakach, na Wołyniu, tak jak Niemcy dopuszczali się ludobójstwa na Polakach w czasie okupacji. Po prostu dla nas są to analogie.
1: Mamy teraz powiedzieć Ukrainie, trudno, zamykamy co? Pomoc dla nas? Zamykamy solidarność z Ukrainą?
2: Nie, panie redaktorze, twardy realizm w relacjach z Ukrainy.
1: Żadnych sentymentów, Rosjanie atakują.
2: Żadnych sentymentów, żadnych traktowania ulgowego Ukraińców. Tylko i wyłącznie nasz polski interes musimy brać pod uwagę. Jest oczywiście naszym polskim interesem.
1: Uważam, że nawet gdyby, tak nie jest, ale nawet gdyby Ukraina była wrogiem Polski, to i tak trzeba ją wspierać przeciwko Rosji, bo ona stanowi poważne zagrożenie dla Ukrainy.
2: Dlatego
1: dla
2: polskim interesem od pierwszego dnia tej wojny rosyjsko-ukraińskiej było podtrzymywanie oporu ukraińskiego i uniemożliwienie Rosji odniesienia zwycięstwa. Stąd jakby były decyzje, wszystkie decyzje naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości o wsparciu dla Ukrainy, o przekazywaniu uzbrojenia, o zabieganiu również o to, żeby zbudować światową koalicję
1: poparcia. Tak było, a jak będzie?
2: I ten element oczywiście musi pozostać, bo w dalszym ciągu to się nic nie zmieniło. Rosja jest największym wrogiem Polski, prawda? Jest, znowu odwołam się do takiego obiegowego powiedzenia, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, w związku z czym w tym kontekście Ukraina jest wrogiem naszego wroga, naszego największego wroga dzisiaj, jakim jest Rosja, który nam egzystencjalnie zagraża. I w związku z tym oczywiście powinniśmy Ukrainę w dalszym ciągu w tej wojnie wspierać. Ale czy to oznacza, że powinniśmy wstrzymywać się od krytykowania czy działania w zakresie tym, o którym mówimy? Oczywiście nie. Oczywiście nie. I nie powinniśmy nagradzać orderami Orła Białego w nikogo, kto...
1: Już to zrobiliśmy.
2: No tak, tylko być może nie powinniśmy tego zrobić, ale dobrze, no stało się. Była specyficzna sytuacja, była pewna fala, można powiedzieć, wywołana tą wojną na Ukrainie. No, czasami też się, można powiedzieć, trochę jak ta Nagroda Nobla pokojowa dla prezydenta Obamy. Czasami tego typu zaszczyt...
1: Ale nie odbierają Obamie tak, tej nagrody,
2: czasami
1: to,
2: tego typu zaszczyt jest trochę również być może wyrażeniem nadziei na pewien przełom, na pewną zmianę, która... Ta wojna rzeczywiście dawała szansę na przełom w relacjach polsko-ukraińskich i z wielką przykrością stwierdzam, że Ukraińcy tą szansę zmarnowali. Zmarnowali tą szansę, która dla nich była szansą, bo mogli mieć w Polsce przyjaciela, mogli mieć w Polsce oparcie, mogli mieć w Polsce swojego ambasadora na świecie, bratni kraj, który pomimo bardzo trudnej historii, która nie sięgała tylko i wyłącznie Wołynia 1943 roku, ale sięgała aż hen, prawda, 16, może i 17 wieku wspólnych relacji. Te relacje...
1: Wspólne, no, tylko my byliśmy szlachtą, a oni byli chłopami.
2: Dobrze, ale to pan to jakby...
1: Oczywiście stereotypizuje w tym momencie.
2: Ja jestem historykiem, mógłbym tutaj dyskutować.
1: A ja to właśnie, jestem inżynierem
2: lotnictwa. No właśnie, więc moglibyśmy tutaj
1: tak, o tym... Ale nie możemy puszczać.
2: Ale nie jest to w końcu wykład na uniwersytecie, ani w szkole. To tak powiem, pijąc tutaj do pana, że tak powiem, profesji. Natomiast była ogromna szansa, żeby gdzieś, prawda, to, co było, odkreślić, no przepraszam, to powiem grubą kreską, i zacząć nowy rozdział. Nowy rozdział oparty, że tak powiem, o jakąś wspólnotę w tej chwili postrzegania przyszłości. Ukraińcy to brutalnie odrzucili. Brutalnie zniszczyli tą wizję, podeptali. Okazało się, że mają to kompletnie gdzieś. Mają gdzieś nas. Mają gdzieś nas. Mają gdzieś nas. Nie chcą naszej przyjaźni.
1: To my o tym myślimy, że tam przyjemy.
2: Nie chcą naszej przyjaźni. Nie chcą partnerstwa z Polską. Chcą w Polsce mieć państwo wrogie. Sami sobie to wybrali.
1: Nie, chyba wrogiego nie chcą.
2: Chcą mieć wrogie. Panie redaktorze, chcą mieć wrogie.
1: Chcą mieć życzliwe państwo niemieckie.
2: No ale, no wie pan, ale przepraszam, ale uważa pan, że oczywiście, że chcą mieć życzliwe państwo, że grają na Niemcy. To jest oczywiste. Natomiast, ale uważa pan, że nawet gdyby grali na Niemcy, to muszą Banderę gloryfikować? Czy uważają, że gloryfikowanie Bandery to się Niemcom spodoba, prawda?
1: Że to będzie tak, że tacy, prawda,
2: pokażemy, że jesteśmy tacy niemieccy.
1: Że w momencie Niemcy powiedzą jeszcze tak, jak już wszystko będzie dogadane, powiedzą, jeszcze usuńcie tego Banderę. Dlatego, że akurat dla niemieckiej wrażliwości historycznej, która jest jakby żadna, jeżeli chodzi o wschód, ale w końcu do nich dociera, że coś na tej Ukrainie taki, wie pan, to tak jak na Łotwie, tam SS dywizja się czci, bo walczyła o niepodległość Łotwy. No fajnie, ale to nie ułatwia relacji akurat z Niemcami. Wbrew temu, co nam się stereotypowo wydaje, pan, bardzo utrudnia.
2: Pan, dobrze.
1: I nagle Ukraina, wie pan, zrobi debanderyzację Ukrainy.
2: Zobaczymy, co zrobią
1: Niemcy. I wtedy ja będę
2: Niemcy,
1: się puszył,
2: bo,
1: że tak to dobrze przewidziałem.
2: Nie wiem, co zrobią Niemcy, nie chcę dywagować, natomiast wiem, co my mamy w tej sprawie zrobić. Znaczy, po pierwsze, musimy postawić twarde weto. Nie ma zgody naszej na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej bez debanderyzacji. Po prostu i koniec. I nie ma tutaj pola do dyskusji
1: i do
2: kompromisu, bo z takimi, przepraszam, wartościami, antywartościami, jak banderyzm, Ukraina w Europie nie ma czego szukać. I my będziemy tymi, którzy to wyegzekwują.
1: Mam całą jeszcze masę pytań do pana, a to oznacza, że się po prostu musimy...
2: Spotkajmy się następnym razem.
1: Tak, jeszcze w wakacje to będzie więcej może przestrzeni do też historycznych, pasjonujących dywagacji.
2: Czekam z niecierpliwością na zaproszenie w takim razie. Dziękuję bardzo.
1: Zaleczam państwu, że pasjonujących, bo poseł Sasin jest gadułą, ale gadułą konkretnym. I to go wyróżnia spośród takich sobie zwykłych gadu, pewno jak mówiący te słowa.
2: Wolę słowo gawędziarz.
1: Gawędziarz, ale konkretny. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Bardzo dziękuję.
1: Zapraszam na jutro.
4: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.